0: Szkoda Dnia w RMF FM.
1: RMF FM.
2: Czwartek, piątek, weekend. Co tam? Czwartek, piątek, weekend.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko giti, haha, ale wiem, że

pierwszy. Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

0: Podlaskim, w jego stolicy w Białymstoku. Nasze położenie geograficzne, bezpośrednie sąsiedztwo z Białorusią każe nam traktować kwestie związane z bezpieczeństwem ze szczególną troską, ale przede wszystkim powagą i odpowiedzialnością wobec naszych mieszkańców. Po drugie, samorządy w naszym regionie, i chciałbym to bardzo mocno podkreślić, mogą pochwalić się skutecznością w mądrym wydatkowaniu środków, które rząd Rzeczypospolitej Polskiej od 2 lat zapewnia po to, żeby realizować ten wielki projekt związany z budową systemu związanego z ochroną ludności i obroną cywilną. Przypomnę, 333 miliony złotych, które trafia do nas, mieszkańców tego regionu. Sprawczość samorządowców, i za to jeszcze raz w obecności pana ministra chciałem bardzo serdecznie podziękować, pokazuje, że wiemy, jak ważny jest to program i jak skutecznie wykorzystywać rządowe środki. I po trzecie, społeczna aktywność różnych grup społecznych i środowiskowych. To jest wielka wartość dodana, bo znajdujemy partnerów i w otoczeniu organizacji pozarządowych, znajdujemy partnerów wśród kół gospodyń wiejskich, za co bardzo serdecznie dziękuję, znajdujemy partnerów wśród organizacji kobiecych, za udział których także dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Dwa słowa klucze według mnie będą towarzyszyły nam dzisiaj podczas całego dnia pracy. Bezpieczeństwo i odporność społeczna. Bezpieczeństwo, twarda architektura i zakupy, robimy to sprawnie i skutecznie. Ale drugim nieodłącznym elementem, bez którego nie ma bezpieczeństwa, jest odporność społeczna, czyli innymi słowy mówiąc, wiedza i kompetencje, które pozwalają nam zachować się w sposób odpowiedni w sytuacjach zagrożenia, z którymi możemy mieć przecież do czynienia, i wcale nie chodzi tutaj o konflikt zbrojny. Dlatego powstała Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, dlatego realizujemy treningi tak chętnie odwiedzane przez mieszkańców naszego regionu. Dlatego też razem prowadzimy różne kampanie społeczne, które mają ciągle podtrzymywać te emocje i jeszcze mocniej akcentować kwestie związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Po co są konferencje? Po co są takie spotkania jak to dzisiejsze? Niektórzy mówią, że konferencja w Baden-Baden, uzysk żaden, a ja uważam, powiem to jako historyk, że od czasów najdawniejszych nie wymyślono niczego lepszego niż mądra edukacja. Tylko mądra edukacja, skuteczne kampanie społeczne i przede wszystkim treningi, które dają praktyczne umiejętności z zachowania się w sytuacjach kryzysowych, dadzą nam to, na czym nam zależy. Odporność społeczną.
1: Stanęliśmy na pewnym zakręcie historii. Spowodowane to jest decyzjami pewnej osoby z Moskwy, wspieranej drugą osobą z Mińska, którzy chcą zburzyć porządek tego świata, przede wszystkim Europy, który został zbudowany przez ostatnie kilkadziesiąt lat. My przez wiele lat czuliśmy się bezpieczni. Tak naprawdę, może tutaj potwierdzą przedstawiciele Straży Granicznej, granica z Białorusią była chyba najlepszą służbą, jaką można było sobie wyobrazić, bo od czasu do czasu jakieś dzikie zwierzę tę granicę naruszyło i nic się na niej nie działo. Też kiedyś na niej byłem, było bardzo spokojnie. W tej chwili jest to pewien tygiel, pewna odpowiedzialność. Ciągle ktoś powoduje, czy chce spowodować, żebyśmy czuli się zagrożeni jako społeczeństwo. I my na to odpowiadamy. Odpowiadamy wieloma działaniami. Oczywiście te działania płyną przede wszystkim ze strony rządu. Najpierw oczywiście ustawa, później różnego rodzaju instrumenty wdrożeniowe.

0: a później już konkretne środki i pieniądze, które właśnie trafiły do nas. Pan wojewoda mówi o 333 milionach. Ten program, który był w zeszłym roku, realizowaliśmy krótko, ale w województwie podlaskim na ponad 96% został zrealizowany. Ten jest roczny, kolejne będą już wieloletnie i będziemy mogli po prostu przygotowywać się. Ale z jednej strony oczywiście przygotowujemy się, żeby czuć się bardziej bezpieczni, ale z drugiej strony, co jest niezwykle ważne i co również podkreśla Komisja Europejska, my wykorzystujemy te środki podwójnie, tak zwane dual use. Jeżeli, a miejmy nadzieję, że tak będzie, nie przydadzą one się nam, żeby zapewnić bezpieczeństwo, to przydadzą się w wielu innych sytuacjach związanych właśnie z codziennym funkcjonowaniem. I teraz dla przykładu. Miasto Białystok w 92% jest niezależnie energetycznie. My już nie musimy kupować energii od PGE, bo mamy fotowoltaikę, a dzięki środkom z ochrony ludności i obrony cywilnej zakupiliśmy magazyny energii. U nas jednostka jakakolwiek, jak wyłączany jest prąd z różnych powodów technicznych, o tym nawet nie wie, bo automatycznie prąd jest czerpany z magazynów energii, które zakupiliśmy właśnie dzięki tym środkom. Chyba jako miasto jesteśmy największym beneficjentą właśnie tego typu działań. A przecież dzisiaj wszystko stoi na energii. Od tego się wszystko zaczyna. I to właśnie dzięki tym środkom możemy się czuć bardziej bezpieczni i właściwie społeczeństwo się nie dowie, że dzieje się coś niedobrego, czy są chwilowe nawet zakłócenia w dostawie energii. Więc jest to ten dual już dzisiaj wykorzystywany. Ale też myślimy oczywiście o schronach. Te schrony, które pan minister tutaj słyszałem w wywiadzie, to 30 lat. 30 lat to oczywiście tej demokracji, ale jeszcze wcześniej, też przez już za komuny, od jak ta zimna wojna się skończyła w latach 60., już przestano cokolwiek robić, jeżeli chodzi o ochronę ludności i obronę cywilną. I mamy schrony z lat 60. ostatnie. Jak wybuchła wojna w Ukrainie, od razu, bez jeszcze żadnych, że tak powiem, decyzji od góry, poleciłem zrobić przegląd wszystkich instalacji, które mamy właśnie związanych z bezpieczeństwem. Teraz pewnie dzisiaj będzie okazja, żeby jeden z tych schronów starych z lat 60. już zwiedzić, wyremontowany. Kolejny będziemy na ulicy Hotelowej budować na 300 osób. I również złożyliśmy wniosek do BGK-u, żeby takie miejsce schronienia na 3000 osób budować w centrum miasta Białegostoku. Ale to są tylko wyjątki, tylko są przykłady. Ale generalnie chodzi o to, że pokazujemy naszą sprawność z jednej strony, ale z drugiej strony, co jest chyba bardzo ważne, tworzyć poczucie bezpieczeństwa wśród naszych mieszkańców. To jest chyba istotne. U nas nie ma paniki. Ludzie się po prostu generalnie, chcę zapewnić tutaj państwa ministrów, że generalnie u nas atmosfera, mimo że jesteśmy blisko granicy wschodniej, mimo że zdarzają się tam incydenty, ale już w 98% granica jest chroniona. Za poprzednich rządów było to 30%. Społeczeństwo czuje się bezpieczne i to jest chyba najważniejsze. To jest właśnie to, że pracujemy, rozwijamy się, inwestujemy, ale oczywiście z tyłu głowy mamy ten element dbania o bezpieczeństwo i dzięki tym środkom, dzięki temu, że jesteśmy razem, dzięki, że jesteśmy sprawni, pokazujemy naszemu społeczeństwu, że dajemy radę w czasie pokoju i że ewentualne zagrożenie staramy się zminimalizować, a przede wszystkim potencjalnego wroga odstraszyć. I to jest naszym celem.
1: Podlasie jest i województwem, regionem, który ma szczególne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. I nie muszę tego szczególnie rozwijać. Przed chwilą pan prezydent Truskolaski mówił o kwestiach zagrożeń hybrydowych wynikających z sąsiedztwa z Białorusią, w tego, w jaki sposób migranci wykorzystywani byli do tego, aby prowadzić wojnę z Polską, wojnę hybrydową z Polską, z Unią Europejską. I też pan prezydent mówił o tym, jak bardzo wiele przez ostatnie 3 lata udało się zrobić, aby nasza granica polsko-białoruska była szczelna, była bezpieczna. To oczywiście wielka zasługa pana generała Klekotki i jego ludzi, którzy na co dzień bronią polskiej granicy, ale to też zmiana filozofii państwa, jeżeli chodzi o kwestię ochrony granic. To znaczy gigantyczne nakłady na ochronę granicy, wzmocnienie tej granicy nie tylko w takim wymiarze osobowym, ale przede wszystkim w wymiarze technicznym. Przecież wiecie państwo, że tutaj właśnie na Podlasiu pan generał Klekotka jest tym, który jako pierwszy w Polsce zainstalował system antydronowy. To na razie jest pierwszy klaster, który ma chronić tą część Polski, tą część naszej granicy przed wtargnięciem dronów. Takie systemy chcemy budować, jeżeli chodzi o służby MSWiA na całej naszej granicy polsko-białoruskiej, polsko-rosyjskiej, granicy morskiej i granicy z Ukrainą. Więc to jest ten pierwszy powód, o którym mówimy, że województwo podlaskie to jest województwo o strategicznym znaczeniu. Więc to jest ten powód, dlaczego się tutaj spotykamy, ale jest moim zdaniem temat znacznie ważniejszy. Ważniejszy nawet od tych kwestii strategicznych. A mianowicie to, że państwo jesteście dobrym przykładem. Dobrym przykładem dla reszty województw i pan wojewoda jest dobrym przykładem dla reszty wojewodów, jeżeli chodzi o takie mądre wykorzystywanie środków z oliozu, na budowanie tej odporności od podstaw i umiejętne stawianie jasnych i klarownych priorytetów. Od tego, co możemy zrobić na początku, jak najszybciej, po wreszcie tą wizję i docelowe takie ramy strategiczne, jeżeli chodzi o ochronę ludności. Więc panie wojewodo, odpowiadając na pana pytanie, nie, to nie jest przypadek i bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj z państwem, bo trochę dziś bojem sprawdzamy tą formułę, którą chcemy zastosować we wszystkich województwach, to właśnie takiej otwartej rozmowy na temat naszego bezpieczeństwa, bo my używamy oczywiście tego skrótu ochrona ludności, obrona cywilna, a mówimy o systemach alarmowania, mówimy o systemach budowli ochronnych, ale tak naprawdę to wszystko sprowadza się do naszego bezpieczeństwa, do cywilnego bezpieczeństwa i umiejętnego zarządzania tym bezpieczeństwem. Szanowni Państwo, przed chwilą rozmawiałem z dziennikarzami, wchodząc tu do Państwa i tak sobie podczas tej rozmowy pomyślałem, jak wielki byłby nasz komfort, nasz wszystkich, wspólny komfort, gdybyśmy mieli, jeżeli chodzi o ochronę ludności, obronę cywilną, bardzo solidne fundamenty wypracowane w przeszłości, a teraz byśmy te środki, które przeznaczamy, gigantyczne, rekordowe środki, tylko wykorzystywali do tego, żeby te fundamenty rozbudowywać. Ale w wielu aspektach wiecie państwo doskonale, że ochronę ludności i obronę cywilną tworzymy od podstaw. Ochrona ludności i obrona cywilna zostały wykreślone z polskiego prawodawstwa. Ktoś uznał i nie chcę tutaj, wiecie, bo w tych sprawach uważam, że nie powinno być polityki, ale trzeba to jasno powiedzieć. Ktoś kiedyś uznał, że każdy Polak ma obowiązek bronienia swojej ojczyzny. I to naturalne, jesteśmy patriotami. Ale ktoś zapomniał, że to jest jeszcze druga połowa tego jabłka. To znaczy, że państwo ma obowiązek też bronić każdego swojego obywatela i otaczać go bezpieczeństwem i tworzyć mechanizmy prawne do tego, aby tą ochronę po prostu w sposób skuteczny tworzyć. Dlatego stworzyliśmy ochronę ludności, ustawę o ochronie ludności, dlatego jako rząd pana premiera Donalda Tuska zdecydowaliśmy o przeznaczeniu rekordowych środków w skali 2 ostatnich lat, to jest dla województw 10 miliardów złotych. dystrybuowanych przez wojewodów na potrzeby samorządowców we współpracy z samorządowcami. Ale ja chcę, bo teraz trochę nawiązując do tego forum, niezależnie od tego, jak wiele środków przeznaczy, niezależnie od tego, jak dobrze wyposażone będą nasze służby, niezależnie od tego, jak wysokie będą ich kompetencje, to jeżeli chodzi o ochronę ludności, to co jest najważniejsze, to jest budowa mechanizmu ochrony ludności, mechanizmu myślenia o całej tej sferze. To nie jest rzecz, którą buduje się przez rok, dwa, to nie jest rzecz, którą da się zaordynować. Kupimy, nie wiem, 5 wozów strażackich, wybudujemy 10 schronów i już wszystko będzie dobrze, wszystkie nasze problemy się rozwiążą. Nie. To są niezbędne inwestycje, które musimy robić, będziemy robić, ale coś, co jest podstawą ochrony ludności, to jest budowanie tej odporności społecznej. Bardzo często w różnego rodzaju dyskusjach wszyscy teraz na prawo i lewo powołują się na model fiński, model szwedzki, ogólnie skandynawski budowy ochrony ludności i słusznie, bo Skandynawia jest właściwie jedyną częścią Europy, która inwestowała w tę kwestię od wielu, wielu lat. Wszystkie kraje Europy Zachodniej, w tym my także, uznały, że jesteśmy już bezpieczni. To, co było straszną historią Europy, nie powtórzy się. Okazało się, że jednak może się powtórzyć. Ale mówię o tych wzorach skandynawskich, dlatego że tam od 50 lat i budowano infrastrukturę, ale przede wszystkim budowano to poczucie wśród ludzi, że to jest ważne. Budowano to poczucie, że każdy wie, jak reagować w sytuacji zagrożenia, że każdy wie, co oznaczają systemy alarmowe, że każdy wie, gdzie udać się na wypadek zagrożenia, że każdy ma przypisane miejsce ukrycia. Nie schron, miejsce ukrycia na wypadek tego, gdy przychodzą niebezpieczne zjawiska, gdy nie daj Boże, wleciałby dron, czy nie daj Boże, wleciałaby rakieta. Oni to budowali od wielu lat. Budowali to poprzez edukację, poprzez rozmowę, poprzez wciąganie do tego systemu wszystkich elementów tego systemu. A elementami tego systemu jest każdy z nas, jest każda instytucja publiczna tak naprawdę. Jest każdy element władzy, no bo i władza na poziomie rządowym, służby, tutaj wielka i wiodąca rola PSP, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale przecież także druhowie i druhny OSP. Przecież także wy jako samorządowcy jesteście podmiotami ochrony ludności, zarządzacie ochroną ludności i na wypadek kryzysu bierzecie gigantyczną odpowiedzialność na siebie. Gigantyczną odpowiedzialność. A poniżej was są właśnie mieszkańcy, którzy muszą też umieć zareagować na sytuację zagrożenia, muszą wiedzieć, co jest sytuacją zagrożenia, żeby w sposób właściwy tą sytuację zgłosić do służb. I dlatego właśnie takie fora jak to, dlatego te wszystkie działania edukacyjne, które prowadzimy, Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, mają w sposób długoterminowy zaplanować nasze aktywności, tą budowę odporności społecznej. I żeby było jasne, ja wiem, że to zdanie, jeżeli tutaj liczę na przychylność mediów, ale jeżeli nie będę miał tej przychylności, to zdanie, które teraz powiem, zostanie z całą pewnością wykorzystane przeciwko mnie, ale my tą odporność budować będziemy przez wiele, wiele lat. Nawet jeżeli uzyskamy, jeżeli chodzi o kwestię budowli ochrony, systemu ostrzegania, odporności energetycznej, o czym mówił pan prezydent Truskolaski, uzyskamy ten poziom, który chcemy, nie wiem, za kilkanaście czy miesięcy, czy za kilka lat, to i tak będziemy cały czas musieli w te kwestie inwestować, bo zagrożenia zmieniają, świat się zmienia bardzo szybko, bo pojawiają się nowe zagrożenia, a nie da się skutecznie tych pieniędzy inwestować, nie da się o tym rozmawiać bez zaangażowania samorządów, bez zaangażowania wolontariuszy, bez zaangażowania tych wszystkich ludzi, którzy w tym szeroko rozumianym ekosystemie bezpieczeństwa po prostu mają swoją gigantyczną rolę. Ja patrzę na tego typu fora, ale patrzę na ten projekt jako na wielkie przestawienie i nie boję się użyć tego słowa, wielkie przestawienie filozofii naszego państwa z takiej akcyjności, że sobie poradzimy, jak przyjdzie powódź, jak będzie duży pożar, bo sobie poradzimy, bo mamy najlepszych na świecie strażaków, ale przestawiamy się z takiej aktywności na długi proces budowania odporności. Odporności na wszelkie zagrożenia. Proces rozpisany na wiele lat, proces, który będzie owocował tym, że pieniądze w ramach OLIOS-u trafiać będą do państwa, trafiać będą do służb przez wiele najbliższych lat. Pan wojewoda mówił o tym, że my pracujemy i pewnie w perspektywie 2 miesięcy będziemy chcieli zamknąć już program następny, 5-letni. Program, który da nie tylko realne pieniądze, które teraz już do Was trafiają, ale da przede wszystkim realne narzędzia prawne do tego, aby realizować inwestycje wieloletnie, żeby dać Wam tą niezbędną elastyczność w realizacji tych inwestycji. Ale głęboko namawiam Was do tego, żebyśmy oprócz tych wielkich inwestycji patrzyli na te rzeczy, które są koło nas, które możemy adaptować i przystosować do potrzeb ochrony ludności. I w tym sensie materialnym, budowlanym, ale i w tym sensie takim mentalnym, żeby ludzi przekonywać. Zobaczcie Państwo, jak wielka dyskusja przez ostatnie lata przetoczyła się na temat sygnałów alarmowych w Polsce. I to nie jest przypadek. Jeszcze 2 lata temu badaliśmy to dokładnie. Sygnał syreny alarmowej dla przeciętnego Polaka kojarzył się z 1 sierpnia, z obchodami Powstania Warszawskiego. Takie były odpowiedzi Polaków w całej Polsce, nie tylko w Warszawie, nie tylko na Mazowszu, tylko w całej Polsce. Bo wydawało nam się, że jesteśmy tak bezpieczni. Dziś mozolnie, ale intensywnie budujemy tą rozpoznawalność. Temu służą pikniki OLIOS-owe, temu służy Akademia OLIOS, temu służą spoty radiowe, spoty telewizyjne. Wydaje się prosta rzecz. Przecież tych sygnałów alarmowych nie ma tak wiele. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o te, które niosą to największe zagrożenie, patrzę na panów komendantów ze Straży Pożarnej, de facto to są 2 sygnały. A jednak trzeba bardzo dużo pracy włożyć, żeby do każdego ta informacja dotarła. Więc rolą takich spotkań jest też rozmawianie o tym, gdzie są te małe rzeczy, mniejsze rzeczy, o gigantycznej wartości takiej edukacyjnej, które musimy razem wykonać. My, tak jak mówiłem, to na przestrzeni ostatnich tygodni mówiłem bardzo jasno. To, co chcielibyśmy zrobić, to uruchomić skuteczny system ostrzegania i przebudować alerty RCB, ale także chcemy zrobić to do końca roku, przygotować specjalną aplikację do pobrania, która dla każdego obywatela, która będzie ostrzegała o nadchodzącym niebezpieczeństwie. Chcemy uruchomić w perspektywie kilkunastu miesięcy, tutaj jesteśmy uzależnieni od operatorów sieci komórkowych, system broadcastingu, czyli przejęcia naszej komórki na chwilę, na wypadek już takiego najbardziej nagłego zagrożenia. Ale cały czas intensywnie, i tutaj mogę wskazać pana wojewodę i podlaskich strażaków jako liderów w tym zakresie, ale też bardzo intensywnie pracujemy nad tym, aby wszystkie systemy alarmowe, wszystkie syreny alarmowe zintegrowane były w jeden całościowy system, żeby nie trzeba było wysyłać pracownika w państwa gminie do tego, aby włączył tą syrenę, tylko żeby na wypadek zagrożenia dla całego województwa albo dla całego kraju, był ten jeden umowny przycisk. Mówię oczywiście w przenośni, który uruchamia wszystkie syreny alarmowe. Panie wojewodo, dziś na Podlasiu to 370 syren już działających. Bo wiecie, tylko 370, a ja Wam powiem, jak zaczynaliśmy ten proces, było ich bardzo, bardzo mało, pojedynczo. Chcemy, aby do końca tego roku Państwowa Straż Pożarna na poziomie powiatowym podpisała porozumienia ze wszystkimi starostwami o partycypacji, jeżeli chodzi o ten system. Dlaczego? Bo zdajemy sobie sprawę, to ma być pomoc dla Państwa. bo zdajemy sobie sprawę, że nie każdy z Państwa, ze względu na ograniczone zasoby, także finansowe, ma tą możliwość, żeby utrzymywać 24 godziny na dobę osobę, która analizuje wszystkie zagrożenia. A Straż Pożarna taką osobę zawsze utrzymuje. No, zawsze jest dyżurny, zawsze są osoby, które... Więc wiele tych rzeczy się dzieje wokół nas. Wiele tych rzeczy takich inwestycyjnych, twardych, rozwiązań legislacyjnych już jest albo realizowanych, albo kończy się ich wdrażanie. Ale nic nie zastąpi świadomości społecznej, nic nie zastąpi edukacji, nic nie zastąpi tego, że my wszyscy będziemy brali odpowiedzialność za to, za co odpowiadamy i potrafili w sposób skuteczny środki, które przeznaczyliśmy, wydawać. To ja wiem, że to wiąże się z gigantyczną odpowiedzialnością. I też, żebyśmy sobie mówili, bo z jednej strony te środki, które trafiają do samorządu, do różnego rodzaju instytucji, to jest pomoc, to jest realne wsparcie, ale chcę, żebyście też patrzyli na to jako na gigantyczne zobowiązanie. Zobowiązanie wobec całego społeczeństwa, że musimy te środki, no jednak dość ograniczone, bo to nie jest tak, że na wszystko zawsze wystarcza, ale żebyśmy je potrafili w sposób właściwy wydać, żebyśmy potrafili je wydać w sposób najbardziej optymalny, żebyśmy wiedzieli, że tak jak zeszły rok był rokiem budowania, kupowania tych rzeczy, które są niezbędne przy ochronie ludności, agregatów prądotwórczych, nie wiem, namiotów na wypadek kryzysu, wyposażenia magazynów oliocowych, to dziś przechodzimy na kolejny poziom. Dziś najważniejsze są miejsca ukrycia, oznaczenia tych miejsc ukrycia, przygotowanie tych miejsc ukrycia, budowanie infrastruktury schronowej czy miejsc docelowego schronienia. To od Was będzie zależało, jak szybko te miejsca będą powstawać. My to, co możemy zrobić, to przeznaczyć pieniądze. To, co możemy, to dawać Wam ramy prawne i poprawiać te ramy prawne, bo ja wiem, że nie wszystko jest doskonałe, żeby było jasne. I będziemy starali się te ramy prawne zmieniać. Ale to od Was zależy, czy wykorzystacie te środki w sposób optymalny. My będziemy starali się pomagać, nadzorować, czasami mówić, coś nam się nie podoba, tak jak słuchać od Was informacji, to co Wy przygotowujecie jest nie najlepsze, ale gdzieś na końcu to Wy zdecydujecie, czy remontujecie tą infrastrukturę, która jest, czy budujecie coś od zera. Ja potem umawiałem się z panem wojewodem i z panem prezydentem, że pojedziemy obejrzeć schron. Schron przygotowany przez pana prezydenta. Schron z lat 60. Schron na około 200 osób. Nie jest, wiecie, nie będziemy przecież opowiadać o tym, że to jest infrastruktura, która zapewnia bezpieczeństwo całemu miastu. Ale to jest bardzo dobry przykład inwestycji. Ja to chcę, panie prezydencie, bardzo głośno powiedzieć i też prosić pana, żeby i was wszystkich jako samorządowców, żebyście sięgali po takie właśnie wzory. To jest inwestycja, która kosztowała mniej niż 500 000 zł. 400 parę tysięcy, tak jak wiem. Ale dzięki temu te 200 miejsc jest już przygotowane. Każdy z Was w swoich miejscowościach ma szkoły, ma obiekty infrastruktury publicznej, które mają piwnice, które mają infrastrukturę, które mogą być dostosowane do tego, aby w sytuacjach zagrożenia nie być schronem, ale być miejscem ukrycia. Mówię o tym dlatego, że doświadczenia ukraińskie pokazują bardzo jasno jedną kwestię. W Ukrainie nie mieli czasu przygotowania schronów dla całej populacji. Nie mieli czasu budowania tej twardej infrastruktury. I mieli natomiast dużo determinacji w sobie, żeby ze względu na charakter zagrożeń, które mają, to znaczy pociski rakietowe, drony, broń konwencjonalna, przygotować jak najwięcej miejsc ukrycia. Nie schronów, które mają służyć zagrożeniu odporności na wiele dni w przypadku także ataku niekonwencjonalnego, ale miejsc ukrycia, które mają dać tą ochronę populacji wtedy, kiedy leci rakieta czy leci dron. To jest kilkanaście minut, może kilka godzin. Ale to było im w tym konflikcie najbardziej potrzebne. Rozmawiałem z nimi wielokrotnie, rozmawiałem i ze swoim odpowiednikiem i rozmawiałem z ich służbami. My nie zbudujemy schronów, ale zbudujemy tą zdolność, że każdy nasz obywatel, jak jest zagrożeniem, wie, do której piwnicy zejść, do którego przejścia podziemnego, gdzie się schować, jeżeli chodzi o metro, tam gdzie to metro jest, gdzie iść, jak się zachować w tym najbliższym otoczeniu. A to wszystko jest w naszych rękach. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to, że jesteście prekursorami i tego forum, ale też prekursorami, jeżeli chodzi o wiele rozwiązań w ochronie ludności i obrony cywilnej. Liczę, że dzisiaj wypracujemy, choć pewnie będziemy to potem modyfikować, na wiele lat taki dobry standard tego typu spotkań we wszystkich województwach. I życzę Wam dobrych rozmów na temat ochrony ludności, na temat tego, co jest potrzebne, ale przede wszystkim życzę Wam tego, żebyście byli liderami takiego tworzenia myśli w swoich samorządach, w swoich małych ojczyznach, w swoich instytucjach, że ochrona ludności, obrona cywilna to nie są tylko i wyłącznie elementy techniczne. To przede wszystkim filozofia. Filozofia, którą musimy stworzyć, filozofia, która musi być w każdym z nas, filozofia, która musi nam kazać dbać o nasze bezpieczeństwo na co dzień. Idźmy wzorami skandynawskimi, mamy mniej czasu, ale to oznacza, że musimy tylko i wyłącznie pracować bardziej intensywnie, bo świat nie będzie bezpieczniejszy. Tych zagrożeń będzie coraz więcej. A bezpieczeństwo zawsze będzie dla naszych obywateli kwestią kluczową. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję, szanowni Państwo, że jest Was tutaj dzisiaj tylu na tej sali. Dziękuję za to, że odpowiedzieliście tak licznie na to zaproszenie. Dziękuję, Panie Wojewodo, za to, że właściwie w połowie zdania, którym zapytaliśmy, czy robimy pierwsze forum odporności na Podlasiu, Pan powiedział, jasne, że robimy. Dzięki temu możemy być tutaj dzisiaj. Dzięki temu możemy mówić dzisiaj o tym, co najważniejsze, o bezpieczeństwie. Pan prezydent powiedział, że stanęliśmy na zakręcie historii. I to oczywiście prawda. Ale zaraz, w ślad za tym zakrętem, stanęliśmy przed ogromną szansą. Tą szansą jest ustawa o ochronie ludności i program ochrony ludności, ale to nie tylko zapisy. To przecież realne finansowanie. Dzisiaj już było o tym bardzo dużo, ja nie będę tego powtarzać. Dzisiaj już także było bardzo dużo o idei tego forum i o tym, jak będziemy pracować i właściwie po co to robimy. I najcenniejsze jest dla nas to, byśmy już te prace w zespołach rozpoczęli. Więc pozwólcie Państwo, że ja powiem tylko o tym, co jest sednem naszych wszystkich działań. Żaden z organów i z podmiotów ochrony ludności nie jest tylko beneficjentem środków, które są w tym programie i dzięki ustawie przekazywane. Żaden nie jest tylko po to, by wydawać pieniądze, by kupować sprzęt. To oczywiście niezwykle istotne i to oczywiście będziemy robić, bo tego potrzebujemy. Każdy w ramach swoich kompetencji ma zadania i ma odpowiedzialność. O tej odpowiedzialności już dzisiaj było dużo. Jestem przekonana, że w dalszej części forum to także będzie się przewijało, bo to jest odpowiedzialność nie tylko za realizację zadań, bo przecież chodzi o bezpieczeństwo. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo. To bezpieczeństwo to nie jest żadna abstrakcja, bo to bezpieczeństwo ma twarz i potrzeby konkretnych osób z państwa, miejscowości, miast, samorządów. To bezpieczeństwo ma twarz dzieci, seniorów, to bezpieczeństwo ma twarz osób ze specjalnymi potrzebami. To bezpieczeństwo musi być w regionie szyte na miarę. Te wszystkie rozwiązania, które dzisiaj tutaj będą wypracowane, będą Wasze. One powinny być wypracowane, no tak jak będziecie Państwo do tej pracy siadać, musicie się nawzajem widzieć i na pewno to się wspaniale uda. To To bezpieczeństwo ma twarz konkretnych ludzi i my tak o nim myślimy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jestem przekonana, że Państwo dokładnie tak samo myślicie, realizując na co dzień te trudne zadania. Chciałam życzyć dzisiaj sporów, które doprowadzą do rozwiązań. Chciałam życzyć dużo energii, bo to będzie długi dzień. Chciałam życzyć, byście Państwo przede wszystkim na koniec tych prac uznali, że to pierwsze, ale nie ostatnie Podlaskie Forum Odporności. Bo celem jest to, by kontynuować te prace. Bo tylko wtedy, kiedy będziemy ze sobą w stałym kontakcie, kiedy Wy będziecie ze sobą w stałej współpracy, ten system będzie coraz lepszy i właśnie skrojony na miarę potrzeb Waszych mieszkańców, naszych współobywateli.
3: Ruszył kolejny nabór wniosków o stypendia dla uczniów szkół zawodowych, które można otrzymać od władz województwa podlaskiego. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Hubert Ostapowicz oraz dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Agnieszka Dudzińska.
4: Niezwykle ważne dwie wiadomości dzisiaj chcemy Państwu przekazać. Rozpoczynamy trzeci nabór na stypendia w szkołach zawodowych. Te stypendia otrzymało już do tej pory prawie 1400 uczniów. Ich wartość to jest 8,5 miliona złotych. Stypendia, które teraz w tym naborze można otrzymać, są to stypendia 7 tysięcy złotych. Otrzyma je 400 uczniów. Aby móc je otrzymać, trzeba mieć średnią 4,6 oraz mieć z dwóch przedmiotów zawodowych najwyższą ocenę, czyli ocenę bardzo dobrą. Jest to niezwykle ważny instrument, który wspiera naszych uczniów w szkołach zawodowych. Nam również zależy na tym, aby tych uczniów w szkołach zawodowych było jak najwięcej, ponieważ te szkoły dzięki funduszom europejskim mają wspaniałe centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i pozwalają naszym młodym mieszkańcom uzyskać zawód, który będzie im pozwalał w sposób pełny satysfakcji realizować się w dorosłym życiu. I drugi projekt, który rozpoczynamy, dotyczy popularyzacji kształcenia zawodowego. Będzie nim objętych ponad 30 tysięcy uczniów, którym będziemy mówili o tym, jak ważne jest kształcenie zawodowe, jakie ma atuty, jakie daje możliwości nauki i rozwoju. Przygotujemy dla 50 szkół dedykowane programy, w jaki sposób promować kierunki szkolnictwa zawodowego i właśnie kształcenie zawodowego, ale również przeszkolimy 300 doradców zawodowych, czyli te osoby, które doradzają naszym młodym mieszkańcom, jaki kierunek szkoły wybrać, jaki zawód jest dedykowany do kompetencji, które posiadają. Te oba projekty, wszystko dzięki funduszom europejskim, te projekty pokazują, jak właśnie fundusze europejskie pozwalają rozwijać się naszym młodym mieszkańcom i zdobywać nowe umiejętności, nowe kompetencje. Każdy z tych projektów to jest dofinansowanie rzędu około 15 milionów złotych z funduszy europejskich, dofinansowanie na poziomie około 90%. Warto z tych programów korzystać. Zachęcam naszych mieszkańców, zachęcam rodziców, żeby też swoich uczniów, swoje dzieci namawiały, aby o te stypendia występować i z tych środków korzystać.
5: Jeżeli chodzi o stypendia, to tutaj już także uczniowie, ale i środowiska szkolne mają doświadczenie w pozyskiwaniu, wiedzą kiedy, jakie warunki należy spełniać. Ta kwota stypendium, które jest adresowana do uczniów szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia od drugiej klasy, także dla techników od drugiej klasy, aby móc ocenić, czyli najpierw muszą tą pierwszą klasę ukończyć, ale to również jest oprócz wsparcia ich rozwoju, zakupu sprzętu niezbędnego do zajęć, do realizacji tego swojego projektu związanego ze stypendium, to jest także takie potwierdzenie wartości nauki w środowisku szkolnym. Czasami jak to bywa, że minimalizm jest wystarczający. Jeżeli pozwala otrzymać promocję do klasy następnej, to po co się uczyć, bo nie ma takiej wielkiej wartości. Chcemy udowodnić, że jednak warto się uczyć, i to stypendium, o którym przed chwilą pan marszałek wspomniał, 7 tysięcy, to nie jest mała kwota, jeżeli mówimy o młodych ludziach w wieku 16, 17 czy 18 lat. Ale ten drugi nasz projekt związany z popularyzacją kształcenia zawodowego jest to projekt komplementarny i powiązany z kształceniem zawodowym. Bo zobaczcie państwo, przez lata mówi się o tym, że pracodawcy, przedsiębiorcy i w naszym regionie, ale w całej Polsce potrzebują już absolwentów szkół o określonych kompetencjach, nieraz kwalifikacjach. Jednocześnie my ciągle mówimy o tym, że należy promować szkolnictwo zawodowe. Jest to trochę paradoks, bo z jednej strony widać potrzeby rynku pracy, a z drugiej nikt nie mówił na przestrzeni wielu lat, że warto promować kształcenie ogólne. My zawsze staramy się wskazywać, że wartością i taką perspektywą na swoje dorosłe życie jest kształcenie zawodowe. 15, tak plus minus, 15 lat temu Ministerstwo Edukacji prowadziło taki projekt właśnie związany z promocją kształcenia zawodowego pod hasłem Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru. Minęło kilkanaście lat i my dzisiaj znowuż musimy podejmować działania, które pokazują, że szkoła zawodowa, szkoła branżowa, technikum, to nie jest szkołą drugiego wyboru, bo najpierw jest kształcenie ogólne, ale że to powinno być szkołą pierwszego wyboru. Dlatego ten program, projekt jest komplementarny również wewnętrznie, bo on z jednej strony jest adresowany do uczniów szkół podstawowych od 5 klasy do 8, także do szkół zawodowych, aby umiały promować swoje szkoły, bo z tym również jest dość duży problem. To jest również wzmocnienie umiejętności doradców zawodowych w szkołach podstawowych, aby faktycznie posiadały wiedzę, która i umiejętności, które potrafią przekonać uczniów, przyszłych absolwentów szkół podstawowych, że warto zastanowić się nad szkołą zawodową, ale także adresowany jest do rodziców. Bo mogę, bazując także na własnych doświadczeniach pracy w średniej szkole zawodowej, że nieraz ambicje rodzica są w sprzeczności z możliwościami ucznia. Uczniowie, ucząc się w technikum, sami mówią, że oni wybrali ten typ szkoły, bo rodzice wręcz kazali, że ten zawód ich nie interesuje, że oni chcieliby się uczyć w innym zawodzie i trzeba było wielu rozmów z rodzicami, to nie są pojedyncze przypadki, aby wyrazili zgodę na zmianę kierunku kształcenia. Czasami, kiedy to trochę później jest niż w pierwszym miesiącu roku szkolnego w pierwszej klasie, to stwarza pewne problemy formalno-prawne. Dlatego warto to rozpoczynać i ten projekt, który będziemy realizowali do 2029 roku, mamy nadzieję, czy graniczące z przekonaniem, że uda nam się stworzyć pewien system, który będzie również funkcjonował już po zakończeniu projektu, będzie takim trwałym elementem wykorzystania tych prawie że 20 milionów złotych, które mamy przewidzianych do wykorzystania przez te najbliższe 3 lata.
6: Termin składania wniosków upływa z końcem miesiąca, czyli 30 września. Wnioski składane są do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. To jest jednostka podległa panu marszałkowi, której zarząd województwa powierzył misję realizacji tego projektu. Serdecznie zachęcamy, jak nie dziś, to jutro, organy prowadzące szkół zawodowych, dyrektorzy szkół, pani kurator, wszyscy zostaną poinformowani o tym, że ten nabór został ogłoszony. To już jest trzecia edycja tej kadencji zarządu. Projekt się cieszy ogromnym zainteresowaniem i warto chyba dodać, bo często na tych konferencjach o tym mówimy, co nas różni też od innych regionów, od innych województw, jeśli chodzi o koncepcję projektu stypendialnego. Publicznego. W porządku, stypendia są za wyniki w nauce w szczególności, ale one są też po coś. Mamy do czynienia z pewną transakcją wiązaną. Podpisujemy umowę z młodym człowiekiem, uczniem, uczennicą szkoły zawodowej. Wypłacamy te stypendium, ale w ratach. Najpierw jest to połowa kwoty, a później za opracowanie pewnych rozwiązań, za pracę indywidualną bądź zbiorową, za zaangażowanie, wypłacimy kolejną część. Początkowo uczniowie się tego troszeczkę obawiali, dzisiaj nie mają z tym problemu, otwierają się, dzięki temu rozwijamy to, co w naszym województwie jest tak ważne i kluczowe, czyli te kompetencje miękkie, umiejętności miękkie, rozwijamy pracę w zespole, kreatywność, innowacyjność. Myślę, że to jest coś, co faktycznie nas też odróżnia od innych województw. A jeśli chodzi o projekt, o którym tak szeroko pan marszałek Dyjuk powiedział, ale również oczywiście pan marszałek Prokorym, z zakresu popularyzacji szkolnictwa zawodowego, to też jest projekt, który w imieniu Zarządu Województwa będzie realizować Wojewódzki Urząd Pracy. Ruszamy pełną parą. Nie było do tej pory tego typu projektów w województwie podlaskim realizowanych na taką skalę i w takim zakresie właśnie w obszarze popularyzacji kształcenia zawodowego. To, o czym powiedział pan marszałek, jest bardzo ważne. Między innymi będziemy wychodzić do rodziców. Chcemy z tymi rodzicami nawiązać relacje, współpracę. Przewidujemy mnóstwo konsultacji indywidualnych i warsztatów, bo przecież to rodzice przede wszystkim to decydenci tych wyborów edukacyjnych tego młodego człowieka. Ale oprócz tego 150 szkół podstawowych, 50 szkół zawodowych, ponad 30 tysięcy uczniów, olimpiady i konkursy, wycieczki zawodoznawcze, wyposażenie szkół, aż 150 szkół podstawowych w przestrzenie doradcze, czyli tak naprawdę miejsca pracy doradcy zawodowego. To wszystko w tym projekcie i o tym na pewno będzie bardzo głośno. Na każdorazowo wynika z takiego badania jak barometr zawodu. Jest to badanie, które przeprowadzamy co roku. W tej chwili jesteśmy w ramach kolejnego takiego badania. I tutaj na tą listę przede wszystkim należałoby na tej liście umieścić takie zawody jak elektryk, elektromonterzy, elektroenergetycy, ale także wciąż spawacze. Branża tak naprawdę opiekuńczo-medyczna, ona oczywiście też ma tutaj ogromne znaczenie. Można byłoby wymienić tych zawodów naprawdę bardzo dużo, natomiast to są tak naprawdę zawody, które możemy zdobyć tak naprawdę po szkole nawet branżowej pierwszego stopnia, niekoniecznie po techniku. Stąd tak ważne jest, żeby w naszym województwie dużo mówić i zachęcać do szkolnictwa i kształcenia zawodowego. Kursy to nie jest duży rynek pracy, ten rynek regionalny województwa podlaskiego, a tym bardziej na rynku krajowym. Dzisiaj to nie ma znaczenia, dzisiaj się liczą chęci do pracy i te podstawowe kompetencje i kwalifikacje, ale też zawodowe oczywiście, no bo trudno, żeby w miejscu pracy od podstaw nauczyć młodego człowieka zawodu elektryka, prawda? Natomiast nie jest to dzisiaj problemem, że młode osoby tego doświadczenia nie mają. Natomiast generalnie młodzież dzisiaj jest bardzo aktywna. Nie ma może tego doświadczenia zawodowego, ale poprzez wolontariat i różne inne formy aktywności naprawdę wykazuje się taką dużą aktywność.
7: Obie dzisiejsze inicjatywy, tak cenne z punktu widzenia naszego województwa i jego rozwoju, są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. I geneza tych projektów jest taka, że tak naprawdę wynikają one z potrzeb naszych pracodawców, przedsiębiorców, bo oba te projekty mają na celu promowanie kształcenia zawodowego. Zarówno projekt stypendialny, jak i ten drugi dotyczący popularyzacji kształcenia zawodowego, ponieważ to nasi pracodawcy, tak jak tutaj Państwo też i zadając pytania dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy, usłyszeli w odpowiedzi, potrzebują pracowników kształcących się właśnie w technikach w szkołach branżowych. Oba te projekty mają zachęcić naszych uczniów, żeby wybierali właśnie ten rodzaj szkół. Dlatego też ja bardzo chciałabym, ponieważ wszystkie merytoryczne tutaj informacje zostały już przekazane przez moich przedmówców, chciałabym serdecznie zachęcić tych uczniów, którzy do tej pory nie korzystali i szkoły z naszego programu stypendialnego, a szkoły podstawowe szczególnie, ale i również zawodowe, żeby skorzystały z tego drugiego programu, który dzisiaj inicjujemy, a więc popularyzacji kształcenia zawodowego, bo działania są naprawdę ciekawie przewidziane, są to projekty kompleksowe i warto skorzystać. Zapraszam serdecznie.
3: Jest pozwolenie na budowę ostatniego odcinka trasy kolejowej Rail Baltica Białystok-Ełk. Decyzję wydał wojewoda podlaski. Chodzi o 36-kilometrowy fragment przebiegający przez powiat moniecki i część powiatu grajewskiego. Powstaną tu dwa tory i pełna elektryfikacja, a pociągi pojadą tu z prędkością nawet do 200 km na godzinę. O szczegółach mówił wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. podlaski poseł i członek Sejmowej Komisji Infrastruktury Krzysztof Truskolaski.
8: Chcieliśmy wspólnie z panem posłem przekazać bardzo dobre informacje dla mieszkańców naszego regionu. Dzisiaj, za chwilę podpiszę pozwolenie na budowę linii kolejowej E75 na odcinku Białystok-Ełk. To jest ten drugi odcinek, jeden z trzech, który pozostał do podpisania. W listopadzie zeszłego roku została wydana decyzja lokalizacyjna, a dziś podpisuję pozwolenie na budowę. Tak jak powiedziałem, to ostatni z trzech odcinków linii kolejowej na trasie Białystok-Ełk na terenie województwa podlaskiego. Odcinek o długości 36 km, który zlokalizowany jest na terenie dwóch powiatów, pięciu gmin. Rozpoczyna się przed Knyszynem, a kończy za Osowcem. Tak jak w przypadku pozostałych odcinków, zakres robót budowlanych to przede wszystkim kompleksowa przebudowa układu torowego, budowa drugiego toru, które mają na celu dostosowanie geometrii układu do ruchu pociągów pasażerskich, które będą podróżowały z prędkością do 200 km na godzinę, a także pociągów towarowych, które będą mogły przemieszczać się z prędkością 120 km na godzinę. Oprócz robót na torach zostaną przebudowane nowe perony na stacji Knyszyn, Mońki i Osowiec, budowa nowych mostów kolejowych, 5 dokładnie wiaduktów drogowych, 9, no i nowych wiaduktów kolejowych 6. Przebudowa kolejowej infrastruktury technicznej, układów drogowych oraz budowa ekranów akustycznych. To są bardzo ważne informacje, ponieważ wielokrotnie z panem posłem, ale także i panem marszałkiem i panem prezydentem miasta Białegostoku mówiliśmy o tym, że ważne jest, aby w jak najszybszym czasie, bez zbędnych przeszkód, ukończyć tę trasę Białystok-Ełk, wpisującą się w to, o czym państwo bardzo dobrze wiecie, czyli Rail Baltica. Bardzo nam na tym zależy. Myślę, że do 2029 roku te roboty zostaną ukończone i już będziemy mogli bez przeszkód podróżować na trasie Białystok-Ełk z prędkością do 200 km na godzinę.
9: Od 11 lat, jak jestem posłem, zabiegam o to, żeby infrastruktura w województwie podlaskim była coraz bardziej nowoczesna. I skupiamy się nie tylko na drogach, ale również na kolei. Mamy nowoczesny dworzec w Białymstoku. Kolejne dworce są w budowie, między innymi już niedługo w Łapach czy Augustowie. Mamy szybką kolej między Białymstokiem a Czyżewem, 200 km i od Czyżewa do Warszawy Wschodniej 160 km na godzinę i już pracujemy nad tym, żeby również na tym odcinku pociągi mogły jeździć 200 km na godzinę. A teraz kolejny etap, Białystok-Ełk, połączenie województwa podlaskiego z Warmią i Mazurami, ale tak naprawdę połączenie Białegostoku szybkim połączeniem do Suwałk i aż do Litwy, bo taka ma być właśnie ta trasa. Od 11 lat walczyłem o to, żeby właśnie te prace jak najszybciej się rozpoczęły. No i teraz dzięki decyzji o pozwoleniu na budowę pana wojewody Jacka Brzozowskiego możemy powiedzieć, że już na dniach będziemy mogli rozpocząć tą inwestycję. Dwa tory, pełna elektryfikacja, no i 200 km na godzinę. Z Białegostoku do Ełku jest 100 km, więc szybko możemy policzyć, że w trochę ponad pół godziny będziemy mogli być w Ełku. Po drugie, szanowni państwo, walczę o to, żeby wszystkie dworce, te większe, czyli Mońki, Knyszyn, Grajewo, były również wyremontowane w nowoczesnych standardach i myślę, że już niedługo również te informacje będziemy mogli państwu przedstawić, że te dworce będą nowoczesne i dostosowane do potrzeb, które właśnie teraz są oczekiwane przez pasażerów. I od 11 lat o to walczę. Jeżeli ktoś chciałby zapytać, co robi na tej konferencji poseł, to właśnie realizuję obietnice, które złożyłem swoim wyborcom przez 3 kolejne kadencje. Zaczynamy budowę. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę dla odcinka Białystok-Ełk na trasie kolejowej.
3: Podlaski ZUS podał dane dotyczące emerytur, które pobierają podlascy emeryci. O szczegółach mówi Katarzyna Krupicka z podlaskiego ZUS-u.
10: 27 579 zł brutto miesięcznie otrzymuje emeryt z Białegostoku. To najwyższa emerytura wypłacana w naszym województwie. Na tak wysokie świadczenie pracował przez 57 lat, a na emeryturę przeszedł w wieku 73 lat. W województwie podlaskim nie brakuje również innych seniorów, których świadczenia przekraczają 20 tysięcy zł brutto miesięcznie. Nie każda osoba, która ukończy powszechny wiek emerytalny, od razu chce zakończyć aktywność zawodową. Niektórzy pracują znacznie dłużej i odkładają decyzję o przejściu na zasłużony odpoczynek. Wśród osób pobierających najwyższe świadczenie przeważają właśnie seniorzy z bardzo długim stażem pracy, wysokimi zarobkami, którzy zdecydowali się przejść na emeryturę znacznie później niż obowiązujący w Polsce wiek powszechny. Rekordzistą otrzymującym najwyższą emeryturę wypłacaną w regionie jest mężczyzna. W naszym województwie są jednak także inne osoby, których świadczenia przekraczają 20 tysięcy złotych miesięcznie. Druga najwyższa emerytura w Podlaskiem to ponad 24 tysiące 600 zł brutto miesięcznie, a kolejna to 24 tysiące zł. Najwyższe świadczenie w kraju otrzymuje rekordzista ze Śląska. Jego emerytura przekracza 54 tysiące brutto miesięcznie. Na emeryturę przeszedł dopiero w wieku 86 lat, a jego staż pracy wyniósł ponad 67 lat. Wszystkie najwyższe świadczenia łączy przede wszystkim bardzo długa aktywność zawodowa i późne przejście na emeryturę. Dłuższa praca oznacza kolejne składki na koncie w ZUS, a odłożenie decyzji o zakończeniu aktywności zawodowej wiąże się również z przyjmowanym do wyliczenia wysokości emerytury krótszym średnim dalszym trwaniem życia, przez które dzielona jest podstawa obliczenia świadczenia. Na przeciwległym biegunie są świadczenia wynoszące zaledwie kilka groszy. Najniższa emerytura gwarantowana, która od marca wynosi 1978,49 zł brutto, nie jest bowiem minimalnym świadczeniem, jakie może wypłacać ZUS. Najniższe emerytury w kraju wynoszą zaledwie 2 grosze. Takie kwoty wypłacane są w województwie dolnośląskim i lubelskim. W województwie podlaskim najniższa emerytura wynosi 5 groszy. Kolejne najniższe świadczenia w regionie to 17 i 19 groszy. Aby ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty najniższej gwarantowanej emerytury, nie wystarczy samo osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego. Trzeba również posiadać wymagany staż. W przypadku kobiet jest to co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, a w przypadku mężczyzn 25 lat. Przy ustalaniu tego stażu okresy nieskładkowe uwzględniane są w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych. Jeśli więc kobieta osiągnęła wiek emerytalny, udowodniła wymagany 20-letni staż, a wyliczona emerytura wyniosła 1000 zł brutto, ZUS podwyższy ją do kwoty najniższej emerytury, czyli obecnie 1978,49 zł brutto. Jeśli natomiast wymaganego minimalnego stażu nie ma, świadczenie pozostanie na poziomie wynikającym z wyliczenia. Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, nie oznacza obowiązku przejścia na emeryturę. To prawo, a nie przymus. Każdy sam decyduje, kiedy chce zakończyć aktywność zawodową i skorzystać ze świadczenia. Ponieważ jest to jedna z ważniejszych decyzji dotycząca przyszłości naszych finansów, warto podjąć ją świadomie. Przed złożeniem wniosku można skorzystać z pomocy doradcy emerytalnego w ZUS. Doradca przy pomocy kalkulatora wyliczy prognozowaną wysokość emerytury i przeprowadzi symulację, która pokaże, jak na wysokość przyszłego świadczenia może wpłynąć dłuższa praca. Pomoże również sprawdzić, jaki moment przejścia na emeryturę może być najkorzystniejszy. Takie obliczenia możemy wykonać również sami, korzystając z portalu eZUS lub aplikacji mZUS.
3: Oddział neurochirurgiczny w Szpitalu Wojskowym w Ełku został zawieszony do końca 2026 roku. Powód? Wszyscy lekarze złożyli wypowiedzenia. Oddział będzie przywrócony, gdy tylko rozwiązane zostaną problemy kadrowe, zapewnia Andrzej Zakrzewski, dyrektor warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ.
11: W tym szpitalu jest też oddział ortopedii, w związku z powyższym można takiego pacjenta wstępnie skonsultować, gdyby była potrzeba, przetransportować do miejsca docelowego.
3: Neurochirurgia była jedynym takim oddziałem na Mazurach, który zabezpieczał także potrzeby wojska, w tym żołnierzy NATO. I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
12: SK Suwałki News.
3: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Pływanie to bardzo ciekawa dyscyplina sportowa. Przede wszystkim daje bardzo dużo możliwości dla pływających, ponieważ można wybierać spośród wielu styli pływania, m.in. kraul, żabka czy motylek. I właśnie o tej dyscyplinie sportowej rozmawialiśmy z olimpijką, suwalczanką Joanną Mędak. Joanna Mędak, olimpijka, pływaczka, zdobywczyni wielu medali, wielu wyróżnień. Jak to się stało, że dotarłaś do takiego miejsca, w jakim jesteś?
13: Dzień dobry.

0: z aktywizowaniem sportowo, wdrożenie aktywności fizycznej u kilkuletniego dziecka były właśnie zajęcia na pływalni. I tak, posiadając wadę skrzywienia kręgosłupa, trafiłam na zajęcia, indywidualne zajęcia nauki pływania i potem ta ścieżka jakoś tak się potoczyła, że całkiem dobrze sobie dawałam radę, mimo tego, że non-stop płakałam w wodzie, ale tu jakieś pierwsze zawody, tu jakieś przełamanie i więcej śmiałości do prowadzenia tych zajęć. I tak w trzeciej klasie szkoły podstawowej moich rodziców zaczepił jeden z trenerów, z którym potem miałam przyjemność współpracować i po dzień dzisiejszy współpracuję, czyli pan Edward Dec. I w trzeciej klasie szkoły podstawowej trafiłam wtedy do sekcji Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpijczyk w Suwałkach i zaczęła się moja taka przygoda z systematycznym treningiem, bo byłam już dziewczynką, która potrafiła poprawnie pływać 4 stylami. I później to się wszystko samo potoczyło. Trener dowiedział się, że istnieje taka instytucja jak Polski Komitet Paralimpijski, Polski Związek Sportu Osób Niepełnosprawnych Start, które zrzeszają dyscypliny paralimpijskie, czyli dla osób z dysfunkcją narządu wzroku bądź dysfunkcją narządu ruchu. No i tak pojechałam na pierwsze zawody. Okazało się, że całkiem dobrze sobie poradziłam na tych mistrzostwach Polski i ta przygoda się toczyła. Zostałam powołana do reprezentacji Polski i tak od 2000 roku po dzień dzisiejszy mam przyjemność być członkinią kadry narodowej w sporcie paralimpijskim, dokładnie w dyscyplinie pływania.
1: Cała ta przygoda, paraolimpiady, jaki to miało na ciebie wpływ jako osobę? Jak wygląda takie życie osoby, która jeździ na zawody, powiedzmy sobie szczerze, żyje na walizkach?
0: Tak, rzeczywiście, życie sportowca jest trochę dostosowane do pewnego harmonogramu. Będąc już na poziomie kadry Polski, dostajemy jakby zobowiązania do realizowania programu szkoleniowego. W tym programie są rozpisane zgrupowania i wyjazdy na zawody krajowe oraz zawody i zgrupowania międzynarodowe. To jest około 200 dni w roku, kiedy spędzamy na walizkach. Zawsze jest jakaś tam baza, ulubiony obiekt, który jest jakby w danym roku okupywany przez konkretne grupy sportowców. Aktualnie to jest ośrodek w Bydgoszczy, więc tam mamy świetne warunki stworzone do tego, żeby móc jakby przygotować się do najważniejszych zawodów. Więc tak to mniej więcej wygląda. Między zgrupowaniami, wyjazdami na zawody spędzamy czas w swoich klubach takich macierzystych. Ja na dzień dzisiejszy reprezentuję Integracyjny Klub Sportowy Herkules w Suwałkach i tutaj pracuję z moim trenerem klubowym, panem Edwardem Decem. I tak to mniej więcej wygląda, czyli rano jest trening, potem jest czas na jakieś śniadanie albo drugie śniadanie, jest czas na odpoczynek, odnowę biologiczną, później odbywają się drugie jednostki treningowe, która po części składa się z jednostki tak zwanej na lądzie, czyli spotykamy się na salce, gdzie takie przygotowanie do treningu albo wzmocnienie ciała prowadzi trener przygotowania motorycznego. Później mamy drugą jednostkę pływania w wodzie, czyli tą drugą jednostkę pływacką. Czas na wyciszenie, odnowę biologiczną i około 21:30 już nie bardzo wszystkim się chce szaleć po korytarzach, więc grzecznie spędzamy czas w pokojach.
1: A jeśli chodzi właśnie o wyjazdy na zawody, to jak doszło do tego, że wyjechałaś na swoją pierwszą olimpiadę?
0: Ja byłam małą dziewczynką, bo uważam, że mając 15 lat jest się sportowcem, który dopiero wchodzi na ten poziom taki zawodowy w dyscyplinie pływanie. I nie ukrywam, że ja jestem takim, powiedzmy, kiedyś ktoś mnie nazwał taką małą perełką w sporcie paralimpijskim. To chyba dobrze byłoby to tak określić, nieskromnie mówiąc. Bo ja mając 13 lat dołączyłam do medalistów Mistrzostw Świata w sporcie paralimpijskim w kategoriach osób niedowidzących. I jakoś tak uwidocznie musiałam mieć dużą lekkość z radzenia sobie z dystansem 100 metrów stylem motylkowym, bo po dzień dzisiejszy ta konkurencja cały czas pozwala mi być w światowej czołówce. Albo ocieram się o podium, albo trafiałam na podium i kilkukrotnie miałam tą przyjemność, że wysłuchałam na najważniejszych zawodach Mazurka Dąbrowskiego. I w sporcie paralimpijskim jest z mojego rocznika 89 kilka takich osób. Była Kasia Pawlik, byłam ja i była Natalia Partyka. I tak jakoś zostało, no, że

0: że to się wszystko potoczyło. Rzeczywiście super, że to były igrzyska w Grecji, no bo to jest taka kolebka sportu olimpijskiego, tego ducha igrzysk. No i co ciekawe, to te igrzyska były o tyle dla mnie wartościowe, że po raz pierwszy w ogóle na zawodach rangi międzynarodowej wysłuchałam Mazurka Dąbrowskiego, więc myślę, że jako sportowiec, mówiąc, że na igrzyskach olimpijskich pierwszy raz w życiu paralimpijskich pierwszy raz w życiu wysłuchałam Mazurka Dąbrowskiego, no może nie każdego.
1: Wiele osób trenuje, uprawia różne sporty, ale właśnie jak to jest właśnie zdobyć taką nagrodę? Czy coś się zmienia po tym, jak się stanie na tym podium i wysłucha się tego Mazurka?
0: Generalnie stojąc na podium, no, multum myśli przebiega przez głowę młodego sportowca albo już dojrzałego sportowca, no bo przypominamy sobie właśnie te czasy życia na walizkach, ten okres, kiedy nie byliśmy w domu, bo był okres świąteczny, a spędzaliśmy go gdzieś na zgrupowaniach czy na wyjazdach na zawody. Było mniej czasu dla znajomych, przyjaciół, rodziny. W szkole też trzeba było wszystko sobie dobrze zgrać, żeby jednak no, wywiązać się ze wszystkich obowiązków, jakie by na nas ciążyły w danym czasie. Mimo wszystko chyba mam szczęście do ludzi, bo udawało mi się to wszystko pięknie zgrać. Zarówno mój trener klubowy, jak i moi najbliżsi zawsze byli dla mnie dużym wsparciem. Miasto Suwałki, no nie ukrywam, że zawsze też bardzo przychylnie pomagało mi chociażby na przykład skończyć szkołę średnią w toku indywidualnej nauki, czy dzisiaj wspierając mnie jako stypendystkę olimpijską miasta Suwałki. Więc tutaj są naprawdę świetne warunki do trenowania. I też szczęście do ludzi chyba pozwala właśnie czuć się spełnionym. Co jeszcze się zmienia? Na pewno traci człowiek trochę anonimowości, w szczególności w tak niedużej społeczności jak miasto Suwałki, ale mam wrażenie, że przez tyle lat jakoś za mocno ludziom nie podpadłam, więc raczej jeżeli ktoś się ze mną spotyka, czy gdzieś tam zaczepia mnie na ulicy, to są raczej takie miłe wyrazy gdzieś tam uznania, szacunku, ciekawości, co teraz i jak sobie radzę, jakieś cele najbliższe, wyzwania i tak dalej. No i mam nadzieję, że tak zostanę też cały czas zapamiętana, bo wydaje mi się, że prowadziłam taką naprawdę i prowadzę taką przyjemną postawę sportową.
1: Wspomniałaś o tym, że no, ludzie zaczepiają cię na ulicach, no i właśnie, i jakie to jest uczucie, gdy jedziesz sobie do takiego no, sklepu spożywczego, zrobić zwykłe, codzienne zakupy, tak jak każdy, a po prostu zaczepia cię no, jakaś osoba i mówi, jesteś świetna, czy no, po prostu docenia cię jako sportowca.
0: Ja musiałam to przepracować w sobie, ponieważ chyba w ogóle my jako kobiety mamy problem z przyjmowaniem komplementów albo jakichś miłych wyrazów jakby takiej sympatii do naszej osoby. Więc na początku czułam się bardzo tym skrępowana, ale nauczyłam się dziękować, bo ktoś chce jakby rzeczywiście wyrazić swoją sympatię i w przyjemny sposób mi pogratulować. Często ta rozmowa bywa na tyle śmieszna, że zdarza się, proszę pani, ja przepuszczę panią w kolejce, bo pani się pewnie spieszy na trening, tak? Raczej staram się wszystko tak zorganizować w swoim życiu, żeby jakby większych komplikacji w ciągu dnia nie mieć, ale tak, takie sytuacje też mają miejsce. Więc fajnie, no tak, to jest bardzo miłe i rzeczywiście, mówię, musiałam się nauczyć przyjmować jakby te wyrazy takiej sympatii.
1: A ja teraz może zapytam o te właśnie trenowanie. Jakie może cechy powinien mieć taki przyszły sportowiec?
0: To jest trudne pytanie. One bardzo często pada, jakie cechy powinien mieć idealny sportowiec i wydaje mi się, że nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Bo sportowcy to są ludzie, którzy po pierwsze muszą wychodzić trochę ze swojej strefy komfortu, no bo zmusić młodego człowieka, żeby za to sobie też, powiedzmy szczerze, fizyczną taką, fizyczny ból, no bo potem DOMS, czyli ta opóźniona bolesność mięśniowa potrafi być uprzykrzająca powiedzmy najbliższe 2-3 dni po ciężkim treningu. To jest często, jeżeli chodzi o pływanie, wstawanie po godzinie 5 rano, co też nie jest łatwe, kiedy mamy nastolatka. Ale nawet teraz w moim już dorosłym życiu, bo ja już jestem panią 30 plus, albo mogłabym powiedzieć przy 40, to też wymaga ode mnie mimo wszystko takiego zaangażowania i ułożenia sobie dnia. No chyba tak. Więc po pierwsze taka systematyczność, po drugie umiejętność zorganizowania sobie dnia, bo to jest fajne. Umiejętność szybkiego reagowania w razie czego, jak trzeba coś zmienić, jak ktoś pójdzie nie po naszej myśli. I na swój sposób trzeba być wrednym. Ja wiem, że to jest niepolityczne, co powiedziałam, ale wydaje mi się, że na wysokim poziomie w sporcie jest trudno przetrwać, jak nie ma się trochę takiego pazura gdzieś z tyłu i to jest potrzebne.
1: Czyli kolokwialnie mówiąc, trzeba mieć taki trochę twardy tyłek też, jeżeli chodzi o te porażki. Ale właśnie, jak to jest z tymi porażkami? Ciężko je znieść, czy raczej one dają takiego kopa do dalszej pracy, do dalszego trenowania, do dalszego jakby ulepszania siebie?
0: Oj, porażka. Myślę, że to jest wpisane w ten zawód, w zawód bycia sportowcem. I myślę, że to też zależy od sytuacji, w jakich one się odbywają. Bo jeżeli ktoś jest ciągle na topie, na tym sportowym topie, ląduje na pudle na zawodach i nagle gdzieś się spada, bo poślizgnie mu się noga na zawodach, to może być to bolesne. Jeżeli jest to zawodnik, który skacze sobie z miejsca, nie wiem, 7., 8. na 3., znowu na 6. spadnie, potem znowu wskoczy na podium, wydaje mi się, że jest to trochę łatwiejsze do przekalkulowania i do przetrawienia. Jeżeli mamy też mądry zespół, mądrego trenera, to takie otoczenie, które akceptuje naszą pracę i my sami jesteśmy na to gotowi, że nie jesteśmy idealni, że czasami może nam dana impreza sportowa nie pójść po naszej myśli, no to raczej w moim kontekście bywa to motywujące, ale pozwala też złapać taką refleksję, wyciągnąć wnioski, co w danym momencie nie zagrało, co moglibyśmy poprawić, nad czym popracować. Ale też trzeba wtedy pochwalić siebie za to, że podjęliśmy wyzwanie, za to, że stanęliśmy na słupku startowym, za to, że podziękować osobom, które z nami do danych zawodów pracowały. Więc w moim własnym takim indywidualnym przekonaniu to były raczej sytuacje, które mnie motywowały.
1: To może teraz wróćmy do tego pływania, od którego zaczęłyśmy, trochę zboczyłyśmy. Może powiedzmy naszym słuchaczom, jak zacząć w ogóle przygodę z pływaniem? Od czego zacząć? Za co się wziąć? Bo wielu z nas się wydaje, o, sportowiec, olimpijczyk, czy właśnie, nie wiem, mistrz Polski, mistrz świata. No i że na pewno wiele lat pracy, na pewno wiele lat treningów, ale w sumie nikt zbytnio się nie zastanawia, od czego to się zaczęło? Właśnie w jaki sposób można zacząć i gdzie postawić ten pierwszy krok?
0: Myślę, że po pierwsze trzeba chcieć, po drugie trzeba sobie zdać sprawę, że nie nauczymy się pływać po kilku lekcjach, że to jest pewien proces i tak cierpliwie dać sobie przestrzeń, powiedzmy około roku, półtorej, gdzie rzeczywiście dwa razy w tygodniu, takie minimum dwa razy w tygodniu będziemy mieli jakby możliwość uczestniczenia w zajęciach, w treningach pływackich. Na pewno to jest o tyle specyficzna dyscyplina sportu, że fajnie by było, żeby ktoś nas pokierował, kto od strony technicznej zna dyscyplinę pływanie. Myślę, że w każdym mieście można znaleźć kluby sportowe, które reprezentują daną dyscyplinę sportową. W Suwałkach mamy chyba 3 czy 4 jednostki klubowe, które się tym zajmują i jakby można w to wejść. Sprzętowo dzisiaj jest mega cudownie, bo można multum kolorowych kostiumów, kąpielówek, okularków, czepków znaleźć, co też urozmaica tak naprawdę jednostkę treningową. Ale jeżeli zdecydują się Państwo jako dorośli ludzie, to warto sobie, mówię, dać tą przestrzeń czasową i trochę cierpliwości, bo paradoksalnie osoby dorosłe, które oswajają się z wodą, bardzo często stoją w miejscu lub pływają do tyłu. Potrafimy wywołać taki wir wsteczny i on powoduje to, że nasze ciało się mimo wszystko w wodzie zamiast poruszać do przodu, porusza do tyłu. Więc ta cierpliwość jest tu wskazana. Jeżeli zdecydują się Państwo, żeby zaprowadzić na przykład młodych obywateli, czyli młodych mieszkańców, na przykład miasta Suwałki, no to tak naprawdę też to jest Państwa praca, czyli to Państwo muszą zawieźć dziecko, to Państwo muszą dziecko odebrać i jakby podkreślać to, że ta systematyczność jest ważna.
1: Wspomniałaś o tym, żeby mieć taką osobę, która troszkę, że tak powiem, pokieruje nami. No i właśnie powstaje pytanie, jak znaleźć taką osobę? Jak znaleźć tą dobrą osobę, tą odpowiednią osobę?
0: Ojejku. Tak jak mówię, no najpierw trzeba pewnie zacząć od kompetencji tej osoby, tak? Czyli sprawdzić, czy rzeczywiście posiada uprawnienia instruktora bądź trenera pływania. To możemy sprawdzić na stronach Polskiego Związku Pływackiego bądź Polskiego Związku Sportu Osób Niepełnosprawnych Start. Czy ktoś takie umiejętności i kompetencje posiada, czyli no, jest licencjonowanym instruktorem, trenerem. A po drugie chyba trzeba trochę dograć się charakterologicznie, czyli ta druga osoba musi ci pasować i ta komunikacja powinna być w miarę płynna, ale to jest kwestia znowu ustalenia pewnych zasad między dwojgiem ludzi, postawienia tego celu i jasno komunikowania sobie potrzeb. No mówię, ja mam to szczęście, że trafiałam w swoim życiu na trenerów, którzy są też jednocześnie świetnymi pedagogami i do tej pory udawało nam się wszystkie jakieś niesnaski wyjaśniać na bieżąco i to była nasza strategia w sporcie i ona po dzień dzisiejszy już jako dorosłych ludzi się nam sprawdza. No poza tym uważam, że w tym teamie musi być też trochę poczucia humoru, czyli trzeba też trochę tego dystansu do pewnych tematów złapać, bo nie da się być cały czas poważnym.
1: Czyli tak w skrócie, trzeba znaleźć sobie miejsce i osobę, która nas pokieruje i tak na dobrą sprawę, mając dobre miejsce, dobre osoby wokół siebie, jesteśmy w stanie zdobywać wyżyny, prawda?
0: Ja się z tym bardzo zgadzam i dla jednych te wyżyny to mogą być medale Igrzysk Olimpijskich bądź Igrzysk Paralimpijskich, a dla innej osoby to będzie umiejętność poprawnego, nie wiem, pływania czterema stylami. Ktoś inny powie, ja bym chciał bez zatrzymania przepłynąć, nie wiem, 100 długości pływalni. Więc stawiajmy sobie cele i tymi małymi kroczkami te nasze cele nazywajmy wprost i mówię... Wszystko jest możliwe. Jest wiele osób, które w dorosłym wieku nauczyły się pływać. Jest wiele osób, które jako młodzi ludzie zaczynali przygodę ze sportem, a dzisiaj no, jakby reprezentują nas z orzełkiem na piersiach i reprezentują zarówno miasto Suwałki, jak i nas na arenach krajowych jako Polska. To jest super.
1: Okej, to takie ostatnie, w sumie luźne pytanie. Jaki styl pływania najbardziej lubisz i dlaczego?
0: Paradoksalnie lubię ten styl, którego większość ludzi nie znosi, czyli styl motylkowy. To jest styl pływacki, którego uczymy się w ostatniej kolejności, bo on jest dość siłowy, ale paradoksalnie też jest dość mocno techniczny. I ta trudność tego stylu jest chyba właśnie takim najfajniejszym wyzwaniem. No nie ukrywam, że też w stylu motylkowym osiągałam swoje największe sukcesy sportowe, więc zawsze w moim serduchu będzie najgłębiej na pierwszą linię się wysuwał. Ale ostatnio zostałam podpuszczona przez trenera przygotowania motorycznego i mojego Michała Surdeja i mojego trenera Edwarda Deca, żeby podjąć jakieś nowe wyzwanie. I rzucili mi pomysł przygotowania się do konkurencji sprinterskiej, czyli 50 metrów stylem dowolnym. I te rękawice zostały jednak podjęte, więc najbliższy ten rok czasu w perspektywie przygotowań do przyszłorocznych Mistrzostw Europy, to mam ochotę spróbować wystartować w takiej nietypowej dla mnie konkurencji.
1: Super, no to myślę, że ja, jak i nasi słuchacze, będziemy trzymać za ciebie mocno kciuki, no i liczymy na to, że pojawisz się za te kilka lat na igrzyskach w Los Angeles.
0: Bardzo dziękuję za kciuki, bardzo dziękuję za miłą rozmowę. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców, sympatyków i tych niesympatyków pływania w Suwałkach. Dbajcie o siebie, bo to najważniejsze.
1: Jak udekorować salę, jak udekorować kościół, jak udekorować podwórko? Na te, ale też na inne pytania odpowiedziała nam Ewa z Event Flowers, z którą rozmawialiśmy na temat dekoracji, tego jak dekorować na różne okoliczności, ale też tego, co do siebie pasuje. Dzisiaj w naszym eskowym studiu jest Ewa z Event Flowers. Cześć Ewa.
2: Cześć.
1: I moje takie pierwsze pytanie, takie na rozgrzewkę. Czy ty lubisz swoją pracę, czyli pracę osoby dekorującej, dekoratorki? Można by nawet chyba w sumie rzec, że trochę jej florystki, nie?
2: Florystki jak najbardziej, ponieważ mam szkołę ukończoną na kierunku florysty. Lubić to mało powiedziane, można powiedzieć, że kocham swój zawód. Kocham, bo to jest moja pasja po prostu.
1: Może zacznijmy od tego, Chciałabym, żebyś opowiedziała nam, jak wygląda właśnie praca florystki, dekoratorki od momentu otrzymania, nazwijmy to, zamówienia na daną usługę dekoratorską. Jak to wygląda od momentu, gdy ty dostajesz zamówienie? Co dalej?
2: Jest to złożone, ponieważ tak naprawdę od momentu złożenia zamówienia, tak, czyli spotkania z klientami, mija zwykle albo kilka miesięcy, albo i nawet ponad rok, tak, więc to jest dosyć odległy czas. Wiadomo, z młodymi parami, ponieważ głównie dekoruję wesela, śluby, plenery, mija ten czas, prawda, ale dziewczyny w trakcie odzywają się co do bukietu, tak, czy może stylu zmiany aranżacji, więc mamy non-stop ze sobą kontakt, jak najbardziej, do czasu całego eventu, tak, ślubu, wesela. No i wtedy wiadomo, tydzień przed realizacją mamy już stały kontakt ze sobą, dopinamy wszystkie szczegóły ze sobą odnośnie dekoracji. Tak to wygląda.
1: A później już, tak, jeżeli dobrze rozumiem, to już w dzień samego wydarzenia pewnie wstajesz w nocy wręcz.
2: To jest różnie. Wstaję albo o świcie, albo zdarzały się eventy, wydarzenia, na których w ogóle nie zasypiałam, tak, ponieważ przyjeżdżałam z dekoracji i przygotowywałam kolejną, prawda? Więc jak najbardziej i od świtu praca do popołudnia, ponieważ z rana, załóżmy, dekoracja sali weselnej, po południu dekoracja kościoła.
1: Mhm. I później jakby po tej całej imprezie, oczywiście chyba w twojej gestii, tak, jest zebranie dekoracji?
2: Tak, tak, tak, oczywiście. Zwykle jest to 5-6 rano, nieraz 7. To wszystko zależy od sali, którą dekorujemy, ale przeważnie są to godziny poranne.
1: Aha, czyli tak na dobrą sprawę, jak masz taką imprezę, to 2 dni nie śpisz.
2: To nie śpisz cały weekend.
1: Nie śpisz cały weekend. No dobra, to idąc dalej, trzymamy się może na razie tematyki właśnie pracy, samej jakby pracy, tych szczegółów bardziej technicznych. No i właśnie, jak masz takiego klienta, to o czym on najczęściej zapomina albo po prostu nie zdaje sobie z czegoś sprawy, gdy do ciebie dzwoni i mówi, chciałbym dekorację?
2: Z czego nie zdaję sobie sprawy? Z wielu rzeczy tak naprawdę. Musiałabym sobie tak naprawdę przypomnieć taką sytuację, ale być może dobór kwiatów nieraz, prawda, jest abstrakcyjny dla wizji klienta. Nieraz wyprowadzam z błędu ich, prawda, że mieszanka niektórych kwiatów może wyglądać, załóżmy, źle, ale po rozmowie ze mną zmieniają koncepcję i wszystko jest okej. Okay.
1: Czyli tak na dobrą sprawę jesteś osobą, która pomoże od A do Z.
2: Oczywiście, po to jestem.
1: To może teraz przejdźmy do takich fajnych rzeczy, myślę, bo o kwiatach fajnie się rozmawia. Bo są różne kwiaty, są tak kwiaty, no mamy róże, tulipany, lilie i tak dalej, no ale z jakimi kwiatami się pracuje najłatwiej? Które są, że tak powiem, wdzięczne, które są najbardziej wytrzymałe, a które jednak są tak delikatne, że trzeba uważać, jak się je, jak się ich używa, że tak to nazwę.
2: Mhm. Na pewno najbardziej wytrzymałym kwiatem, według mnie oczywiście, jest perelowski, no bo to głównie w czasach PRL-u te kwiaty były mega modne. Goździk, po prostu goździk. Są to bardzo trwałe kwiaty, uwielbiam je. Może nie wszyscy, prawda, ale za trwałość naprawdę duży plus dla nich. Pięknie wygląda w aranżacjach. Z trwałością pozostałych kwiatów tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak obchodzimy się z kwiatami, prawda? Wiadomo, odżywki, odpowiednie podcinanie kwiatów, tak, ma wielkie znaczenie później w tym, jak one wyglądają finalnie, prawda, na sali, tak naprawdę. Więc tak naprawdę głównym takim top numer jeden z kwiatów wytrzymałych dla mnie goździk.
1: No dobra, czyli tak jak mówisz, no goździk jest takim w sumie kwiatem wdzięcznym i przyjemnym. No ale może teraz porozmawiamy o tym, co klienci lubią najbardziej, co jest teraz modne, na co jest teraz po prostu hype.
2: Na co jest hype? Przede wszystkim na kwiaty, powiedziałabym artystyczne kompozycje, według mnie takie małe dzieła sztuki. Jest to mieszanka kwiatów typu kalia, anturium, orchidea, amarantus. Kalia i w połączeniu z tych kwiatów powstaje taki, no tak jak mówiłam na początku, taka mała rzeźba, są to kwiaty układane asymetrycznie, co nie znaczy, że mają być nieestetyczne, one są estetyczne. To takie po prostu dzieła sztuki w połączeniu ze zwisającym amarantusem naprawdę tworzą prześwietną kompozycję, nowoczesną przede wszystkim. Do tego drapowane ścianki pięknie współgrają, więc to jest taki teraz topik, można powiedzieć, na wesela. Mhm. Ale to wszystko, wiadomo, rzecz gustu, ponieważ ile osób, tyle gustów, prawda, więc, ale to jest topka taka w tym momencie.
1: Mhm. A jeśli chodzi właśnie, już jak mówimy o tych topkach, a jak to jest z kolorami? Są jakieś kolory, które teraz są najczęściej wybierane?
2: Standardowo biel. Biel przeważa, dziewczyny kochają biel, tak, kochają śluby w bieli, kochają sale weselne przepełnione białymi kwiatami, kochają biel, więc chyba to jest taki numer jeden. Chociaż tak wiadomo, no są też klasyki, prawda, czyli klasyczna zieleń w połączeniu z bielą, z jakimś tam pudrowym różem jak najbardziej, ale wydaje mi się, że biel to jest ten główny kolor przewodzący co do dekoracji ślubnych i weselnych.
1: Mhm, to teraz może poproszę cię o jakąś taką anegdotkę, jeżeli oczywiście taką znajdziesz. Czy zdarzyło ci się na przykład taka sytuacja, że klient chciał naprawdę jakiś taki dziwny kolor, że nawet w hurtowniach nie byłaś w stanie znaleźć takiego kwiatka? Albo było po prostu bardzo ciężko?
2: Próbuję sobie przypomnieć, ale nie, chyba nie było czegoś takiego. Zawsze próbuję się wbić w ten kolor, który mam, załóżmy, otworzyć, więc chyba wszystkie kolory znajduję.
1: Czyli mamy wszystkie kolory tęczy, więc dokładnie. Możecie wybierać sobie, w czym chcecie. No dobrze, a jeszcze tak mi wpadło do głowy takie pytanie, w sumie trochę techniczne, no bo tak, no nie oszukujmy się, ceny dekoracji są naprawdę, widełki są naprawdę, naprawdę szerokie, no ale od czego to w ogóle zależy, bo niektórzy mogą być szokowani, że nie wiem, jakaś dekoracja, jakieś dekorowanie kosztuje, nie wiem, 10 tysięcy, 20 tysięcy, gdzieś nawet czytałam, szykując się do naszego wywiadu, że niektóre dekoracje potrafią osiągnąć nawet 100 tysięcy złotych, to jest bardzo dużo, no i pytanie, dlaczego jest aż taka różnica cenowa, co o tym decyduje?
2: No przede wszystkim kwiaty. Wiadomo, cena najwyższa jest za kwiaty żywe. Oczywista sprawa. Później kwiaty mieszane, prawda? Ewentualnie mieszane, czyli mieszanka sztucznych i żywych razem w jednej kompozycji. No i na końcu kwiaty sztuczne premium, które będąc w jakości premium są naprawdę świetne i coraz więcej par. W zasadzie u mnie można powiedzieć, że 90% decyduje się właśnie na takie kwiaty. Z domieszką żywych oczywiście, gdzie wygląda to pięknie, a jest to dekoracja, no nie ma co mówić, budżetowa, tak? Ponieważ, no wiadomo, kwiaty żywe, tutaj domieszka, wygląda to super, a pieniądze zostają w kieszeni na podróż poślubną.
1: No tak, no w sumie, tak jak cię słucham, no to faktycznie, no bo sztuczny kwiat tak na dobrą sprawę kupujesz raz, nie?
2: Nie do końca, one też się zużywają. Są to drogie kwiaty. Kwiaty w jakości premium są drogimi kwiatami i one też się zużywają. To nie jest tak, że kupi się taki kwiat i on jest i jest. Nie. Nie, nie ma czegoś takiego.
1: No ale jakby może źle to ujęłam. Raczej chodzi mi o to, że to nie będzie, że tak powiem, na jedną dekorację, tylko już na kilka...
2: Tak, na kilka tak, jak najbardziej. Na kilka tak, jak najbardziej. Co jeszcze składa się na cenę? No przeważnie wybór ścianek, tak? Ścianki mogą być mniejsze, większe, dobór postumentów, ilość świec, prawda, obrusy, serwety. To wszystko składa się na finalną cenę, prawda? I te widełki naprawdę tam są duże.
1: No i pewnie jeszcze robocizna tak zwana.
2: No i tak zwana robocizna, trudne warunki, prawda? Załóżmy dekoracja, powiedzmy, pleneru, który, no wiadomo, przy, załóżmy, porywach wiatru jest to praca trudniejsza, no nie ma co mówić, niż załóżmy w kościele, prawda? No, więc wszystko się na to składa.
1: No to już o cenie powiedzieliśmy, no ale w sumie tak na dobrą sprawę przez całą naszą rozmowę nie zapytałam cię o to, czy trudno wykonywać ten zawód. Czy to jest ciężki kawałek chleba?
2: Bardzo ciężki, jest to ciężka branża. No i przede wszystkim przeogromna odpowiedzialność. W końcu dekoruję jeden z najważniejszych dni moich klientów. No i wszystko od początku naszego projektu, prawda, po finalny koniec, no musi być dopięte na ostatni guzik, prawda, więc odpowiedzialność jest tutaj ogromna, stres, prawda, przed wydarzeniami, przed eventami, żeby wszystko wypadło jak najlepiej, jak najpiękniej, żeby wspomnienia moich klientów były najpiękniejsze później na zdjęciach również.
1: Mm-hmm. A jeśli właśnie chodzi o tą trudność, to w ogóle trudno się wbić na rynek tutaj u nas w województwie podlaskim?
2: Tak, konkurencja jest duża. Z tego, co widzę po grupach, prawda, ślubnych, chociaż możecie mi wierzyć lub nie, nie obserwuję żadnej mojej konkurencji tak naprawdę. I nigdy tego nie robiłam od początku, po prostu, nie wiedzieć dlaczego, po prostu nie i tyle, ale przeglądając, załóżmy, grupki ślubne, widzę, że jest tego dużo, prawda, więc tak, myślę, że przez konkurencję, jeśli ktoś nie ma tej siły, takiej zaparcia, prawda, determinacji, żeby przebić się, no to będzie mu po prostu ciężko, tak.
1: Chciałam cię zapytać o to, jak to jest na przykład z dojazdem, no bo nawet tutaj przed nagraniem rozmawiałyśmy, że masz tak na dobrą sprawę realizację do zrobienia, no powiedzmy sobie tak szczerze, 100 kilometrów od, że tak powiem, siedziby. No i czy jak ciężko jest zaplanować właśnie tego typu pracę? No bo teoretycznie pewnie tak myślę, że albo wstajesz bardzo, bardzo wcześnie, żeby tam dojechać, albo nocujesz, tak?
2: Nie nocuję. Nie zdarzyło mi się jeszcze, aby nocować, prawda? Ale fakt, wstaję wcześnie. Przeważnie, jeśli pary u mnie biorą taki pakiet, czyli dekoracja ślubu, wesela plus bukiety ślubne, no to od samego rana robię te bukiety. Wiadomo, muszą być świeże, więc wykonane w dniu ślubu. Bukiet ślubny jest z rana wydawany. Ewentualnie, jeśli to jest daleko, biorę go nawet ze sobą na salę i później przekazuję. Następnie dekoracja sali, prawda, na miejscu. Dekoracja zazwyczaj trwa kilka godzin. Akurat przejeżdżamy później pod kościół. Też jest jeszcze czas na spokojnie, żeby zrobić ten kościół. No i wiadomo, kończy nam się dzień, prawda, wracamy do domu.
1: Ale właśnie jak masz te dekoracje, właśnie te, powiedzmy, właśnie te 100 kilometrów, no to, że tak powiem, robisz ten kurs właśnie między jedną miejscowością a drugą już jakby, bo robisz dekoracje i później musisz się tak jakby, no, zwinąć, nie? Więc robisz znowu ten kurs?
2: Tak, z rana jak najbardziej, na drugi dzień na salę weselną, gdzie muszę te dekoracje po prostu zabrać, tak, jak najbardziej, oczywiście, więc dwukrotny kurs.
1: Okej. Nie myślałaś o tym, żeby nocować? Zawsze to też możliwość, żeby spędzić fajny wieczór.
2: Wiesz co? Gdybym miała dojechać nad morze, to pewnie bym tam nocowała.
1: No, może zawsze w cenie.
2: Oczywiście.
1: No dobra, a w ogóle... W sumie takie, myślę, że jedno z ważniejszych pytań dla naszych słuchaczy, szczególnie którzy są zainteresowani tego typu zawodem. Co zrobić, żeby zostać dekoratorem? Florystą?
2: Powiem ci tak, no przede wszystkim pasja i talent. No bo tego akurat nie da się wyuczyć. Oczywiście szkoła i kursy nauczą podstawy i techniki, prawda? No ale nie nauczą talentu, prawda? To tkwi w środku człowieka i to po prostu trzeba mieć, prawda, żeby iść w to dalej. Więc to taka podstawa, pasja i talent, to raz. Dwa, cierpliwość, stalowe nerwy czasem. Przede wszystkim. I co jeszcze? No, silna determinacja w dążeniu do celu przede wszystkim, tak. To myślę, że to.
1: No w sumie stalowe nerwy to chyba są niezbędne, patrząc na to, że jest konkurencja, czasami są wymagający klienci i czasami mogą się nie zgadzać z tym, co proponujemy, prawda? No ale moje pytanie jest takie, jak dobrać dobrego dekoratora i jak go znaleźć?
2: Ojojoj. Okej. Jak? No przede wszystkim portfolio, tak? Jest bardzo ważne w tym, więc zasięgamy sobie mediów, Facebook, Instagram i patrzymy po prostu, tak, dekoracje, które wykonuje dekorator. To raz, dwa, myślę, że opinie też są ważne, prawda? Opinie też są ważne. Poczta pantoflowa to jest, myślę, coś, co jest super, czyli znajomi, którzy mieli ślub, prawda, rodzina, która miała ślub i chętnie poleci dekoratora, to też działa. Przynajmniej ja tak mam i bardzo chętnie korzystam często z poczty pantoflowej, bo to się przeważnie sprawdza.
1: No a czy miałaś jakąś wpadkę w swojej karierze?
2: Tak, miałam i wspominam tą wpadkę do dzisiaj razem z panną młodą. To było włoskie wesele, w ogóle kocham stylowe wesela. Klasyki mniej wiadomo. Kocham się w stylowych w ogóle aranżacjach, więc kiedy dowiedziałam się, że jest opcja dekoracji stylowego wesela włoskiego, jest to teraz małżeństwo włosko-polskie w ogóle, więc z wielką chęcią się zgodziłam. Mhm. To była, słuchaj, czwarta aranżacja, czwarte wesele w ten weekend. Ja latałam w ogóle z wywieszonym wiązorem od sali do sali po prostu. Ta sala miała być końcowa. Przyjechałyśmy, cudownie, piękny klimat po prostu, zieleń pachnąca, cytryny pachnące, no eukaliptus, coś pięknego po prostu. I miałam do zawieszenia napis, on był w trzech jakby częściach, La Dolce Vita. I co zrobiłam? Zrobiłam tak na szybko, nie wiem dlaczego, chyba pośpiech, że założyłam go w odwrotnym jakby, odwrotnie, Dolce La Vita.
1: No to nieźle.
2: Słuchaj, ale spokojnie, wszystko zostało skorygowane przed wyjściem gości. Oczywiście panna młoda o tym wiedziała, ponieważ widziała wcześniej zdjęcie, szybko poprawiłam, jak najbardziej. Emocji było wtedy co niemiara, ale wszystko się udało. Młodzi zadowoleni, zachwyceni dekoracją do dzisiaj tak naprawdę. I no to wspominam jako taka fajna wpadka, śmieszna wpadka, ponieważ skorygowana na czas. La Dolce Vita, to zapamiętam do końca życia. W tym roku lecimy do Włoch, więc śmieję się pod szkole, swój język włoski.
1: I wtedy już wpadki z dobrą kolejnością nie będzie.
2: Nie.
1: No dobra, to takie luźne w sumie, tak uważam, że luźne pytanie do ciebie. No bo jednak już masz trochę tych realizacji ze sobą i jesteś florystką z zawodu. To może powiedz mi, które kolory do siebie nie pasują?
2: Powiem ci tak, jestem artystką, wszystkie pasują do siebie. Jak się je ułoży pięknie.
1: No i tym akcentem po prostu zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Ja ci bardzo dziękuję. No i mam nadzieję, że językowych wpadek już nie będzie.
2: Oczywiście.
1: Podpisano umowę na budowę kolejnego odcinka Rail Baltiki Białystok-Ełk. To największa inwestycja w historii polskiej kolei. O szczegółach mówią poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Truskolaski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, wicewojewoda podlaski Paweł Krutul, zastępca prezydenta miasta Białegostoku Tomasz Klim, prezes zarządu Polskich Linii Kolejowych Piotr Wyborski, członek zarządu Polskich Linii Kolejowych Marcin Mochocki oraz prezes zarządu Traktek Construction Marita Szustak.
3: To historyczny dzień dla polskiej oraz podlaskiej i warmińsko-mazurskiej kolei. Dzisiaj PKP PLK podpisze rekordowy kontrakt na budowę linii Rail Baltica Białystok-Ełk. 94 km nowoczesnej kolei, 94 km szybkiej kolei, 94 km kolei bezpiecznej. I o to właśnie chodzi. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj wszyscy, aby ogłosić tą dobrą wiadomość dla naszego kraju. Linia Białystok-Ełk, Rail Baltica właśnie rusza. Już za ponad 30 miesięcy będzie można właśnie tą linią przejechać. Jest to niesamowita wiadomość dla mieszkańców Białegostoku, Ełku, ale również dla mieszkańców Suwałk czy innych części naszego kraju. Jesteśmy dumni, że właśnie ta inwestycja startuje i czekamy na to, aż będziemy mogli wykonać pierwszy przejazd. Ja bym chciał bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi Piotrowi Malepszakowi, który od początku monitorował tą inwestycję, aby jak najszybciej ona się rozpoczęła. Panie ministrze, zaczynamy.
4: Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Szanowni państwo, trzeci raz w tym roku w Białymstoku. Oczywiście cele kolejowe, oczywiście tradycyjnie pociągiem. Przyjechałem, odjadę pociągiem. I też warto mówić o tym, co się dzieje w infrastrukturze, bo dzisiaj faktycznie rekord, jeśli chodzi o kontrakt PKP PLK, taki kontrakt z jednym konsorcjum, z jednym wykonawcą, to jest nasz nowy rekord na poziomie 5 miliardów złotych. Nie mieliśmy jeszcze kontraktu o tak dużej wartości, ale też inwestycja zacna i bardzo ważna z perspektywy kraju, z perspektywy Podlasia, z perspektywy połączeń międzynarodowych. I taki jest nasz cel, żeby sumą wielu różnych działań podnosić rangę kolei, znaczenie miejscowości, znaczenie miasta, znaczenie regionu i żeby za infrastrukturą szła oferta dla pasażerów. I taka ciekawostka też związana z Białymstokiem, z Podlasiem. Nowy rekord w liczbie przewozów na trasie Warszawa-Białystok staje się faktem. W tym roku zrobimy tylko na tej trasie i tylko w tej relacji 1,5 miliona pasażerów. Nigdy tyle nie było. To są wartości zupełnie rekordowe. To są skoki na poziomie 100% w 3 lata. I to pokazuje, jak warto rozwijać kolej, gdzie infrastruktura jest wypełniona pociągami, jest wypełniona pasażerami i po to ją tworzymy. Infrastruktura nie jest celem samym w sobie, jest niezbędnym elementem do tworzenia oferty dla pasażerów i znaczenia kolei w regionie, w kraju, w wielu różnych aspektach. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszego podpisania. Z panią prezes mamy różne dyskusje o różnych kwestiach. Dzisiaj można powiedzieć, co się odwlecze, to nie uciecze. Mamy kilka też innych dodatkowych spraw, które troszeczkę nam się odsuwają, ale finalnie idą w dobrym kierunku. Dlatego też dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili i życzę wykonawcy sprawnej, szybkiej roboty. Liczę też tutaj, że będą społeczni inspektorzy nadzoru oczywiście, bo takich też potrzebujemy, żeby patrzeć, jak postępują prace. Cieszę się z tego efektu, który planujemy. 55 minut do Ełku. Chociaż najszybsze pociągi, jak będzie już prędkość 200 km na godzinę, pojadą nawet w okolicach 45 minut. 2,5 godziny do Olsztyna, poniżej 5 godzin do Gdańska. I przede wszystkim rozwój, jeszcze raz rozwój. Rozwój rozumiany jako, podkreślam to jeszcze raz, suma różnych, bardzo różnych działań. W tym roku mamy jeszcze pewne niespodzianki dla Podlasia. Spotkamy się zapewne pod koniec roku, a może nawet trochę wcześniej, żeby jeszcze na Podlasiu trochę kolejowo powiedzieć o kolejnych sprawach, ale dzisiaj cieszmy się z tego aspektu naprawdę w wymiarze i wojewódzkim, i krajowym, i nawet międzynarodowym, rekordowej inwestycji. Życzę sprawnej roboty.
5: Dzień dobry państwu. Kolej, panie ministrze, jest bardzo ważnym krwiobiegiem całego kraju, całej Europy. województwa podlaskiego. Jest to dla nas Podlasian bardzo, ale to bardzo wyczekiwana przez długie lata inwestycja i z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim osobom, firmom zaangażowanym w jej realizację. Zrobiliście kawał dobrej roboty. Zależy nam na tym, żeby te połączenia były jak najszybsze, bezpieczne mieszkańcom Białegostoku, okolicznych miejscowości i sąsiadującym z nami województwa warmińsko-mazurskiego. Kolej łączy, ale również daje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo dla mieszkańców, bezpieczeństwo dla turystów podróżujących z całymi rodzinami, ale również nie zapominajmy o tym, że mamy coraz większe nasycenie jednostek wojskowych na terenie województwa podlaskiego i bez kolei byśmy sobie nie poradzili. Coraz więcej ciężkiego sprzętu, nie chcemy niszczyć dróg, które powstają, także ta kolej jest bardzo, ale to bardzo wyczekiwana i cieszy fakt, że możemy się tutaj spotkać i ta realizacja będzie realizowana i po 30 miesiącach będziemy mogli tą koleją jeździć. Robicie dużą konkurencję dla motocyklistów. Sam jestem motocyklistą, 40 minut do Ełku naprawdę robi wrażenie. Oczywiście zgodnie z przepisami. Także cieszymy się bardzo, panie ministrze, i te niespodzianki, które jeszcze pan powiedział przed chwilą, będą dla Podlasia. Bardzo je wyczekujemy. Trzeci przyjazd do Białegostoku, a dopiero mamy wrzesień. Także jeszcze cały kwartał, panie ministrze, przed nami. Czekamy na dobre wieści, wiadomości.
6: Szanowni państwo, rozwój kolei to jest przede wszystkim również rozwój regionu i rozwój miasta. W związku z czym bardzo serdecznie dziękujemy zarówno spółce PKP PLK, jak i panu ministrowi Malewszakowi i całemu ministerstwu za to, że ten przetarg, że ta umowa w końcu została podpisana. Między innymi dzięki temu, że ta linia zostanie zmodernizowana, ta linia powstanie w Białymstoku również będzie się działo dzięki tej dobrej współpracy między miastem Białystok a spółką PKP PLK. Powstaną nowe dworce kolejowe, ale przy dworcach również musi powstawać infrastruktura, w związku z czym już teraz, tak jak zapowiadaliśmy, również możemy powiedzieć, że przy dworcu Zielone Wzgórza zaczniemy robić nowe parkingi, stworzy się nowa pętla autobusowa i mam nadzieję, że już na koniec tego lub na początku przyszłego roku rozpoczniemy stosowne przetargi, ponieważ dokumentację już mamy, aby ten dworzec niejako domknąć i jeszcze bardziej otworzyć na mieszkańców miasta. Ale to będzie również szereg inwestycji wzdłuż tej linii. Oczywiście kończąc dworcem na Bacieczkach, gdzie również już szykujemy się z dokumentami. Są one praktycznie gotowe, a cała inwestycja będzie robiona równolegle ze spółką PKP. Bardzo cieszymy się jako miasto Białystok, że ta inwestycja rusza. Cieszymy się z tego, że PKP się rozwija i tak jak mówił pan minister Malewszak, kolej rośnie, liczba pasażerów rośnie, a dzięki temu rośnie również znaczenie i regionu, i miasta.
7: Szanowni państwo, Polskie Linie Kolejowe podpisują dzisiaj umowę na modernizację odcinka od Białegostoku do Ełku. Jest to największa jednostkowa umowa, która jest podpisywana na prace inwestycyjne przez Polskie Linie Kolejowe. Jest to umowa większa niż toczące się aktualnie umowy na modernizację węzła katowickiego, na modernizację stacji Warszawa Wschodnia, czy na zakończoną już modernizację odcinka od Czyżewa do Białegostoku. W ramach tej inwestycji całkowicie zmodernizujemy linię. Ona będzie w standardzie dwutorowym, umożliwiająca jazdę prędkością do 200 km na godzinę. Na całej trasie zmodernizujemy 8 stacji, 10 przystanków. Powstaną 32 przejazdy dwupoziomowe kolejowo-drogowe. Jest to pierwszy kontrakt, pierwszy przetarg, na którym zastosowaliśmy zasadę, że dopuszczamy do uczestnictwa w niego wyłącznie podmioty z krajów Unii Europejskiej lub z innych krajów, które są w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Umowę zrealizuje konsorcjum którego liderem będzie firma Traktek Construction. W ramach konsorcjum są również spółki Unibep, Intop i Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczne Torowe, które jest spółką z grupy Polskich Linii Kolejowych. Wykonawca będzie miał 39 miesięcy na realizację prac, czyli koniec kontraktu to grudzień 2029 roku. W okresie początkowym przez najbliższe miesiące będą prowadzone prace nie wpływające na ruch torowy. na początku przyszłego roku pierwsze ograniczenia w prowadzeniu pojawią się pomiędzy Ełkiem a Grajewem, a w drugiej połowie roku prace przejdą na odcinek od Białegostoku do Grajewa.
8: Przede wszystkim nareszcie. Nareszcie doszło do dnia, w którym podpisujemy umowę na projekt Białystok-Ełk. Przetarg ogłoszony kilkanaście miesięcy temu, zdecydowanie za długo trwały wszelkie procedury administracyjne, które doprowadziły do dzisiejszego dnia. Mierzyliśmy się z precedensowymi przypadkami protestów wykonawców, z bardzo długo trwającym procesem rozpatrzenia tych protestów przez właściwe sądy, ale znów nareszcie doszło dzisiaj do podpisania umowy. Wierzę, że lektura, badanie tego przypadku, tego przetargu będzie przyczynkiem do dyskusji o tym, jak można dalej usprawniać proces przetargowy w Polsce. Wielokrotnie mówiłem, że rok 2025 był rokiem przetargów PKP Polskich Liniach Kolejowych. Rok 2026 to rok podpisywania umów. Od pierwszego kwartału 2024 roku do dzisiaj podpisaliśmy umowy na łączną kwotę ponad 55 miliardów brutto. Przetargi o wartości mniej więcej 14 miliardów brutto dalej w toku. Wczoraj podpisaliśmy dwie umowy na kompleksową modernizację linii kolejowej nr 8 o wartości blisko 1,5 miliarda złotych. Dzisiaj umowa o wartości blisko 5 miliardów złotych. Jak wspomniał prezes Wyborski, chciałem też jeszcze dodatkowo przypomnieć, że te kilkanaście miesięcy temu, jak zaczynaliśmy to postępowanie, po raz pierwszy w Polsce, jako pierwszy podmiot w Polsce, jako jeden z pierwszych w Europie, wykorzystaliśmy nowe możliwości dane przez prawo ustanowione na poziomie europejskim i wykluczyliśmy wszystkie firmy z pozaeuropejskiego obszaru gospodarczego w uczestnictwa w tym postępowaniu. Tak się potoczyły losy tego przetargu, że dzisiaj podpisana umowa jest dobrym ucieleśnieniem zasady local content, zasady właśnie wdrożonej przez wyrok TSUE, który umożliwił wykluczenie firm z pozaeuropejskiego obszaru gospodarczego, który wtedy jeszcze nie był w polskim prawie. Na bazie przykładu, który dostosowało PKP Polskie Linii Kolejowe, wdrożono zmiany w polskim prawie zamówień publicznych i ta zasada obowiązuje już dzisiaj powszechnie. Dzisiaj pozostaje życzyć nam wszystkim i wykonawcom i nam powodzenia w realizacji tego trudnego, bardzo dużego projektu, ale projektu, który przyniesie cywilizacyjną zmianę dla dużych obszarów Podlasia i pogranicza województwa warmińsko-mazurskiego.
9: My też bardzo cieszymy się, że procedura wyboru wykonawcy dobiegła szczęśliwie do końca, że dzisiaj podpiszemy kontrakt jako polskie konsorcjum, konsorcjum polskich firm reprezentowanych przez UNIBEP, INTOP, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe i Traktek Construction, który jest liderem tego konsorcjum i który mam zaszczyt reprezentować. Tak, to historyczny kontrakt z wielu względów. Kontrakt największy w historii PLK-i, największy w Polsce. Pewnie nie ostatni, ale na pewno pierwszy tak duży kontrakt.
10: Радіо СК Сувалки. Цим живе місто.
11: У студії Марта Радіо і це випуск новин українською мовою. Впродовж найближчих хвилин розповідатиму про головні події життя міста та регіону. Однак розпочинаємо ми з новин з України. З нами на зв'язку вже є наш київський кореспондент Олег Білецький. Олеже, які ж новини ти приготував для нас сьогодні?
12: Вітаю, Марту. Про внесення Києва та столичного регіону до переліку територій підвищеного ризику розповім сьогодні. Будуть і інші теми, тож розпочинаємо. Кабінет міністрів України додав Київ та Київську область до переліку територій підвищеного ризику для страхування. Таке рішення ухвалили для підтримки бізнесу столичного регіону. Про це інформує прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, урядовці розширили державну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростили отримання компенсацій. Також збільшено максимальний розмір компенсації страхової премії для одного із підприємств з 3 до 5 мільйонів гривень на рік. Механізм також поширили на орендоване майно і спростили вимоги до договорів страхування. Внесення столичного регіону до переліку територій підвищеного ризику не передбачатиме запровадження якихось нових обмежень чи зміну правил повсякденного життя людей. Йдеться лише про додатковий інструмент захисту активів і можливість продовжувати роботу навіть за високих безпекових ризиків. Уряд України виділив із резервного фонду понад 980 мільйонів гривень для забезпечення багатоквартирних будинків столиці системами незалежного резервного живлення. Відповідне розпорядження оприлюднено на урядовому порталі. Міністерству фінансів доручено здійснити ці видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного бюджетного фонду. Як повідомлялося, держава профінансує закупівлю та встановлення акумуляторів, інверторів та генераторів для забезпечення роботи ліфтів і інженерних систем, а також освітлення місць загального користування у багатоповерхівках Києва. Обладнання закуплять коштом держави. На стороні мешканців залишиться експлуатація, закупівля палива, технічне обслуговування та ремонт. Міжнародний інститут преси звернувся до світової спільноти із закликом притягнути до відповідальності винних у смерті журналістки Вікторії Рощиної та домогтися звільнення українських медійників, яких незаконно утримує Росія. Про це йдеться у офіційній заяві організації. За даними розслідування, в російському ізоляторі вона зазнавала систематичних катувань. Тіло загиблої повернули в Україну наприкінці лютого 2025 року, а у жовтні того ж року Міжнародний інститут преси посмертно відзначив її премією «Герой свободи преси». Як свідчать правозахисники, станом на зараз за ґратами в Росії залишаються 27 українських журналістів, багатьом із яких висунули сфальсифіковані звинувачення у шпигунстві чи тероризмі. Серед ув'язнених медійників – журналістка з Мелітополя Ірина Левченко, Анастасія Глуховська, затримана в Мелітополі у серпні 2023 року, Ірина Данилович, затримана в Криму і засуджена до 7 років за сфабрикованою справою. Крім того, російські суди відмовилися переглянути трирічний вирок журналістові з Херсонщини Геннадієві Осмаку, який відмовився співпрацювати з окупантами. І це був інформаційний сервіс «Просто з Києва». Олег Білецький, спеціально для Радіо СК.
11: Дякую, Олежа. Зараз переходимо до локальних подій. Кібератака на Державний професійний університет у Сувалках. Хакери зашифрували університетську інфраструктуру та заблокували доступ, зокрема, до баз даних студентів і працівників. В університеті попереджають, що персональні дані могли потрапити до рук сторонніх. Рекомендують заблокувати свій номер ПЕСЕЛЬ, змінити паролі та бути обережними з підозрілими повідомленнями. Попри атаку, навчання розпочнеться за планом 1 жовтня. У Сувалках затримали чоловіка, якого розшукували для відбування покарання за розбійне викрадення. При ньому також знайшли наркотики. Під час патрулювання поліціянти помітили чоловіка, який, побачивши патруль, змінив напрямок руху та пришвидшив крок. Після перевірки з'ясувалося, що він має відбути 2 роки і 6 місяців ув'язнення. Під час обшуку у нього знайшли згорток із мефедроном. Чоловіка доправили до слідчого ізолятора. За зберігання наркотиків йому додатково загрожує до 3 років ув'язнення. Після 14-річної перерви до Сувалк повертається далеке залізничне сполучення. З 13 грудня потяг «Інтерсіті Гриф» курсуватиме між Гдиною та Сувалками через Елк і Олецько. Один раз у день у кожному напрямку. Для пасажирів це також означає повернення прямого залізничного сполучення між Олецьком і Сувалками. Запуск потяга став можливим завдяки відновленню залізничних ліній номер 39 та 41, на яких після 14-річної перерви відновили регулярний пасажирський рух. Нові зміни у рамках проєкту «Зелені Сувалки». Біля 3-го загальноосвітнього ліцею прибрали старе бетонне та асфальтове покриття, а територію озеленили. Висадили дерева, кущі та облаштували нові місця відпочинку. Ще одна зелена зона з'явилася на перехресті вулиць Колейової та Утрата. Там оновили газон і висадили місцеві види дерев, кущів та багаторічних рослин. Це частина масштабнішого проєкту, який охопить 12 локацій і передбачає створення загалом 9 гектарів нових зелених зон. У Сувалках вшанують пам'ять Анджея Вайди. До 10-ї річниці смерті режисера, який народився у цьому місті. 9 жовтня у Сувальському середку культури відкриють виставку «Анджей Вайда. Митець, громадянин, сенатор». Також відбудеться зустріч, присвячена книзі «Анджей Вайда. Я народився у Сувалках», яка розповідає про його зв'язок із рідним містом. Для учасників підготували 100 безкоштовних примірників альбому. Початок о 17:00, вхід вільний. Добровільна пожежна служба у Руці Тартак отримала 10 тисяч злотих у рамках програми «Активне село». Гроші витратять на обладнання для навчання першої допомоги, зокрема тренувальні манекени, навчальний АЕД та мультимедійний комплект. У жовтні також відбудуться безкоштовні навчання для мешканців.
10: СК Сувалки Ньюс.
13: Розпочинаємо магазин Радіо СК Сувалки. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Co zrobić, by zostać kucharzem? Jakie kroki podjąć w swojej edukacji, by zostać analitykiem żywności? Oba te zawody są naprawdę intrygujące, no a nie zawsze jesteśmy pewni tego, co dokładnie powinniśmy zrobić, by finalnie swoją karierę zacząć we właściwym miejscu. Właśnie o tym rozmawialiśmy z Martą Matysiewicz z Wydziału Politechnicznego Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach.
14: Są tacy ósmoklasiści, którzy naprawdę nie wiedzą, co ze sobą zrobić, ale mają różne talenty. No i jednym z takich talentów, jakie mogą takie osoby posiadać, jest gotowanie. Umieją piec, gotować, tworzyć przeróżne potrawy, a czasem nawet i je wymyślać od zera. Co może zrobić taka osoba, żeby się właśnie w tym rozwijać?
15: No myślę, że tutaj nasze szkolnictwo też

0: jakieś takie możliwości doszkalania się dalej?
1: No jak najbardziej. No są na pewno różnego rodzaju kursy, szkolenia, w ramach których mogą pogłębiać swoje umiejętności i wiedzę, ale dla tych osób też jest oferta, jeśli chodzi o studia wyższe, ponieważ są takie kierunki jak gastronomia czy sztuka kulinarna, gdzie te osoby mogą uzyskać tytuł inżyniera czy magistra inżyniera, więc jak najbardziej te osoby też mają możliwość studiowania.
0: A proszę powiedzieć, na jakie przedmioty, no bo jeżeli się zdecydujemy, także chcemy iść na studia właśnie te gastronomiczne, się rozwijać właśnie w ten sposób, to na jakich przedmiotach powinien się skupić taka osoba, która chce zdać maturę, no bo jednak, żeby studiować, matura jest potrzebna, to jakie przedmioty zdawać na maturze?
1: Skupiamy się głównie na tej biologii, chemii, no bo jednak żywność ma wiele wspólnego i z oboma tymi przedmiotami, więc no tutaj trzeba położyć nacisk, myślę, na te dwa przedmioty.
0: A czego możemy się spodziewać na studiach? Jakie przedmioty mogą nas czekać? Jakie zajęcia? Jakie przedmioty, to już mówiłam.
1: No na pewno oprócz takich przedmiotów stricte związanych z gotowaniem, tak, z technologią przygotowywania różnych potraw, na pewno też przedmioty związane z jakością surowców czy produktów, których używamy do przygotowywania tych potraw, więc to będzie też i mikrobiologia, i chemia żywności, i też towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego czy pochodzenia roślinnego, żeby mieć wiedzę taką podstawową, którą wykorzystujemy potem przy przygotowywaniu potraw.
0: No to na takich studentów czeka dużo nauki, też może przypomnienia sobie tego, co było, jak się uczyli zawodu w technikach czy w szkołach branżowych. A proszę powiedzieć, dostaję dyplom, no i co? Co dalej?
1: No myślę, że jesteśmy w regionie, który nazywamy też Zielonymi Płucami Polski. Jest to obszar, gdzie mamy wiele właśnie takich, jest to obszar przyrodniczo cenny też, więc no kwitnie tutaj i turystyka, i agroturystyka, jest mnóstwo hoteli, restauracji, ale też i baza sanatoryjna, o której nie powinniśmy też zapominać. No i jak najbardziej w tych miejscach te osoby mogą znaleźć zatrudnienie. Poza tym myślę, że też część osób może znaleźć zatrudnienie w jednostkach, gdzie występują elementy żywienia zbiorowego, tak? Bo szkoły, przedszkola, szpitale, czy właśnie te wspomniane już sanatoria, no tam też potrzebne są osoby, które przygotowują potrawę. I nie chodzi też tak tylko i wyłącznie o kucharzy, ale też o osoby, które będą planowały te posiłki, będą planowały pod względem dostarczanych składników odżywczych, kaloryczności tych potraw, więc no te studia przygotowują też do tego, żeby planować żywienie grupy osób i to żywienie zdrowe, tak?
0: To proszę powiedzieć, jaka powinna być osoba, która chce studiować taki kierunek i się tym zajmować w przyszłości?
1: Ja myślę, że to najczęściej są tacy pasjonaci gotowania i oni nie spoczywają na laurach nigdy, tylko zawsze się doszkalają jeszcze i zdobywają nowe umiejętności, poszerzają te swoje umiejętności, które mają. No myślę, że to osoba z pasją taka musi być. Bo też ten zawód wymaga tego, że no, dużo czasu spędzamy wtedy w pracy. Tak jak rozmawiamy, jak mówimy o kucharzach, to jednak oni tak od rana wręcz do późnych godzin nocnych spędzają ten czas w kuchni, więc tutaj no ta pasja.
0: Kim jest analityk żywności? Osoba, która pracuje w laboratorium. Kim ona jest?
1: Jeśli chodzi o analityka żywności, no to jest to osoba, która dba o to,

0: Żeby ta żywność, która trafia do nas, na nasze stoły, na nasze talerze, była jak najlepszej jakości, czyli sprawdza pod względem fizykochemicznym, ale również pod względem mikrobiologicznym tą żywność. No ma to też na celu wychwycenie różnych nieprawidłowości w procesie technologicznym, które mogą się pojawić, czy też no, zadbanie, wyeliminowanie czynników, które mogą zaszkodzić naszemu zdrowiu.
1: Żywienie w sumie dotyczy każdego z nas, prawda? Więc wydaje mi się, że taki zawód jest dosyć ważny.
0: Na pewno. No, w ostatnim okresie możemy obserwować, że każdy z nas właśnie interesuje się tym, co znajduje się na naszym talerzu. Bardzo popularne w internecie są różnego rodzaju blogi, osoby, które promują właśnie taki zdrowy styl życia, proponują nam różne potrawy. No i to jest bliskie każdemu człowiekowi. Właściwie wszystkie grupy społeczne się tym interesują aktualnie. No my również, tak, czytamy etykiety, patrzymy, żeby te produkty miały jak najkrótszy skład, żeby nie było tam konserwantów, innych ulepszaczy. Też stawiamy coraz częściej na taką sezonowość produktów, na produkty lokalne, od lokalnych dostawców, które właśnie są przygotowywane w taki tradycyjny sposób, który pamiętają nasze babcie na przykład.
1: Tak, to prawda, teraz jest taka moda właśnie na to, żeby czytać składy. Wracamy trochę do tych właśnie tradycyjnych metod. No ale właśnie, może powiedzmy naszym słuchaczom, co zrobić, żeby takim analitykiem zostać. Może zacznijmy od początku. Zdajemy egzamin ósmoklasisty, wybieramy sobie szkołę ponadpodstawową. Na czym się skupić? Jakie przedmioty rozszerzone wybrać, żeby finalnie móc iść dalej w analityce żywności?
0: No tutaj jest dosyć też prosto dla takich osób, które są zdecydowane, ponieważ są szkoły średnie, technika, które już oferują takie kierunki, takie profile klas, jak właśnie technologia żywności, więc no można już w tym momencie podjąć naukę w tym zakresie. Natomiast jeśli ktoś zdecyduje się na ten krok, na tą dyscyplinę w wieku późniejszym, no to nawet po liceum jest możliwość, żeby kontynuować naukę na studiach właśnie na takich kierunkach jak technologia żywności, analityka żywności czy dietetyka chociażby.
1: A właśnie, no wybraliśmy liceum, wybraliśmy czy technikum, tak, zdaliśmy maturę, chcemy iść właśnie na studia w tym kierunku, no i na co zwracać uwagę przy wyborze uczelni, bo wiadomo, no nie wiele uczelni ma takie same kierunki, czy podobne, zakrywające o tą samą dyscyplinę. Na co zwracać uwagę przy wyborze uczelni? Co ta uczelnia powinna mieć, żeby wynieść z niej no, wszystko co najlepsze?
0: Myślę, że w dzisiejszych czasach stawiamy też na praktykę, więc warto wybrać uczelnię, gdzie mamy taki praktyczny profil kształcenia, gdzie mamy bardzo dużo właśnie laboratoriów, pracowni specjalistycznych, gdzie podczas zajęć wykonujemy na przykład właśnie analizy fizykochemiczne czy mikrobiologiczne takiej żywności, więc jakby przygotowuje nas to bardzo dobrze do przyszłej pracy zawodowej. Myślę, że to jest takim chyba największym atutem właśnie ta praktyczność, stawianie na praktyczność.
1: A proszę powiedzieć, jakich przedmiotów można się spodziewać właśnie na tych studiach? Co mogłoby nam się przydać właśnie z liceum, a może z życia codziennego?
0: No to na pewno w liceum czy w szkole średniej to tutaj musimy skupić się na takich przedmiotach jak biologia czy chemia, no bo to taka podstawa, jeśli chodzi o analizę żywności. No na studiach możemy się spotkać z takimi właśnie przedmiotami jak chemia żywności, mikrobiologia żywności, instrumentalne metody właśnie analizy żywności, bo właściwie dużo takich analiz jest już skomputeryzowanych. Nie wykonujemy tego w probówkach, tylko wykonują za nas pewne urządzenia, maszyny, więc właśnie te instrumentalne metody. Też może aspekty związane z akredytacją takich laboratoriów, z walidacją metod, żeby te nasze analizy były obarczone jak najmniejszym błędem.
1: No dobrze, no ale zdobędziemy tytuł, tak, zdobędziemy dyplom, napiszemy pracę, czy tam zdamy egzamin, no i co dalej? Bo wielu z nas, no, często ma taki problem, że tak, idzie na studia, realizuje się w nich, czuje, że to jest to, ale tak na dobrą sprawę zamykają się za nim drzwi uczelni i on nie wie, co robić. Więc co zrobić?
0: No i myślę, że taka osoba, która ukończy studia związane z analizą żywności, to ma szerokie perspektywy, ponieważ istnieje bardzo dużo przedsiębiorstw rolno-spożywczych, które w swoich strukturach mają działy jakości żywności, gdzie właśnie laboratoria, w których taka już analiza żywności jest dokonywana, tak? Taka wstępna, zanim taki produkt trafi na rynek. No ponadto mamy też laboratoria często akredytowane, które zajmują się analizą żywności, czy też laboratoria, które są przy stacjach sanepidu, więc no jest to dosyć tutaj szerokie spektrum dalszej kariery.
1: To takie ostatnie pytanie ode mnie, tak raczej subiektywne, tak mi się wydaje, ale na pewno to jest jakaś wskazówka dla naszych słuchaczy. Jaka powinna być osoba, która chce zostać analitykiem? To jakie cechy powinna mieć, żeby jak najlepiej sprawować się w swojej roli?
0: No myślę, że to jest dobre pytanie i jest to zawód, myślę, dla osób takich skrupulatnych i cierpliwych. Skrupulatnych, ponieważ no, często te badania wymagają dużej dokładności. Nie możemy sobie pozwolić na odmierzanie jakiejś substancji niedokładnie, więc no tutaj ta skrupulatność jest bardzo ważna. No i też taka powtarzalność, tak, tych czynności. Musimy wykonać te analizy w kilkukrotnym powtórzeniu, żeby mieć ten wynik średni, żeby no, ten wynik był jak najbardziej wiarygodny. Więc no i cierpliwość, bo czasami taką metodę musimy dostosować do danego produktu, tak? Jest ogólna metoda i czasami trzeba poświęcić trochę czasu na dostosowanie metody do nowego produktu, więc tutaj ta cierpliwość jest ważna.
1: Z województwa podlaskiego do Krakowa pociągiem w około 3 godziny? Taki jest plan, który spółki CPK i PKP PLK chcą zrealizować w Polsce do 2040 roku. A więcej na ten temat opowiedzą marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, członek zarządu do spraw kolei Port Polska Piotr Rachwalski, dyrektor Biura Transportowych Projektów Horyzontalnych i Studialnych Portu Polska Michał Pyzik oraz pełnomocnik zarządu PLK SA do spraw przygotowania inwestycji Rafał Banaszkiewicz.
2: Mamy dzisiaj wspaniałych gości w województwie podlaskim, przedstawicieli dwóch niezwykle ważnych spółek centralnych Portu Polska i Polskich Kolei i PK Polskich Kolei Państwowych. Zaczęliśmy spotkanie od tego, że ja podziękowałem naszym gościom za dotychczasową pracę, gdzie tych efektów dobrej współpracy mamy wiele, bo to jest chociażby i szybki pociąg do Warszawy, jest to przywrócenie kolei do Łomży, jest to rozstrzygnięcie największego przetargu w historii polskich kolei, czyli przetargu Białystok-Ełk. A szanowni Państwo, robimy kolejny krok. Kolejny krok rozwojowy dla naszego województwa. Budowa centralnego portu komunikacyjnego, to jest budowa lotniska, jest jednym z etapów tego całego projektu, a ten etap dla nas najważniejszy to jest etap rozbudowy szybkiej kolei w naszym państwie. I szanowni państwo, co za tym idzie do naszego województwa? Szczegóły będą o tym mówili nasi wspaniali goście, ale powiem państwu o pewnych liczbach. 150 km nowych dróg kolejowych w województwie podlaskim. Podłączenie do sieci kolejowej trzech miast powiatowych, to do tej pory do sieci nie są podłączone. Tutaj mówię o Kolnie, Zambrowie i Wysokim Mazowieckim. Nowe trasy kolejowe, takie chociażby jak Grajewo do Suwałk przez Ełk, Grajewo do Łomży przez Kolno, Łomża, Zambrów, Wysokie Mazowieckie, czy Białystok, Wysokie Mazowieckie, Zambrów. To również, szanowni państwo, remontowanie i unowocześnienie dotychczasowych sieci kolejowych, przede wszystkim drogi Sokółka, Augustów, Suwałki przez jej całkowitą elektryfikację. To, szanowni państwo, budowa trzech węzłów intermodalnych. Dwa się będą znajdowały w okolicy Suwałk, tutaj w kierunku do granicy z Litwą. Jeden węzeł w okolicy Łomży. To, szanowni państwo, dojazd z Białegostoku koleją do takich miast jak Kraków, Poznań czy Wrocław w czasie do 3 godzin. To wszystko pokazuje, jak ta dobra współpraca Centralnego Portu Komunikacyjnego, PKP i władz województwa przynosi realne korzyści dla naszych mieszkańców, dla naszego regionu, korzyści związane z jego rozwojem, bo to pokazuje, że będziemy mogli podróżować szybciej, bezpieczniej. Nasze firmy również będą mogły korzystać z tych możliwości. Jeszcze raz panom dziękuję, że w waszej pracy województwo podlaskie jest niezwykle ważnym punktem i my jako władze województwa chętnie będziemy również te działania wspierali. Naszym zadaniem, szanowni państwo, jest rozwój przewozów regionalnych. Już to o tym mówiliśmy. Mamy co pół roku nowy, wyremontowany szynobus. Mamy nową umowę na dwa pociągi hybrydowe. To jest taka pierwsza w ogóle inwestycja w historii naszego województwa. Bardzo realnie myślimy o zakupie zakładów naprawczych, które są w Białymstoku, tak abyśmy my jako województwo tym dysponowali i mogli tym zarządzać. Wszystko po to, aby ta kolej mogła się rozwijać. Też w przyszłych funduszach europejskich myślę, że transport kolejowy będzie niezwykle ważnym elementem i jak szanowni państwo widzicie, dużo jest już zrobione, mamy historyczne decyzje, chociażby jak już powiedziałem na wstępie, z pociągiem do Warszawy czy z pociągiem do Łomży, jak pokazuje wreszcie, ma on olbrzymie zainteresowanie, ale wydaje się, że te największe jeszcze inwestycje, największe zmiany przed nami.
3: Po marszałku ciężko jest mówić, ponieważ pan marszałek w zasadzie powiedział większość tych tematów, z którym przyjeżdżamy, ale przyjechaliśmy tu przede wszystkim, żeby pochwalić się tym, co wypracowaliśmy razem. Gdyż program zintegrowanej sieci kolejowej, który został zlecony na naszej spółce, która generalnie jest znana z budowy przede wszystkim lotniska i sieci dużych kolei dużych prędkości, również jako spółka wykonujemy właśnie pracę na zlecenie ministerstwa. Tutaj razem z Polskimi Liniami Kolejowymi przygotowaliśmy razem plan rozwoju kolei, docelowej mapy rozwoju sieci kolei w Polsce. Do tej pory takiego planu nie było. Nie było go ani przed wojną, ani po wojnie, o dziwo, ani przez ostatnie 30 lat nikt się nie zmierzył z takim programem. My go przygotowaliśmy opierając się na konsultacjach i udziale właśnie głosu lokalnego, głosu organizatorów transportu, takich jak właśnie tutaj z województwa pan marszałek, który odpowiada ustawowo za kolej. Przybyliśmy tutaj w styczniu zeszłego roku, rozpoczynając konsultacje, które zakończyły się latem tego roku ogłoszeniem przez premiera planu zintegrowanej sieci kolejowej, która właśnie zakłada dla regionu przede wszystkim 150 km nowych linii kolejowych, połączenie miast powiatowych z koleją i rozwój istniejących połączeń, podniesienie parametrów na nich. Jednakże to jest tylko część tego projektu. Ten projekt rozwija się również w pozostałych częściach kraju, komunikując państwa region z innymi regionami kraju. Mamy tak zwany program Polski 100 minut, czyli skomunikowania większości miast, tych dużych miast wojewódzkich z Warszawą i między sobą w czasie około 100 minut lub Polski 3 godzin, czyli skomunikowanie poszczególnych części kraju de facto w ciągu 3 godzin, by realnie konkurować z ruchem samochodowym, by realnie myśleć o polityce klimatycznej. Musimy rozwijać kolej. Mamy w tej chwili rekordowe przewozy, nie tylko na linii tutaj do państwa, co pokazuje właśnie, że inwestowanie w kolej ma sens. Tylko w ciągu roku, jak państwo wiedzą, przeszło 1/3 wzrosły przewozy między Warszawą a Białymstokiem, ale to jest początek. Mamy rekordowe przewozy w skali kraju, w tym wieku największe. Tak naprawdę zeszły rok pokazał, że przewozy były największe od roku 1997. czyli od prawie że 30 lat, a ten rok już widzimy, że poprzedni rok przebije. Inwestycje w kolej, mówiąc krótko, mają sens, przynoszą efekt. Według naszych analiz realizacja planu ZSK na terenie województwa przyniesie wzrost ruchu pasażerskiego na stacji Białystok o 160%, proszę Państwa. Dobra oferta przyciąga ludzi, dobra oferta pozwala wykorzystać te inwestycje. Do tej pory inwestycje skupiały się głównie na modernizacji tych linii, które odziedziczyliśmy po, tak naprawdę po zaborcach. Obecnie przechodzimy do drugiego etapu, czyli również rozbudowy sieci kolejowej o brakujące istotne elementy tejże infrastruktury, która docelowo będzie uzupełniona systemowymi połączeniami autobusowymi dowożącymi do węzłów przesiadkowych. Ta sieć kolejowa to również uwzględnia rozwój terminali intermodalnych, ale o tym już za chwileczkę powiemy więcej.
4: Rozwój infrastruktury kolejowej jest niezbędny. Dobra kolej to infrastruktura, rozkład jazdy i integracja. Integracja z całym transportem publicznym, tak żeby tworzyło to system, który chętnie będą wykorzystywali mieszkańcy do codziennych podróży, co umożliwi zostawienie w wielu podróżach samochodu w domu. Przez województwo podlaskie będą przebiegały dwie kluczowe magistrale. Magistrala północno-wschodnia na osi Warszawa, Ostrołęka, Łomża, Kolno, Grajewo, Ełk, Suwałki i dalej na Litwę oraz magistrala wschodnia od właśnie granicy polsko-litewskiej przez Ełk, Białystok, dalej w kierunku Lublina i Rzeszowa aż na Słowację. To będą odpowiedniki dróg ekspresowych S61 i S19. Takie kluczowe magistrale, silne ciągi transportowe chcemy zbudować dla kolei. Powiedział o tym już prezes Rachwalski. Chcielibyśmy, żeby Polska wszerz i wzdłuż była do przejechania w około 3 godziny. Gdzie w 3 godziny będzie można dojechać w przyszłości z Białegostoku? To na przykład z Białegostoku do Wrocławia lub Poznania. Ze wschodu na zachód kraju będzie możliwa do realizacji właśnie około 3 godziny, gdy wybudujemy linię Y, która już jest w trakcie realizacji. Zapominany często połączenie Białystok-Lublin-Rzeszów. W przyszłości w około 3 godziny 25 minut będzie możliwe przejechanie z Białegostoku do Rzeszowa przy pomocy magistrali wschodniej, która będzie odpowiednikiem drogi S19. Polska kolej towarowa, ta biznesowa część kolei również wymaga pewnych interwencji. Zaplanowane zostały 3 terminale intermodalne. Jedne w pobliżu właśnie granicy polsko-litewskiej i też kolejny w Łomży. Tak, żeby część towarów, które dzisiaj transportowane są tirami po drogach ekspresowych i drogach krajowych, mogła być w przyszłości przełożona na transport kolejowy. Żeby to się mogło wydarzyć, potrzebna jest wysoko wydajna infrastruktura punktowa, czyli właśnie terminale intermodalne. Konieczne jest również budowanie kluczowych węzłów przesiadkowych w skali całego województwa, nie tylko w Białymstoku, ale również w Ełku, w Suwałkach czy w Łomży i zintegrowanie ich z transportem autobusowym, tak żeby upowszechnić dostęp do transportu publicznego w całym kraju. Infrastruktura kolejowa to również odporność państwa na sytuacje kryzysowe i ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa. Program zintegrowanej sieci kolejowej był przez cały okres trwania projektu, czyli przez blisko 2 lata, sukcesywnie i na bieżąco konsultowany z Wojskiem Polskim. To znaczy, że plan, który dzisiaj prezentujemy w województwie podlaskim, został skonsultowany z siłami zbrojnymi Rzeczpospolitej i to znaczy, że te linie kolejowe, które państwo widzą w ramach programu, który dzisiaj pokazujemy, również część z nich jest istotna z punktu widzenia odporności i bezpieczeństwa naszego kraju. Dlatego tak ważnym jest sukcesywne budowanie planów i w przyszłości realizowanie tych inwestycji kolejowych, bo jest to ważne nie tylko dla ludności w zakresie codziennych przewozów do szkoły, do pracy, czy z powodów gospodarczych dla transportu towarowego, ale również będzie to ważne z punktu widzenia obronności kraju. Planujemy również na wiele lat do przodu horyzontalny rozkład jazdy. Tutaj współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w tym zakresie, tak żeby ta sieć kolejowa w przyszłości stworzyła system. Pociągi regionalne będą synchronizowane na stacjach węzłowych z pociągami dalekobieżnymi. Będzie konieczne zapewnienie w przyszłości finansowania na te przewozy, taboru do tego, do tych połączeń, tak żeby takie linie kolejowe reaktywowane, czy budowa nowych linii kolejowych i włączanie nowych ośrodków do sieci kolejowej było możliwe, a to będzie możliwe, gdy te plany krajowe i regionalne będą ze sobą zsynchronizowane i zostanie zapewniony również tabor do realizacji tych połączeń. Docelowo większość miast powiatowych będzie albo co godzinę, albo co dwie godziny skomunikowana z Białymstokiem i potrzebujemy spójnie inwestować w infrastrukturę kolejową razem z polskimi liniami kolejowymi, razem też w ramach inwestycji Port Polska, tak żeby ten system transportu publicznego i krajowy, i w województwie podlaskim był coraz lepszy.
5: Zarządca infrastruktury, czy polskie linie kolejowe w ostatnim czasie pokazał już efekty swojej działalności w województwie podlaskim. Tu przede wszystkim mam na myśli linię uruchomioną do Łomży. Po ponad 30 latach przywróciliśmy kolej do miasta, z której już dzisiaj korzystają pasażerowie. Drugim elementem ważnym dla nas w ostatnim czasie to przede wszystkim ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy na realizację prac na odcinku Białystok-Ełk. Linii, która będzie ważnym elementem również w zakresie zintegrowanej sieci kolejowej. Ale my nie chcemy się zatrzymywać na tych efektach, idziemy dalej, czyli z punktu widzenia przygotowania dalszych projektów dokumentacyjnych i realizacji zadań, jak również realizacji horyzontalnego planu zintegrowanej sieci kolejowej, który wspólnie z Portem Polska przygotowaliśmy, dzisiaj panu marszałkom przedstawiliśmy, tak aby dalej przygotowywać się do dalszej rozbudowy infrastruktury kolejowej. I tu należy się skupić, że nie skupiamy się, należy podkreślić, że nie skupiamy się jedynie na rozwoju sieci lokalnej, ale patrzymy lokalnie, krajowo i międzynarodowo, gdyż te szlaki są ważne nie tylko dla rozwoju lokalnych przemieszczeń pasażerów, mieszkańców, ale również są ważne dla gospodarki. Dzisiaj podczas tego spotkania z zespołem marszałków rozmawialiśmy o też roli dla gospodarki infrastruktury kolejowej, czyli połączenie z portami, tak aby nowe zakłady i te istniejące mogły jeszcze lepiej w horyzoncie czasów rozbudowy zarówno tej sieci, którą już dzisiaj projektujemy, i tę, którą planujemy, mogły wykorzystać to, co przed chwilą wspominał pan dyrektor Pyzik. Ale nie skupiliśmy się podczas dzisiejszego spotkania na tych horyzontalnych planach, skupiliśmy się teraz również na tych bliższych nas roku 2035 i bardzo dziękuję za gotowość do spotkania kolejnego w zakresie warsztatów roboczych, żebyśmy mogli jasno określić też potrzeby regionów województwa podlaskiego z punktu widzenia korelacji i synergii infrastruktury kolejowej oraz rozwoju przemysłowego, jak również przewozów mieszkańców.
4: Rozkład horyzontalny, to znaczy opowiem najpierw anegdotycznie. Szwajcarska kolej słynie ze swojej wysokiej jakości, punktualności, że łatwo się przesiąść między pociągami. Takie plany zintegrowanych rozkładów jazdy w kolejach zachodnich powstawały lata temu. To znaczy, że patrzymy horyzontalnie, czyli tak przekrojowo, przez cały kraj i różne segmenty przewozów, jak na przykład będą przemierzały swoje trasy pociągi dalekobieżne, czyli na przykład z Białegostoku do Gdańska, Rzeszowa, Poznania, Szczecina czy Wrocławia w przyszłości. I w ten sposób jakby, bo te przewozy będą zamawiane, po 2030 roku przewozy będą zliberalizowane, Ministerstwo Infrastruktury będzie zamawiało przewozy w drodze przetargów i te trasy tych pociągów trzeba zaplanować, a następnie w węzłach przesiadkowych trzeba zsynchronizować, zintegrować rozkłady pociągów regionalnych, tak żeby na przykład pasażer, który dojeżdża z Łomży, z Hajnówki czy z dowolnego ośrodka, przyjeżdżał na przykład pociągiem, który wie, że jedzie co godzinę do Białegostoku, tam oczekuje około 15 minut na pociąg dalekobieżny, przesiada się, jedzie w dalszą część kraju. Chcemy, żeby ten rozkład jazdy był właśnie tak horyzontalnie zintegrowany. Pociągi regionalne z pociągami dalekobieżnymi, ale również z transportem autobusowym. Nie do wszystkich miast czy do wszystkich mniejszych ośrodków uda się doprowadzić kolej. Tam, gdzie nie będzie to możliwe, tam powinny być połączenia autobusowe, które będą integrowały się albo z pociągami regionalnymi, albo z pociągami dalekobieżnymi na stacjach. To znaczy, że to wszystko, to jak pojadą w przyszłości pociągi w roku 2030, 2035 czy na wiele lat do przodu, my te plany dzisiaj już doprecyzowujemy, uzgadniamy też właśnie z marszałkiem województwa podlaskiego, tak żeby w przyszłości ten transport publiczny stworzył jeden sprawny system.
3: Widzimy tutaj na mapie chociażby tą właśnie magistralę wschodnią. Jej przebieg różni się, zacznę od trzeciego pytania, różni się od tych, które wcześniej były planowane ze względu na kwestie obronnościowe kraju. Taki model został wypracowany razem z Sztabem Generalnym i on oczywiście uwzględnia istniejące potoki, a także przyszłe potrzeby transportowe ze strony właśnie w ramach tego modelu tak zwanego dual use, czyli podwójnego użycia, a także w kontekście rozwoju ruchu i wykorzystania portów. Można powiedzieć, że to dość odległa wydaje się perspektywa, jednakże jeśli myślimy poważnie o rozwoju polskich portów, które już obecnie, co trudno może uwierzyć, dają 11% przychodów budżetowych, jeśli poprawimy ich możliwości wywozu i przyspieszymy możliwości wywozu z portów, chociażby Gdańsk-Gdynia w kierunku w przyszłości Białorusi, a obecnie Ukrainy, właśnie z pominięciem oczywiście tych węzłów typu Warszawa, z wykorzystaniem tych nowych linii, które tu właśnie widzimy na mapie w ramach tej magistrali wschodniej, to skorzystają wszyscy, tak? Mamy potok, który uzasadnia budowę tego typu, trzeba powiedzieć, drogi infrastruktury i on będzie uzasadniony, jeśli chodzi o ekonomię, ponieważ my, tworząc zintegrowaną sieć kolejową, opieramy się na danych, nie na chcieństwie. Nie na tym, żebyśmy chcieli komuś solidarnościowo pomóc, to oczywiście pewnie też, ale ten system ma być wydajny ekonomicznie. Przede wszystkim ma się spinać ekonomicznie, nie ma obciążać innych gałęzi gospodarki czy kwestii socjalnych koniecznością utrzymania go z dotacji publicznych. Mówimy o czymś, co ma, mówiąc krótko, działać, co ma poparcie w liczbach i w analizach. I przepraszam bardzo, drugie pytanie, jakie było, bo odnośnie terminali. Terminale, proszę Państwa, my wskazujemy lokalizacje, które są uzasadnione właśnie ze względów ekonomicznych, czyli tam, gdzie taki terminal się obroni. Kiedyś były plany, tak, budować terminale w każdym powiecie. To byłyby kolejne inwestycje, które nie miałyby uzasadnienia ekonomicznego. My wskazujemy, gdzie jest potencjalne pole do realizacji tych terminali. Obecnie państwo polskie opracowaliśmy sieć kilkudziesięciu tych terminali i ich lokalizacji i współpracujemy czy z samorządami, ostatnio podpisaliśmy umowy z Kielcami i z Grudziądzem w temacie tam lokalizacji tychże inwestycji. Obecnie też pracujemy z różnymi funduszami oraz inwestorami prywatnymi na temat ewentualnej realizacji. Co do modelu tej realizacji jeszcze nie zostało to określone, jednakże my, tak jak powiedziałem, na tym etapie naszym wskazujemy, gdzie te terminale są uzasadnione. Nie dostaliśmy zlecenia ze strony ministerstwa, bo ten program tak został nam zlecony, byśmy już realizowali te, ale pracujemy w Porcie Polska między innymi na temat realizacji przyszłościowej tych inwestycji. W różnych krajach różnie to wygląda z terminalami, na przykład w Niemczech terminale są zwykle państwowe, ale użytkowane i dzierżawione przez podmioty prywatne. Ten model jest dosyć dobry, ponieważ jakby broni interes państwa, a z drugiej strony nie wskazuje na dopłaty ze strony budżetu. Jeśli chodzi o terminy, program ZSK de facto ma obowiązywać od 35 roku. Realizacja większości tych linii będzie po roku 35. Wydaje się to odległy termin, jednakże proszę pamiętać, że do 35 roku zostanie skończona linia Y, czyli linia pomiędzy Warszawą, Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem, która jest planowana od co najmniej kilkudziesięciu lat. Jeśli mówimy o inwestycjach liniowych, nie ma mowy, że one się zamkną w jednej czy dwóch kadencjach. To są inwestycje, które w Polsce średnio, niezależnie czy to jest linia kolejowa, duża droga, czy też linia przesyłowa, czy gazociąg, mówimy od 12 do 14 lat na realizację, odbiory i uwzględnienie. My, żeby przystąpić do realizacji tych linii, które tutaj są na mapie, tych nowych, musimy już dziś zacząć prace studialne. Dzięki temu, że pracowaliśmy ten program, w ogóle możemy się za to zabrać. Inaczej dalej będziemy mówili przez kolejne kilkadziesiąt lat o tym, że coś byśmy chcieli, a nam to, że tak powiem, do tej pory właśnie nie wychodziło. To będą pierwsze linie, proszę pamiętać, zbudowane w tej części Polski tak naprawdę od I wojny światowej.
5: Szanowni Państwo, jeszcze uzupełnię odnośnie, żebyśmy mieli świadomość, że ta korelacja współpracy pomiędzy Portem Polska i polskimi liniami kolejowymi właśnie polega na tym, że elementami tych ciągów zintegrowanej sieci kolejowej są linie, które już w najbliższych latach będziemy modernizować. Podpisana umowa w wrześniu na Białystok Kałk jest elementem zintegrowanej sieci kolejowej. W dalszych latach projektujemy dalej, będziemy realizować Ełk-Trakiszki. Jest dużo mniejszych prac na infrastrukturze kolejowej w województwie podlaskim, którym będziemy modernizować albo przebudować celem podniesienia parametrów. Zgodnie tutaj z rozmową, o której wspominałem z panem marszałkiem, zidentyfikujemy sobie infrastrukturę istniejącą, taka, która wymaga na przykład poprawy przepustowości i to będziemy realizować do planów 2035 roku. Taki horyzont szybszy realizacji sobie przyjęliśmy. Czyli Białystok kończymy w 2029 roku, zgodnie z podpisaną ostatnią umową. Następnie będzie realizowane Ełk-Trakiszki jako kolejny element tej linii Rail Baltica. Wiemy o tym, że później zintegrowana sieć kolejowa wskazuje połączenie linii kolejowej od Łomży, czyli wydłużenie naszej zakończonej inwestycji w kierunku Grajewa i dalej w kierunku granicy z krajami bałtyckimi, ale z drugiej strony patrzymy też na linie lokalne, linie, które będą też ważne dla infrastruktury kolejowej, jak na przykład poprawę parametrów na linii kolejowej pomiędzy Sokółką i Suwałkami wraz z docelową jej elektryfikacją, którą planujemy w horyzoncie 2035 roku. Czyli tak naprawdę ten projekt dzisiaj przedstawiony zintegrowanej sieci kolejowej razem na spotkaniu z marszałkami i ich zespołami pokazuje, że to nie jest oderwanie od rzeczywistości, czekamy 10 lat na rozpoczęcie, tylko tak naprawdę kontynuacji działań, które wcześniej zostały zaplanowane, tak aby poprawić komunikacyjnie ruch kolejowy już dzisiaj naprawdę niezły, jeżeli chodzi o połączenie Warszawy z Białymstokiem, ale poprawić również w aspekcie międzywojewódzkim i dla ruchu towarowego. To jest nasz cel wspólny Portu Polska i polskich linii kolejowych.
4: Projekt był, rozpoczął się od konsultacji. Województwo podlaskie było jednym z pierwszych województw, w którym dyskutowaliśmy nad tym, w jaki sposób infrastruktura kolejowa powinna się rozwijać, jakie nowe linie kolejowe wybudować. Takich konsultacji mieliśmy bardzo dużo, bo najpierw konsultowaliśmy to ze wszystkimi samorządami wojewódzkimi, gdzie to województwa nas zapraszały, zapraszały również ekspertów, z którymi dyskutowaliśmy nad rozwiązaniami. Później były konsultacje w zakresie ruchu towarowego i intermodalnego, gdzie spotkaliśmy się z branżą jakby towarową, która wskazała nam, w jaki sposób ich zdaniem powinna się rozwijać infrastruktura kolejowa. Mieliśmy konsultacje z wojskiem, o których już jakby mówiłem. W trakcie całego trwania projektu mieliśmy radę naukową, czyli blisko 20 naukowców z całego kraju, z różnych branż, z którymi konsultowaliśmy jakby te wszystkie rozwiązania. I mieliśmy również konsultacje ze środowiskiem takim międzynarodowym i geopolitycznym. Mieliśmy tutaj współpracę między innymi ze Ośrodkiem Studiów Wschodnich, Bankiem Gospodarstwa Krajowego czy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym pod kątem powiązań międzynarodowych, żeby wskazać jakby te projekty. I ten projekt jakby po tym wieloetapowym procesie, później poddaliśmy to analizom, został wypracowany wariant rekomendowany. I ten wariant rekomendowany teraz będzie implementowany do strategicznych dokumentów rządowych i w ramach strategicznych implementacji do strategicznych dokumentów rządowych będzie on również poddawany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będą też konsultacje jakby ze społeczeństwem, gdzie społeczeństwo będzie mogło wypowiedzieć się na temat jakby tych planów, natomiast w fazie takiej zasadniczej ten projekt jakby uzyskał swoją docelową jakby formę. Chcielibyśmy jeszcze pozyskać jakby opinię społeczeństwa i to się będzie działo jakby na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ale tak naprawdę to już jest nasza wytyczna i kierunek działania obydwu spółek i Ministerstwa Infrastruktury w zakresie takim, jakie będą kolejne projekty, które będziemy przygotowywać. Także mam nadzieję, że odpowiedziałem jakby na to pytanie, a jeśli chodzi o bieżące prace na Białystok, tutaj kolega Rafał Banaszkiewicz odpowie z Polskich Linii Kolejowych.
5: Szanowni Państwo, no umowa na Białystok była ostatnio podpisywana. Dzisiaj tak naprawdę jesteśmy na etapie mobilizacji wykonawcy oraz pierwszym etapem, jaki będzie to przygotowanie po pierwsze zaplecza budowy w rejonie linii kolejowej oraz materiałów, a więc to jest plan na najbliższe tygodnie w zakresie realizacji inwestycji, tak żeby wykonawca przygotował sobie front i materiały do sprawnej realizacji inwestycji. Znaczy na pewno jakieś prace przygotowawcze będą realizowane, ale my musimy dokładnie wiedzieć, że wykonawca jest przygotowany z materiałami, jeżeli mówimy o zmianach w rozkładzie jazdy i zakładam, że pierwsze elementy to są przygotowanie prac obudowy, przebudowa kolizji, które może nie będą tak spektakularnie widoczne, ale tak naprawdę no, wykonawca przygotowuje się, bo to jest najwyższy kontrakt, jaki spółka podpisała. Wiadomo, że mamy etapową realizację tej inwestycji, bo też musimy zapewnić dojazd do ważnych zakładów, a więc jesteśmy spokojni, wykonawca pracuje nad sprawnym przygotowaniem materiału i wejścia w plac budowy, ale to też chwilę czasu musi zająć.
6: Proszę Państwa, tak już trochę tradycyjnie po wizytach w Brukseli staramy się Państwu przekazać informacje, o co tam walczyliśmy, czy jakieś konkretne decyzje do nas docierają. Szanowni Państwo, rozpoczyna się w Unii Europejskiej tak zwany trilog, czyli ostateczne rozmowy między Radą Europejską, Komisją Europejską, a Parlamentem Europejskim na temat przyszłej polityki spójności, czyli naszych funduszy europejskich dla regionów. W ciągu kilku miesięcy będziemy już wiedzieli doskonale i kwoty, będziemy wiedzieli dodatkowe programy, będziemy też wiedzieli, jak będą wyglądały rozporządzenia wykonawcze, generalne, czy będziemy wiedzieli o tych wszystkich postulatach, które przez te ostatnie miesiące wnioskowaliśmy, chociażby o premii na odporność i tych wszystkich innych, które Państwu wielokrotnie mówiłem. Spotkanie, w którym uczestniczyłem, to było spotkanie tak zwanej koalicji European Regions for Cohesion, 150 regionów, gdzie również my jako województwo podlaskie jesteśmy jednym z liderów, czyli tych regionów, które walczą, aby polityka spójności dalej była fundamentem Unii Europejskiej, aby te pomysły, które chciały ją centralizować czy osłabiać, były wyrzucane. I spotkanie, w którym uczestniczyłem, to było spotkanie liderów regionów, ale także spotkanie było z szefową Parlamentu Europejskiego Roberto Metsolo, również byli wiceprzewodniczący parlamentu, szefowie najważniejszych komisji i co najważniejsze, stanowisko parlamentu jest takie, że żadne zmiany, które będą te fundusze dla regionów osłabiały, żadne pomysły, które będą politykę spójności osłabiały, nie będą przez parlament zaakceptowane. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ decyzję ostateczną w tej kwestii podejmuje Parlament Europejski, inicjatywę ustawodawczą i do rozporządzeń, i do wieloletnich ram finansowych ma Komisja Europejska, ale jego zatwierdzenie tych decyzji albo nie zatwierdzenie wymaga zgody parlamentu i mamy deklarację, że wszystko, co będzie osłabiało regiony, osłabiało fundusze dla regionów, osłabiało politykę spójności, takie decyzje nie będą zaakceptowane. To pierwsza, to jest niezwykle ważna deklaracja, też wynika z tego, że te wszystkie decyzje zapadły, szanowni Państwo, w pierwszym półroczu przyszłego roku, czyli w trakcie prezydencji litewskiej w Radzie Unii Europejskiej, co jest niezwykle ważne. Jest taka zasada w Unii Europejskiej, że kraj, który ma prezydencję w ramach Rady Unii Europejskiej, nie może załatwiać swoich spraw. I Litwa jako temat przewodni tej prezydencji wskazuje bezpieczeństwo, czyli to, co dotyczy m.in. naszego regionu, regionów trudnosąsiedzkich, których jesteśmy również jednym z pomysłodawców i liderów. I my chcemy wykorzystać nasze położenie jako jedynego regionu polskiego, które sąsiaduje z państwem Litwa, regionu, które jest de facto korytarzem ewakuacji dla całego państwa w przypadku sytuacji kryzysowej, regionu, który ma jedyną uczelnię właśnie poza swoimi granicami, czyli filię naszego Uniwersytetu w Wilnie i chcemy te wszystkie możliwości wykorzystać, aby te nasze postulaty właśnie też poprzez tą prezydencję litewską w kolejnych miesiącach załatwiać. I druga też ważna informacja, dzisiaj, szanowni Państwo, odbywa się Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Komitet zatwierdził te zmiany, których Państwu mówiliśmy, które wynikały z przeglądu śródokresowego, czyli te środki na bezpieczeństwo, na odporność, na środki i z FS-u, i z Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli te 174 milionów od dzisiaj już jest przypisane do konkretnych rozdziałów w naszym programie i pierwsze konkursy z tych środków będą ogłoszone jeszcze w miesiącu październiku, więc te środki będą sukcesywnie trafiały na rozwój naszego województwa, jego mieszkańców. 174 miliony euro.
7: Za nami obchody Dnia Państwa Podziemnego. Posłuchajcie, co mówił prezydent Suwałk Czesław Rynkiewicz.
8: 27 września 1939 roku Warszawa walczy. Ale już wiadomo, że niestety pod naporem sił niemieckich dojdzie do przełamania oporu i niestety stolica naszego kraju przejdzie pod okupację niemiecką. Wtedy generał Tokarzewski-Karaszewicz wraz z grupą oficerów postanowił założyć Służbę Zwycięstwa Polski, pierwszą organizację konspiracyjną, która miała na celu dalszą walkę. Później ta służba w listopadzie 1939 roku przekształcona została Związek Walki Zbrojnej, a w lutym 1942 roku w Armię Krajową. Państwo podziemne to jest ewenement na skalę europejską, ale również na skalę światową. To są pełne struktury i wojskowe, i cywilne. Armia Krajowa, czyli ten pion zbrojny państwa podziemnego, w 1944 roku liczył około 400 tysięcy żołnierzy. Proszę sobie dzisiaj wyobrazić, dzisiejsza armia liczy niedużo ponad 200 tysięcy żołnierzy. Wprawdzie tamta armia podziemna nie była tak świetnie wyposażona jak dzisiejsza armia, bo dopiero co trzeci żołnierz Armii Krajowej dysponował bronią. Oprócz walki zbrojnej, oprócz walki w partyzance, przygotowywano się do przejęcia władzy w stosownym momencie. Tym właściwym momentem miało być cofające się wojsko niemieckie pod naporem armii sowieckiej i powstanie warszawskie. Wiemy, jaką tragedią ono skończyło się. Ale oprócz walki, tak jak wspominałem, było zorganizowane życie cywilne. Był delegat rządu migracyjnego na kraj. Była zorganizowana służba na rzecz Rzeczypospolitej tej podziemnej, skoncentrowana w 18 departamentach. Była działalność oświatowa, prowadzona działalność kulturalna, sprawy wewnętrzne i nawet sądownictwo. Trudno to dzisiaj nam wszystkim wyobrazić, jak w takiej rzeczywistości, gdzie jest okupant, który zakazuje takiej działalności, ona mimo tego jest prowadzona. Tajne nauczanie, tajne pakiety. Tyle tysięcy osób w okresie okupacji kończy szkoły, kończy uniwersytety. Są organizowane wydarzenia kulturalne, spektakle, koncerty, wydawana prasa podziemna. Również działają sądy, które orzekają nawet i najwyższy wymiar kary, kary śmierci dla zdrajców, dla tych, którzy kolaborowali z okupantami. To państwo jest wzorem tego, że naród polski jest narodem niezłomnym. Naród polski nawet w tych latach beznadziejnych, jak niektórzy mogą to określać, latach, kiedy nie mamy ojczyzny, nie możemy cieszyć się wolnością, potrafimy się jako społeczeństwo na tyle zorganizować, żeby przetrwać te trudne okresy, te trudne lata. Tak było w czasie zaborów, tak było w czasie okupacji. I dzięki tym ludziom mamy dzisiaj wolną, niepodległą, demokratyczną Polskę. My powinniśmy pamiętać i nasza obecność dzisiaj w niedzielę jest dowodem tego, że chcemy pamiętać. Chcemy właśnie podkreślić swoją obecnością, że dzięki tym osobom nawet i Suwałki są dzisiaj miastem wolnym, bezpiecznym. Także to nasz obowiązek. To jest obowiązek wynikający i z głębi serca, ale z naszego patriotyzmu. I chciałbym bardzo serdecznie Państwu za spełnienie takiego obowiązku, który gdzieś tam jest w nas, serdecznie podziękować. My jesteśmy winni. To wszystko dla tych osób, które działały w państwie podziemnym, czy walczyły, czy nauczały, czy przedstawiały jakieś inne działania kulturalne. Bo to był heroizm, to była odwaga, narażenie własnego życia, życia również ich rodzin. To były trudne czasy. Niech oni nigdy nie wrócą. Chwała bohaterom, cześć i pamięci.
7: Maria Konopnicka to kobieta wywodząca się z Suwałk. Pisarka, poetka, no po prostu ikona. I właśnie o niej rozmawialiśmy z kierowniczką Muzeum imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach Magdaleną Wołowską-Rusińską.
1: Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach. Maria Konopnicka była Suwalczanką, no ale powiedzmy o niej trochę, tak, kim była, z czego jest znana, dlaczego w ogóle warto o niej mówić.
9: No, Maria Konopnicka napisała w 13 pieśni Imaginy, że znana nasza chce poznać człowieka, który by tak naprawdę mnie poznał. I myślę, że do dzisiaj śmiało możemy mówić, że Maria Konopnicka to kobieta o wielu twarzach, o wielu talentach i można poznawać ją wielorako i takie też jest nasze muzeum. No, ale przede wszystkim to wspaniała poetka, pisarka, kobieta, która przełamywała stereotypy i takie obyczaje kulturowe, stereotypowe swojej epoki. Myślę, że śmiało mogłaby urodzić się w naszych czasach, w naszej epoce i myślę, że lepiej funkcjonowałaby niż w tym XIX, przełomie XIX-XX wieku. Kobieta odważna, świadoma swoich wyborów, świadoma spełnienia swoich marzeń, celebrytka swoich czasów.
1: Celebrytka, duże słowo. Z czego jest znana? Bo wiadomo, no, wielu z nas no, jest, że tak powiem, zapalonymi czytaczami różnorakich pozycji. No ale właśnie z czego ta Maria Konopnicka jest znana? No bo jest znana przede wszystkim właśnie ze swojej twórczości. No ale dla kogo ona pisała?
9: No, myślę, że są różne grupy miłośników. Jedni będą kochać Marię Konopnicką za twórczość patriotyczną, gdzie jednym z najważniejszych utworów będzie Rota. Rota, która powstała z myślą o społeczności śląskiej, ale towarzyszyła Polakom we wszystkich takich najważniejszych zrywach narodowo-wyzwoleńczych i właściwie towarzyszy i dzisiaj, choć budzi często kontrowersje, to należy pamiętać o okolicznościach, kiedy powstała, kiedy Polakom towarzyszyła i Konopnicka była takim no, wsparciem duchowym Polski, Polaków, kiedy nie było Polski na mapie, kiedy należało wnosić wiarę, że kiedyś odzyskamy tą niepodległość. Inni będą kochać Konopnicką za poezję ludową, za tą wzruszającą związek z naturą, za wrażliwość widzenia tego świata i taki zachwyt nad tym światem. Inni będą rozczytywać się w twórczości dziecięcej, bo któż z nas nie zna baśni o krasnoludkach i o sierotce Marysi? A i z czego bardzo się cieszę, obecnie młodzi rodzice wracają często do utworów dziecięcych, a jej twórczość jest naprawdę bardzo bogata w takie wątki zabawy, w wątek takiego, no, dużo dobra w tej literaturze jest, zabawy, nauki. Czasem może ten język jest trochę trudny, nieprzystosowany do młodszych, ale to kwestia tylko podejścia. Jeszcze inni będą fascynować reportażami Marii Konopnickiej, ale to już jest taka jakby wybrana grupa, bo nie wszyscy jednak tak bardzo będą ją zgłębiać. No a ci, którzy odwiedzą nasze muzeum, dowiedzą się, że Konopnicka jest autorką nowel dedykowanych kobietom, w którym bohaterkami są kobiety. Jedyna w Polsce napisała aż tyle utworów, w których opisuje sytuację kobiet. Bardzo bliską współczesnym kobietom, bo czy teraz też kobiety nie są zdradzane, czy i teraz nie przeżywają wiele rozterek, tak jak i przeżywały to ponad 100 lat temu, a ona dawała im jakby prawo wypowiedzenia się o ich sytuacji.
1: Czyli można wywnioskować z tego, co pani mówi, że twórczość Marii Konopnickiej, jak i w sumie sama Maria Konopnicka jest taką postacią ponadczasową, tak jak w sumie pani powiedziała wcześniej, nieważne w jakich czasach by się ją umieściła, ona by do nich pasowała, prawda?
9: Tak myślę. No myślę, że kiedy chcielibyśmy ją zgłębić i poznać, to okazuje się, że ta Maria Konopnicka, ktoś może mieć takie błędne myślenie, że to nie jest tylko znana z lektur szkolnych dawnych nasza szkapa, tylko zdecydowanie jest głębszą postacią i literacko, i biograficznie, i można wiele się jeszcze dowiedzieć i odkryć wiele kart z jej biografii, z jej twórczości nieznanych.
1: No właśnie, przejdźmy właśnie do tych elementów bardziej szczegółowych, właśnie mniej znanych. Mamy muzeum w Suwałkach imienia Marii Konopnickiej. Co możemy tutaj znaleźć takiego, czego nie znajdziemy w takich, kolokwialnie mówiąc, pierwszych lepszych źródłach?
9: No, mamy ducha Marii Konopnickiej, ponieważ w muzeum znajduje się w domu, w którym poetka spędziła pierwszych 7 lat swego życia i w liście do Suwalczan napisała, że to tu zaczerpnęła pierwszą osnowę życia. W związku z tym, że w zbiorach naszego muzeum nie posiadamy dużej ilości artefaktów, zbiorów, które byłyby związane z poetką, czy też z jej rodziną, więc wyszliśmy z założenia stworzenia ekspozycji narracyjnej, scenograficznej. No i myślę, że takiego ducha udało nam się tutaj przedstawić zwiedzającym. Czyli krocząc, chodząc po naszej ekspozycji, mam nadzieję, że zwiedzający potrafią tak jakby odczytywać myśli Marii, wczuwać się trochę w jej odczucia, w to, co w danej sytuacji, czym się kierowała, jakich wyborów dokonywała. Pracując tyle lat nad jej twórczością, nad jej bogatą korespondencją, mogliśmy trochę posunąć się do takiej małej psychoanalizy jej osoby.
1: Czyli oprócz suchych faktów, ukazania jej twórczości, mamy tutaj tak na dobrą sprawę taką wewnętrzną jej stronę, tak? Że właśnie, tak jak pani powiedziała, psychoanaliza, tutaj tak próby zostały podjęte. A właśnie co znajdziemy u państwa na wystawach? Bo już troszkę pani wspomniała, ale może przejdźmy do takich bardziej szczegółów. Co możemy tutaj znaleźć, gdy wejdziemy do muzeum?
9: No, zaskoczą państwa na pewno kolory, bo z czystej bieli, która jest taką kolorem niewinnym, zaskakującym, budzącym wątpliwości. Tak jak właśnie Maria Konopnicka, o której właściwie okaże się, że niewiele wiemy, albo niewiele wiedzieliśmy. Wchodzimy do sali czerni, więc jest tak bardzo kontrastowo. Sali, w której Maria przechodzi takie rozterki wewnętrzne. Są takie 1:1 wydrukowane na drukarce 3D postaci najbliższe z życia poetki. Mamy instalację Pepergostu w formie prezentacji duchów z czasów, kiedy mała Maria opuszcza z rodziną dom w Suwałkach, wyjeżdża do Kalisza. Pokazana jest śmierć matki. Mamy taką odtworzoną jedną z sal strychu, która bardzo ważna jest w jej życiu, bo tam okazuje się, że dochodzi do takiego przełomu, kiedy spogląda na świat i okazuje się, że no jest coś więcej niż poza bycie żoną i gospodynią, że jest zupełnie inny świat poza obrzeżami wsi. No są oczywiście rozwiązania multimedialne jak w każdym muzeum, ale są one bardzo takie dawkowane i nie są przerysowane. Są dźwięki, które są bardzo ważne, w każdej sali są inne, nie nakładają się na siebie, ale wnoszą bardzo istotne znaczenie. Grafiki Wiktora Somy, które noszą w sobie i treść, ale odpowiednią taką tą narracyjność. Mamy wagon, który jest elementem podróży. Maria Konopnicka spędziła 20 lat w podróży, 3., 4. klasą kolei. Można mówić, że to był sposób na życie, to była tułaczka. Mamy odtworzoną pokój jednej z córek, z którą miała trudności takie wychowawcze. Jest to sala, która budzi takie największe może kontrowersje i ludzie, którzy odwiedzają nasze muzeum, mówią, że to jest taka no, ciemna sala.
10: Muzyka się żyje. To historyczny moment dla polskiego rapu. Quavo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał Quavo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
11: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
10: To pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły mamy na sk.pl. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że, mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już nie ma. To zdecydowanie był wieczór Madony, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z siedmioma nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się też dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV.

tak nas w ten niedzielny poranek kołysze Sanach swoją najnowszą propozycją Cicho Sza. Ciekaw jestem, kiedy kolejną nową nas zaskoczy. Wiadomo, jak to z Sanach bywa. Cisza, cisza i nagle... No właśnie, nowy hit. No to czekamy. Bauza Magnetic będzie za moment, będzie też Margaret, będzie Dua Lipa, ale teraz coś z cyklu Radio jak policja bawi, uczy, wychowuje, ale żeby nie było do końca tak groźnie, to słuchaczka nas poprosiła o interwencję w tej sprawie. Jako że pogoda jesienią o poranku w różnych częściach naszego kraju bywa kapryśna, może są miejsca, gdzie świeci słońce, może są miejsca, gdzie pada, ale jest wiele miejsc, gdzie dzisiaj dokucza nam mgła. I Angelika napisała na Messengerze od razu na dzień dobry. Czy jest szansa powiedzieć, aby kierowcy zwracali uwagę na to, czy mają włączone światła mijania? Wrocław i okolice, jest mgła i słaba widoczność. No właśnie! Czy mamy włączone światła mijania? Czy ja teraz usłyszę, że aj, panie kochany, ja tu mam automatykę, mnie się samo włącza. No nie włącza się. No, okazuje się, że we mgle nie do końca to fajnie działa. Jak jedziecie na dziennych, to tył macie nieoświetlony i tylko kroczek od tego, że ktoś zawita tam, gdzie nie powinien w waszym przypadku. Więc bardzo proszę, z głową rozsądnie. Mgła nam dokucza jesienna, więc ta mózgowa może niekoniecznie niech nam nie doskwiera. A właśnie dla lepszych nastrojów i żeby droga lepszą była, jeżeli jesteście w trasie, to wesce możecie zawsze postawić na hity na czasie. Nawet się zrymowało.

0: Tak sobie kątem oka spoglądam na Formułę 1 Grand Prix Bahrainu i widzę, że tam może atmosferę mają spoko, bo fajne wydarzenie, ale pogodę mają do niczego. Leje jak nie wiem co i start wyścigu jest mocno opóźniony. Ale dzisiaj w niedzielę to chyba nam się nigdzie nie śpieszy, prawda? Przynajmniej nam tutaj. Dua Lipa już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Czy są to fanie Purple Disco Machine? Wierzę, że tak, bo takich wśród słuchaczy eskowych i tutaj wśród nas też nie brakuje. A Purple Disco Machine, czyli tak naprawdę Tino Piątek, teraz podrzuca nam nowy singiel, bo będzie nowy materiał. Płyta Kosmotropia ukaże się w kwietniu w przyszłym roku. A numer, który wam zagrał, powstał we współpracy z brytyjską wokalistką Mick i nazywa się Test My Luck. Chcecie spróbować? No to bardzo proszę, pod pierwszą niedzielną poranną kawę. Test My Luck, Purple Disco Machine i Mick.

0: Jak widzicie, obaczujecie, że któryś z domowników dzisiaj wstał z jakimś dziwnym, skwaszonym humorem, to potraktujcie go jako chwilowo radioaktywnego i na razie omijajcie, a potem jak mu przejdzie, no to można zacząć jakieś plany na kolejną, przyjemniejszą część tej niedzieli. To tak dla tych, którzy być może wstali, albo ich bliscy wstali lewą nogą. Imagine Dragons Radioactive, za nami to jest Seska, to są hity na czasie. Słuchajcie, jeżeli mimo niedzieli macie w sobie, mimo jesieni, przepraszam, macie w sobie tyle energii i tyle chęci na szaleństwo i tyle chęci na nowe i nieznane, że już wiecie, że chcecie wziąć udział w kolejnym naszym odlocie ściśle tajnym, no to zapraszam, już można. Nasza eskowa apka czeka, tam się zgłaszacie, bo w odpowiednim momencie dowiecie się, w odpowiednim momencie, czyli w ostatniej chwili dowiecie się, gdzie lecicie, a wcześniej to wiadomo jedynie kiedy, wiadomo, że z ekipą eskową i wiadomo, że postarać się o ten wylot w odlocie ściśle tajnym możecie w poranku Jankesa, Kamy i Wiktora. Ale najpierw zgłoszenia. Zgłoszenia w naszej jaskowej apce, no to działajcie, a potem na wszelki wypadek miejcie już spakowaną walizkę. Zalia i Tylko kochaj mnie w Radiu SK już za chwilę.
1: Reklama. Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Bring the beat back.

0: Semrock Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
3: I po reklamie.

0: To jest to właśnie na naszej playliście Escova i Neptunica What If, numer, który bardzo wam się podoba i nas to bardzo, bardzo cieszy. 7 minut pozostało do godziny 10. Okazuje się, że pojawiają się pytania odnośnie naszego odlotu ściśle tajnego, ale jak to tak, że naprawdę do końca nie wiadomo, gdzie się leci? Oczywiście, myślę, że dużo mogliby nam powiedzieć ci słuchacze, którzy już byli z nami, na przykład na Cyprze, w Maladze, bo tam już polecieliśmy, a gdzie tym razem? Pytanie jest cały czas otwarte. Oprócz tego, że będziemy wam takie odloty od jutra rozdawać, to będą też się pojawiać na antenie podpowiedzi naszego kapitana, kapitana całej podróży, kapitana Jaskowego. I na podstawie tych podpowiedzi będziecie mogli może w jakiś sposób próbować zgadnąć, gdzie was tym razem zabierzemy, ale od razu mówię, to nie będzie takie łatwe.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: SK. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: I po reklamie.
8: SK Suwałki. Na czasie.
9: Niemcy mają Oktoberfest, a w Suwałkach mamy festiwal złotego trunku i dobrej zabawy. Z głośników polecą największe taneczne hity, przy których do rana nie zejdziecie z parkietu, a stoły będą uginały się od lokalnych przysmaków. To w piwiarni w sobotę 17 października, początek o 20. A to wydarzenie możecie wpisać do swojego imprezowego kalendarza. Merys Polski zagra w Suwalskim Ośrodku Kultury. Jaki to gatunek muzyczny? Trudno powiedzieć, za to teksty są głębokie, a wokal niesamowity. Koncert 5 grudnia.
10: Muzyką się żyje.
11: Mamy na zegarkach już prawie godzinę 10, a my teraz sprawdzimy, co tam w świecie muzycznym. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer, A jak, który opowiada o początkach ich znajomości. Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
12: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
13: Serce zabiło mocno.
12: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się napisałem do Ady na Instagramie. Udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę. No a reszta to już historia.
11: No i ta historia zakończyła się ślubem. A jak się żyje po ślubie?
12: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę. I macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
11: Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na SK.pl, a całą rozmowę znajdziecie w podcastach również na SK.pl. W najbliższą sobotę powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, bo 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmienie, który objeżdża cały świat, od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Pora na następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemplińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Już minutka po godzinie 10. Niedzielny poranek, mam nadzieję, bardzo miły, taki trochę błogi, leniwy. Trwa. Rafał Adamczak, dzień dobry. A jeśli chodzi o hity na czasie, sami słyszeć, Dawid Podsiadło, sezon, a później Felix Jen i Jasmine Thompson w Radiu SK.

15 po 10 jak na niedzielę, pora jeszcze wczesna, ale trzeba sobie jakoś tę niedzielę zorganizować, żeby nie było tak, że przejdzie przy linie i żal pozostanie, prawda? Tym bardziej, że może tam, gdzie wy jesteście, pogoda nie tylko ta ducha, bo w to to absolutnie nie wątpię, ale ta za oknem też sprzyja, prawda? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt. No tak sprawdzam te święta, żeby może jakiś pomysł podpiąć pod to, co w kalendarzu świąt nieoficjalnych, jak Światowy Dzień Zwierząt. Nie tylko tych domowych, ale również dzikich. No to może zoo, podobno jesienią pięknie wygląda, mówię podobno, bo wstydź się przyznać, nie byłem, więc sam mam zaległości do nadrobienia, ale czekajcie, idźmy dalej. Mamy też Dzień Polskiej Harcerki, ale wiadomo, pamiętacie taką piosenkę, jak byliście w harcerstwie, harcer z harcerką, harcer z harcerką? Ej, może tu pozostawię niedopowiedzenie. W każdym razie, ciekaw jestem, czy was jakoś zainspirowałem, czy wy może macie swoje inne, wcześniej już wymyślone, przygotowane propozycje na weekend, na ten niedzielny czas. Pochwalcie się, może kogoś też, może mnie również zainspirujecie, a można SMS-em pod 664-402-302 albo głosówkowo na Messengerze. Ja was będę inspirował też hitami na czasie. Sombr, później Lady Gaga, a później ci, którzy bursztynowego słowika w Sopocie w tym roku zgarnęli, czyli duet Kuba i Kuba.

0: Lubicie sobie od czasu do czasu rzucić też okiem na muzykę, no bo można oczywiście, oglądając klipy, to warto, żebyście wiedzieli, że klip do tego numeru powstał w całości, został nagrany jednym z najnowszych smartfonów, które niedawno miały premierę na rynku. Takie rzeczy się dzieją w naszym pięknym świecie. Dobrze, dobrze, to jest fajna ciekawostka. Rosie Newtrick już za nami, przy okazji nowość na naszej playliście, numer, który chyba na dobre już zagościł właśnie wśród innych hitów na czasie i się tutaj rozgościł i całkiem dobrze się miewa, to również dzięki wam. Za chwileczkę Sanach etc. na disco, gdyby ktoś potrzebował, nie wiem, jakichś pląsów w kuchni w niedzielę o poranku, no to zagram tak, żeby się udało, obiecuję. 27 minut do godziny 11. Tak, do 11. A ja powiedziałem w niedzielę o poranku. No, ten czas budzenia w ten dzień nam się trochę przesuwa.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
17: I po reklamie.

0: Tam, tam, tam. Mam nadzieję, że u was humory takie, że pośpiewywać się chce, bo najgorzej to się obudzić w weekend, a szczególnie w niedzielę rano, kiedy coś zaczyna człowieka łamać w kościach, nie? Albo drapie w gardle. No ja tak mam! Ale jakoś się nie daje i mam nadzieję, że wy też nie i że wspólnie się nie będziemy dawać. To SK, to hity na czasie. 3,5 minuty pozostały do godziny 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Z okazji premiery spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
15: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty. Ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
14: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, między innymi Pali się niebo, Proszę tańczę, w duecie z Kają, czy później ci opowiem, w duecie z Margaret. A Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album, Krótkie historie o miłości.
16: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
14: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową

Takie niedzielne leniwe pląsanie z Eską, hitami na czasie i z Liwką tym razem, poza tobą nic. Tak wam gramy w Radiu SK. 19 po 11 już na zegarkach, za chwileczkę Riviera, potem Dawid Prosiadło, potem Tate McRae. Z niedzielą to jest tak, że czasami musimy ogarnąć pewne obowiązki, tutaj mam na myśli szczególnie te związane ze szkołą, żeby rodzice na trochę, wiadomo, nie gadali, nie chodzili na dąsani, w kółko nam o tym nie przypominali. Jak będziemy wcześniej już gotowi z tematem odrobionych lekcji i przygotowaniem do szkoły na dzień następny, no to może jeszcze odrobina przyjemności na drugą część niedzieli nam pozostanie. Ale czasami pada też komenda, dobra, słuchajcie, to odrobicie lekcję, jak wrócimy od babci z obiadu. Każdy to przerabiał, prawda? I wtedy zawsze trzyma się kciuki, żeby ten obiad u babci trwał jak najdłużej. Więc no, ja trzymam kciuki, żeby wam się spełniła dzisiaj, drodzy uczniowie, ta opcja, która dla was jest najwygodniejsza i najlepsza, a nawet jak ktoś nie ma lekcji zadanych i po prostu ma jakiś taki wstręt przed poniedziałkiem, który wielkimi krokami się zbliża, to pamiętajcie, on dopiero jutro. Na razie jeszcze cieszymy się niedzielą. Ale jak się obiad u babci przedłuży w opcji dla każdego, to też jest bardzo dobra sprawa. Girl.

0: Okazuje się, że jeżdżenie do babci na niedzielne obiady ma też drugą stronę i tutaj naprawdę sporo SMS-ów przyszło pod 6, 6, 4, 402, 302, że obiad obiadkiem, najlepsze na świecie pierogi, najlepszymi na świecie pierogami na przykład, ale też babcia czasami odpowiednio reaguje, jak widzi zatroskaną minę swojego wnuka bądź wnuczki. Wiecie, jak reaguje, prawda? Nie mogę powiedzieć o tym głośno, bo zaraz się okaże, że wszyscy tylko dlatego jeżdżą do babci na obiady, a przecież nie o to chodzi, prawda? Absolutnie nie o to. To jest tylko tak zwana czasami wartość dodana. Wiecie, o czym mówię, nie? I tu znacząco oko puszczam. A pewnie i studenci, jako że rok akademicki się zaczął, też teraz się uśmiechają, bo owe sprawy, o których na głos nie mówię, a każdy wie, o co chodzi, też mają znaczenie, szczególnie w życiu studenta. Babcie wszystkie pozdrawiamy oczywiście gorąco i serdecznie. Za chwileczkę Kuba i Kuba, stygnie lato. Po tym jak Rihanna i Calvin Harris z numerem We Found Love znowu dali popis taki, że nam się do lata zachciało i fajnych imprez, prawda? No to czekając na wakacje, powiem wam tylko, że to 264 dni jeszcze, albo jak ktoś woli inaczej, 37 tygodni i 5 dni. Radio
1: SK. Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
13: Ci panowie z Media Expert.
12: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
14: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
19: I po reklamie.

0: To jest nowość na naszej jaskowej, pojawiliście wśród hitów na czasie. To Tovlo, Chuck & Mary już za nami. Pięć minut i będzie południe niedzielne, gdzie proszę bardzo dobrze wyjść na korytarz, uciąć sobie krótkie rozmowy tak zwane korytarzowe i dzięki temu dowiedziałem się, że dzisiaj dzień bułeczki cynamonowej, zwanej w skrócie cynamonką i od razu też się dowiedziałem, że podobno w boczki nie idzie, więc gdybyście szukali niedzielnego deseru, to może, a może ktoś już u was zadbał o taką cynamonkę na dzisiaj. Po godzinie 12 będzie mocniejsze uderzenie, którym rozpoczniemy już popołudnie niedzielnej, będzie Maneskin.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilet na tobilet.pl.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: SK Suwałki. Na czasie.
12: Jesień na pełnej i aż się prosi o jakieś artystyczne wydarzenie. Co powiecie na ogólnopolskie spotkania z monodramem o złotą podkowę Pegaza? To konkurs dla amatorów i aktorów zawodowych w każdym wieku. W programie także teatralne warsztaty. Festiwal zacznie się w czwartek i potrwa do soboty, a harmonogram na Facebooku Suwalskiego Ośrodka Kultury. Rydwane ognia na kolejnym spotkaniu dyskusyjnego klubu filmowego w Suwałkach. Projekcja filmu Hugh Hudsona już w środę 18 w sali kameralnej SOK.
13: Muzyką się żyje.
14: Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla was nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę. I cała taka rozmowa, którą odbyliśmy z Jeremim, czeka w woskowej apce na smartfony. Tam możecie jej posłuchać. Jeremi Sikorski już niedługo ruszy w jesienną trasę koncertową. Wracam on tour. 25 listopada zagra w warszawskim klubie Nieba, a potem odwiedzi jeszcze Gdańsk, Kraków i Katowice. Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły 73730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to numer dla każdego.
15: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
16: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to jest to piosenka dla wszystkich.
14: Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu SK. Już jutro po 23:00 Mati Fuczyło zagra 20 waszych ulubionych rapowych kawałków. Tydzień temu na szczycie drugi raz z rzędu znalazł się Mata w duecie z White'em 2115. Wpadajcie na sk.pl i tam możecie głosować na waszych faworytów. 3 minuty po godzinie 12:00. Mam nadzieję, że w niedzielę jedynym faworytem waszym jest odpoczynek. W każdej formie, tej czynnej bądź biernej, niech wam krótko mówiąc dobrze będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Måneskin, I Wanna Be Your Slave. Tak zaczynamy tę godzinę.

Co by robiło Fly High w Radiu SK, to są hity na czasie, gdyby tak się udało latać oczywiście tymi wszystkimi korkami, które się czasami zdarzają nawet w weekendy, bo wtedy ruch na drogach wzmożony, szczególnie jeżeli pogoda piękna, jeżeli chcemy się troszeczkę wybrać dalej, prawda? Albo nawet chociaż za miasto na te słynne grzyby jesienne, to można, ale uwaga Mazowsze, dokładnie most w Półtusku nad Narwią, tam macie wahadło, to jest powód dość dużych utrudnień w tym miejscu, do tego jeszcze w tym korku wśród tych kierowców czekających na owym wahadle w Półtusku zdarzyła się kraksa, więc sytuacja skomplikowała się podwójnie. To jest ulica Wyszkowska, tak dokładnie nazywa się ten rejon. Gdybyście chcieli, to albo musicie stosunkowo opóźnić swój wyjazd i przejazd w tamtym rejonie, ewentualnie mocno pogombinować z jakimś konkretnym objazdem. A w Radiu SK teraz już Benson Boone, później będzie Sylwia Grzeszczak, w kolejce też David Guetta.

0: Danet i Rest If Only You w Radiu SK to są hity na czasie, chociaż w przypadku tego hitu to powinniśmy powiedzieć hity zawsze na czasie i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, bo to jest bardzo dobry numer. 26 minut do godziny 13 pozostało. Będę przypominał uparcie o odlocie ściśle tajnym naszej zabawie, do której zgłoszenia już przyjmujemy w naszej eskowej apce. Tam się zgłosić możecie pod warunkiem, że jesteście gotowi polecieć z naszą eskową ekipą. Gdzie? No właśnie, to jest pytanie otwarte i ono będzie otwarte do ostatniego momentu. Do momentu, kiedy no już prawie wejdziecie na pokład samolotu, czyli nie no dobrze, będąc dokładnym, do momentu, kiedy będziecie musieli odprawić się na lotnisku przed wylotem. Dopiero wtedy dowiecie się, gdzie lecicie. Gotowi na taką przygodę? No to bardzo proszę, mamy w tym wprawę, byliśmy z wami już na Cyprze, byliśmy też Maladzy, więc moi drodzy, działajcie! Działajcie konkretnie, eskowa apka, tutaj zgłoszenia oczywiście, nasza eskowa drużyna gotowa, żeby z wami znowu to zrobić. To jest odlot ściśle tajny, już jutro poznamy pierwszą osobę o poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora, która do tej szalonej ekipy dołączy. A łatwo gank już za chwileczkę muzycznie w Radiu SK.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: I po reklamie.

0: To Swedish House Mafia i Lykke Lee, Happiness is so sad. Spotkało się dwóch starych facetów.
1: Narzekaczy. A tu mnie łupie trochę, tam z drugiej strony coś boli.
0: Na co ci siadło w takim razie? Opowiadaj, na co ci siadło?
1: Najpierw na zatoki, potem na gardło i tak sobie tutaj z Rafałem narzekamy.
0: Bo to jest najgorszy, najgorszy jest ten etap, jak czujemy, że coś nas łamie, coś nas bierze i potem ten dzień, kiedy jest maksimum, a potem odpuszcza, nie? To jest, ten maksimum to jest najgorzej.
1: Ale jest jeden plus, bo wtedy domownikom można powiedzieć, słuchajcie, wiecie, ja się idę chyba położyć.
0: No, już
1: niczego ode mnie nie chcicie
0: w tym
1: momencie.
0: Jeżeli na przykład nie trafisz w gronie domowników na godnego przeciwnika, który powie, a widzisz, a mówiłam i to się zaczyna.
1: Mówiłam, żebyś się zapinał pod szyję, ja po lekarzach chodzić nie będę.
0: O. Tak to właśnie jest, więc drodzy panowie, walczmy o życie dalej, byle skutecznie. Jak słyszycie, zostawiam was w rewelacyjnych rękach i towarzystwie Łukasza Zduńczyka.
1: Ale Rafał ma na to sposób, powiedział, że jedzie się kurować na rybach.
0: Tak będzie, bo tam nie ma tłumów, w lesie jest zupełnie inaczej.
1: I zarazków nie ma, no same tłumy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
0: Ślicznie tajne!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Do nagrania tego kawałka wykorzystał swój smartfon. Jeremi Sikorski wydał nowy numer A jak? To piosenka o tym, jak poznał swoją żonę. Artysta zachęca nas w tym numerze, żebyśmy się nie bali zrobić pierwszego kroku w relacji. Jeśli ktoś nam się podoba, to po prostu nie bójmy się poprosić o numer. No i właśnie dźwięk wybierania numeru w telefonie pomógł w stworzeniu tej piosenki.
13: Siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
12: A ten wspomniany Mikołaj to Trips. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A w eskowej apce na smartfony znajdziecie całą rozmowę z Jeremim Sikorskim. Fani czekali na to 2 lata, no i w końcu jest. Dawid Kwiatkowski wydał nowy album Południe. Jest na nim wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, to między innymi Później Ci Opowiem w duecie z Margaret. I co ciekawe, ten kawałek w ostatni piątek, czyli w dniu premiery nowego albumu, wrócił na szczyt gorącej 20 Radia SK. A tak Dawid zareagował na tę wiadomość.
14: O, takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
12: Na nowym albumie Dawida Kwiatkowskiego jest też Proszę tańcz z Kają czy Pali się niebo. Z okazji premiery Dawid Kwiatkowski spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i pojawiły się tam naprawdę wielkie tłumy. SK oczywiście też tam była. Możecie to zobaczyć, co tam się działo na eskowym Instagramie i na sk.pl. Nową płytę wydał też ostatnio Mrozu. To krążek Wszystko, czego chciałem. A gdzie tego krążka słucha się najlepiej?
15: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę, słuchając tej płyty.
16: A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
15: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
12: Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj żadnej chaty nie sprzątacie, tylko odpoczywacie, bo mamy przyjemne niedzielne popołudnie, 2 minuty po godzinie 13, także ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Gramy hity na czasie. I słuchajcie, to są takie numery, które do tego stopnia poprawiają humor, jakbyście znaleźli takiego dużego grzyba w waszym ulubionym miejscu w lesie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Nerek, innowator w Radiu SK. No właśnie, i tak się bujamy w niedzielne popołudnie. Może być w drodze do teściów na obiad, albo po prostu na grzyby też można. 18 minut po godzinie 13 to są niedzielne hity na czasie. No, w Krakowie to kogoś zbyt mocno rozbujało. Samochód elektryczny wpadł do zalewu. No słuchajcie, ten ktoś pewnie będzie musiał się już teraz pozbyć tego samochodu, prawda? Także niebawem na znanym portalu z samochodami zobaczymy ogłoszenie. Elektryk w bardzo dobrej cenie, stan igła, niebity i bardzo dobrze umyty naturalną wodą zalewową. Eco Detailing najwyższej klasy.

0: Margaret w Radiu SK, a teraz czas na gorącą nowość od bardzo dobrego, sprawdzonego polskiego producenta.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wy doskonale wiecie, że jak Radio SK podrzuca jakąś nowość, to to szybko wpada w ucho i teraz naszą antenę przejmuje artysta w bardzo fajnym białym kapeluszu i w okularach. Gromi, producent, który ma już wiele hitów na koncie, właśnie wydał nowy numer, a premierę tego kawałka świętuje na Mazurach, w Giżycku teraz sobie wypoczywa. No ten numer idealnie sprawdzi się właśnie przy niedzielnym odpoczynku, 28 minut po 13. Gromi, Want What You Want, już teraz w Radio SK.

0: Coldplay i Paradise. Raj na antenie Radia SK. Coldplaye prawdopodobnie śpiewają o tym momencie, który teraz mamy. Niedzielne popołudnie, najpiękniejszy moment tygodnia. Właśnie, jest taki chill. Nic nie trzeba, wszystko można. I ja właśnie o to można chcę was zapytać. Co dzisiaj możecie? Dokończcie teraz zdanie w głosówce na SK-owym Messengerze. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co mogę? Mogę siedzieć do 12 w piżamie, a potem nie ścielić łóżka do końca dnia. Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w których dokończycie po prostu zdanie. Jest niedziela, więc mogę. Ja mogę wam dobrze zagrać. Post Malone i Swae Lee w Sunflower. To po krótkiej przerwie w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
9: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: na roli i Major League DJs na antenie Radia SK. Gramy niedzielny hit na czasie, a wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, w których kończycie zdanie. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co? Maciek?
1: Jest niedziela, więc mogę zabrać swoje papugi na spacer. Co? Miłego popołudnia dla wszystkich, hej.
0: Co? Ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś papugi na spacer wyprowadzał. Widziałem kiedyś, jak ktoś z kotem na spacer szedł na smyczy, ale z papugą? Słuchajcie, coś mi tutaj nie gra u Maćka. On pewnie przed chwilą od żony usłyszał, a może byś mi pomógł w robieniu obiadu, co? I wtedy Maciek odpowiada, no chciałbym, ale nie mogę, bo muszę iść z papugami na spacer.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Southside, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
5: I po reklamie.
2: SK Suwałki. Na czasie.
7: Jesiennie, nostalgicznie za oknem, to idealny moment na wieczór w teatrze. A do Suwałk przyjedzie Teatr Lalki i aktora z Łomży. Na afiszu spektakl Niebieska Niedźwiedzica, czyli opowieść o tolerancji, poczuciu przynależności i odkrywaniu własnej siły. To w Suwalskim Ośrodku Kultury w piątek, 16 października. Start o 17. I kolejna teatralna propozycja. W sali Andrzeja Wajdy zostanie wystawiony ambasador Sławomira Mrożka. Spektakl w reżyserii Jarosława Gajewskiego w czwartek o 19.
8: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają przyczynę tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
9: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
8: A na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
10: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
11: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
8: Mówili nam kierowcy, a dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a za litr diesla 7 zł i 88 groszy. I jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale. To po tym, jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
12: I jest niedziela, więc mogę odpocząć, mówi Piotrek, bo jest teraz w pracy. No tak, nie ma żadnych domowych obowiązków, szefa w pracy też pewnie nie ma, więc jest luz. A my wspominamy wakacje. O tej porze na urlopie byśmy się podnieśli z plaży i pewnie poszli po jakąś zapiekankę. Gips i Igo, już teraz minuta po 14:00, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Sanach w Radiu SK. To jest bardzo dobra towarzyszka niedzielnych podróży. Mamy 16 minut po 14, gramy hity na czasie, a ja uprawiam właśnie nasze nowe polskie hobby, słuchajcie. Nie zbieram teraz grzybów, no co wy, no przecież ja w studiu jestem. Śledzę podcast Filipa Heizera i jego nowej żony Bianki, bo jest, słuchajcie, kolejny skandal. Filip Heizer oficjalnie przyznał, słuchajcie, że ingerował w wybór sukni ślubnej swojej wtedy przyszłej żony. On powiedział, że nawet zadzwonił do projektantki i powiedział, żeby sukienka była skromniejsza, nie taka, jak się Biance podobała. No i dla wielu osób to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby facet robił takie rzeczy. No powiem wam, że odważny ten Filip i to bardzo, bo takie wtrącanie się w wybór sukni ślubnej grozi tym, że kobieta będzie chciała, żebyśmy jeździli razem z nią i szukali tej sukienki.

0: Sia i The Weeknd w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a dziewczyny rzuciły się na Filipa Heizera. Mówiłem przed chwilą, że on wtrącał się w wybór sukni ślubnej dla swojej żony, nawet dzwonił w tej sprawie do projektantki. No i tutaj dziewczyny piszą na eskowym messengerze, m.in. Julia, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że tak robić nie można, facetowi nic do tego, mężczyzna nawet nie powinien widzieć kobiety przed ślubem w sukni ślubnej. Słuchajcie, może Filip Heizer w zupełnie innej sprawie dzwonił do tej projektantki. Może on chciał tylko jedną małą rzecz jej przekazać.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
3: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
2: ściśle tajny.
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Is my best.

0: nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Estę, a teraz mam fajnego newsa dla wszystkich w trasie. Okazuje się, że Polacy jeżdżą starymi samochodami. Według najnowszych wyliczeń przeciętny samochód osobowy zarejestrowany w Polsce ma 15 lat. Słuchajcie, to jest żaden wstyd. Jeżeli samochód jeździ, odpala i oleju nie bierze, to można jeździć, słuchajcie. Przecież kupno samochodu to nie jest łatwa sprawa. Tutaj rada nadzorcza w postaci żony musi budżet zatwierdzić, prawda? Ja się wam przyznam, że jestem dumnym posiadaczem 16-latka. On się psuje coraz częściej, no ale mój mechanik mówi, żebym jeszcze nie zmieniał.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Bring the beat.

0: Selbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: I po reklamie.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ważne informacje dla kierowców na początek. Śmiertelny wypadek na A2 to w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Był poszukiwany za
5: uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieże.
4: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
6: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
7: Co dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
4: Mówili nam grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
8: U nas cały czas trwa sezon na hity na czasie i teraz trochę przyspieszymy. Bardzo energiczny numer od Axwella i Ingrosso na początek 15, żeby nam się nie chciało spać po obiedzie, bo ja wiem, jak to wygląda, słuchajcie. Na chwilę się położymy na kanapie i potem 1,5 godziny wyjęte z życia, żeby była siła na grzyby. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jest numer stworzony specjalnie na niedzielne popołudnie, na ten moment, najbardziej leniwy moment tego tygodnia, kiedy można łapać siły i spokój przed dniem na Neptunika. W Radiu SK gramy hity na czasie. No niedługo to wy będziecie mogli sobie fajnie powypoczywać. 4 października to już jest taki moment, kiedy zaczynamy tęsknić za wakacjami. Już byśmy chcieli gdzieś sobie pojechać, zwłaszcza jak się nam trafi jakiś znajomy, który wyczekał do końca sezonu i teraz jest na urlopie i się chwali zdjęciami w mediach społecznościowych. I wy też tak będziecie mogli zrobić. Już za 3 tygodnie polecicie razem z nami w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, z kim lecicie, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero na lotnisku przed samym odlotem i wtedy są wielkie emocje. Ostatnio było tak. Jankes podniósł wtedy tabliczkę z napisem Malaga i polecieli, mieli naprawdę fajny wypad na przedłużony weekend. Od jutra zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. Zgłoszenia są darmowe, tylko weskowej jabce na smartfony.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, korzystajmy póki można z tej pięknej pogody. To jest prawdopodobnie ostatni tak ciepły, piękny weekend tego sezonu. W całym kraju sporo słońca, ciepło w miarę. Nawet nad Bałtykiem jest teraz przyjemnie. Przeglądałem kamerki internetowe dosłownie przed chwilą, słuchajcie. W wielu miejscach przebłyski słońca, 17-19 stopni. Sporo osób spaceruje po plaży. No chyba jest im dobrze. To wy też się pochwalcie, dlaczego wam jest dzisiaj dobrze, dlaczego ta niedziela jest dla was fajna, przyjemna. Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. O, nasz genialny siatkarz Wilfredo Leon chwali się w mediach społecznościowych, że jest na rybach w ciepłych krajach, więc jemu też jest chyba teraz dobrze. A wam? Dlaczego jest dobrze? Dlaczego ta niedziela jest fajna? Chwalcie tę niedzielę w głosówkach na SK-owym Messengerze, a ja za chwilę zagram, tak wolniej, romantycznie, w sam raz do podróży gdzieś, we dwoje. Zalia, tylko kochaj mnie po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: to kawałek z nadchodzącego GTA 6. Cały świat czeka na tę premierę, a my już wiemy, jak ta gra będzie brzmiała. Cat Rally, Paco Amoroso, wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was przed chwilą pytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, przyjemnie, dlaczego ta niedziela jest fajna. No i Asia pisze, słuchajcie, że ona ma teraz chill, ona ma spokój, mąż poszedł z dziećmi na grzyby, a ona ma luz i sobie pije na spokojnie kawkę na balkonie. To w takim razie, Asia, my mocno trzymamy kciuki, żeby się za chwilę nie okazało, że usłyszysz takie kroki po schodach, dźwięk otwieranych drzwi i chwila po tym pytanie, mamo, za ile obiad?
1: Jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: tylko promocja.
1: Gwiazdy muzyki.
2: Ask what you can do for your country.
1: Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
14: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
15: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karli. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
19: I po reklamie.
20: SK Suwałki. Na czasie.
21: Niemcy mają Oktoberfest, a w Suwałkach mamy festiwal złotego trunku i dobrej zabawy. Z głośników polecą największe taneczne hity, przy których do rana nie zejdziecie z parkietu, a stoły będą uginały się od lokalnych przysmaków. To w piwiarni w sobotę, 17 października, początek o 20. A to wydarzenie możecie wpisać do swojego imprezowego kalendarza. Merys Polski zagra w Suwalskim Ośrodku Kultury. Jaki to gatunek muzyczny? Trudno powiedzieć. Za to teksty są głębokie, a wokal niesamowity. Koncert 5 grudnia.
22: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te zaczną tworzyć się wieczorem.
23: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
22: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
24: No i to jest dobra informacja. Sabalenka to jest główna rywalka Igi Świątek, także bardzo gratulujemy Czeszce, że udało się ją pokonać. W nagrodę za to zwycięstwo zapraszamy do nas nad Bałtyk. Będzie gofer z podwójną dawką bitej śmietany. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No co, słuchajcie, odpoczywamy razem przed dniem na P.

Britney Spears w Radiu SK. Gramy m.in. dla wszystkich w trasie 16 po 16. Słuchajcie, już niedługo w Polsce powstanie rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości między Łodzią a Warszawą na A2. Będzie miał 48 km przy ograniczaniu prędkości dojedzie do 70, bo tam będą roboty drogowe. Słuchajcie, już współczuję osobie, która po 20 km zapomni, że tam był odcinkowy pomiar i na końcu tylko zobaczy znak oznaczający koniec tego odcinka. Czujecie tę falę gorąca, która nas teraz oblewa? Ja myślę, że to może być podobne uczucie, jak po przeczytaniu wiadomości: kochanie, muszę ci coś powiedzieć.

0: Jakby to było wczoraj, Sylwia Grzeszczak przyszła do Eski i przyniosła nowość na wakacje, ale w październiku też się tego dobrze słucha. A teraz czas na świeży numer od światowej gwiazdy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu Eska zawsze najlepsze nowości z tej najwyższej muzycznej półki. I teraz świeży numer od Lil Nas X'a, którego znacie na przykład z tego hitu. On wie, jak nas rozbujać na dobre niedzielne popołudnie. Teraz śpiewa o tym, żeby robić swoje, spełniać marzenia, nawet gdy jest nam trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: hit zawsze na czasie. Edward Maja w Radiu SK. Jest mi wstyd. Powiedział kapitan reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej Luka Modrić. Jego gra ostatnio, słuchajcie, przegrał 0-7 z Anglią przegrał, krótko mówiąc. I Luka Modrić powiedział tak: gram w kadrze od 20 lat, ale dopiero po raz pierwszy po meczu poczułem wstyd. Słuchajcie, skoro on po jednym gorszym meczu czuje wstyd, to ja nawet boję się pytać, co czują polscy kadrowicze. Także Luka na spokojnie, po pewnym czasie już nawet wstydu nie czuć.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
14: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
15: No wiem.
14: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
15: Ej, to już przesada.
14: No co, tego poziomu nie da się przebić.
16: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
18: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
19: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
18: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
19: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
18: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
19: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
18: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
22: Skoda.
23: I po reklamie.
22: Skoda.

0: Ta dziewczyna nazywa się Tovlo i pewnie jeszcze nie raz się u nas pojawi, bo to jest dobry numer. Tak wam gra Radio SK, hit na czasie, w niedzielne popołudnie. Teraz ważne pytanie do was mam. Czy zdarza wam się czasami rozmawiać z drugą osobą i scrollować smartfona? Każdemu się zdarza. I teraz się okazuje, że takie zachowanie dostało swoją oficjalną nazwę. Nazywa się snubbing. Pochodzi od słów telefon i lekceważenie. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, bo wtedy jesteśmy w stanie na wszystko się zgodzić, prawda? Bo wtedy rozmowa wygląda tak. No masz rację. A jak się druga połówka wkurzy, to po prostu trzeba szybko wysłać śmieszną rolkę na przeprosiny.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale
2: nie wiesz gdzie?
0: Odlot Ślicznie Tajne!
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: A teraz w RTV Euro AGD.
16: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
20: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
19: Wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
21: Mołącka przełęcz w wyniku poślizgnięcia, osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem kulczyńskiego.
19: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko, a miejscami zalega śnieg.
22: Także słuchajcie, dużo bezpieczniej jest stać teraz w korku na Zakopiance. Wiele osób wraca po weekendzie teraz z gór, więc jeżeli przed wami długa trasa, no to polecamy eseczkę. My mamy bardzo dobrą playlistę do samochodu. Damiano Dawid już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie na zegarach punktualnie 17. Ale dużo przyjemniej się wraca, niż się jechało, bo w piątek paliwo było jeszcze droższe, a teraz ponad złotówkę tańsze. A może ktoś teraz dopiero jedzie w góry? To zjedzcie w naszym imieniu coś dobrego w góralskiej karczmie. To jest Eska. To są hity na czasie niedzielne.

0: Liwka w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a portale plotkarskie aż huczą o naszym młodym piłkarzu Oskarze Pietuszewskim, który podobno ma nową dziewczynę, słuchajcie. A jest nią Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki.
1: Nie lubię melanży, chyba że z tobą.
0: Zaraz, jakie melanże, jakie palenie? Oskar powinien odbyć dyscyplinującą rozmowę z trenerem. Ta dziewczyna może mieć na niego zły wpływ.

0: Junior Caldera i Sofirix Baxter w Radiu SK. To jest świetny news. Polak podbija Chiny. Nasz tenisista Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie i jutro rano zagra z Alexem de Minorem o finał. A jest o co grać, bo już za sam awans do finału Hubi może zgarnąć, uwaga, $411 000. Także słuchajcie, Hubert Hurkacz to będzie jedna z niewielu osób na świecie, która z przyjemnością wstanie w poniedziałek rano i pójdzie do pracy.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany we czynu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
17: I po reklamie.

0: Toby Romeo, Fly High w Radiu SK. No wy też możecie latać wysoko i daleko, za granicę i to jeszcze w nieznane. Już jutro rano zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy na odlot ściśle tajny z Radiem SK. Ta zabawa polega na tym, że wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Tak to właśnie wygląda i obiecujemy wam, że to jest fajny wyjazd na przedłużony weekend z dobrą ekipą. No i że SK za wszystko płaci. A wy się musicie tylko zgłosić. To jest prosta sprawa, słuchajcie. Odpalacie eskową apkę na smartfony, bo tam są darmowe zgłoszenia. Klikacie konkursy, pyk, zgłaszacie się i lecicie z nami na odlot ściśle tajny. No i słuchajcie, jutro Radia SK od rana, bo będzie pierwsza podpowiedź, gdzie lecimy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja. Gwiazdy muzyki.
1: Ask what you can do for your country.
0: Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Wiesz co? Jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
20: I po reklamie.
21: SK Suwałki. Na czasie.
22: Jesień na pełnej i aż się prosi o jakieś artystyczne wydarzenie. Co powiecie na ogólnopolskie spotkania z monodramem o Złotą Podkowę Pegaza? To konkurs dla amatorów i aktorów zawodowych w każdym wieku. W programie także teatralne warsztaty. Festiwal zacznie się w czwartek i potrwa do soboty, a harmonogram na Facebooku Suwalskiego Ośrodka Kultury. Rydwan Ognia na kolejnym spotkaniu dyskusyjnego klubu filmowego w Suwałkach. Projekcja filmu Hugh Hudsona już w środę 18 w sali kameralnej SOK.
23: Agata Chluściak, zapraszam na SK News, a na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
24: Wrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
23: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla, a w nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
25: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie. i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
23: A dodajmy, Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: W ten weekend... W Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: To będzie ostatnia reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda.
14: I po reklamie.

0: Reklama. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
2: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: I po reklamie.

0: Lekka suwałki.
1: Reklama.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
1: I po reklamie.
0: SK Suwałki. Na czasie.
6: Jesiennie, nostalgicznie za oknem, to idealny moment na wieczór w teatrze, a do Suwałk przyjedzie Teatr Lalki i aktora z Łomży. Na afiszu spektakl Niebieska Niedźwiedzica, czyli opowieść o tolerancji, poczuciu przynależności i odkrywaniu własnej siły. To w Suwalskim Ośrodku Kultury w piątek, 16 października. Start o 17. I kolejna teatralna propozycja w sali Andrzeja Wajdy zostanie wystawiony Ambasador Sławomira Mrożka. Spektakl w reżyserii Jarosława Gajewskiego w czwartek o 19:00.
0: SK Suwałki News.
7: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Za nami pierwsze podlaskie forum odporności, które, jak sama nazwa wskazuje, odbyło się w naszym województwie. O szczegółach mówią wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, prezydent miasta Białystok Tadeusz Truskolaski oraz szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński.
8: To nie jest przypadek, że pierwsze forum odporności odbywa się tu, w województwie podlaskim, w jego stolicy, w Białymstoku. Nasze położenie geograficzne, bezpośrednie sąsiedztwo z Białorusią każe nam traktować kwestie związane z bezpieczeństwem ze szczególną troską, ale przede wszystkim powagą i odpowiedzialnością wobec naszych mieszkańców. Po drugie, samorządy w naszym regionie, chciałbym to bardzo mocno podkreślić, mogą pochwalić się skutecznością w mądrym wydatkowaniu środków, które rząd Rzeczypospolitej Polskiej od 2 lat zapewnia po to, żeby realizować ten wielki projekt związany z budową systemu związanego z ochroną ludności i obroną cywilną. Przypomnę, 333 miliony złotych, które trafia do nas, mieszkańców tego regionu. Sprawczość samorządowców, i za to jeszcze raz w obecności pana ministra chciałem bardzo serdecznie podziękować, pokazuje, że wiemy, jak ważny jest to program i jak skutecznie wykorzystywać rządowe środki. I po trzecie, społeczna aktywność różnych grup społecznych i środowiskowych. To jest wielka wartość dodana, bo znajdujemy partnerów i w otoczeniu organizacji pozarządowych. Znajdujemy partnerów wśród kół gospodyń wiejskich, za co bardzo serdecznie dziękuję. Znajdujemy partnerów wśród organizacji kobiecych, za udział których także dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Dwa słowa klucze według mnie będą towarzyszyły nam dzisiaj podczas całego dnia pracy. Bezpieczeństwo i odporność społeczna. Bezpieczeństwo, twarda architektura i zakupy, robimy to sprawnie i skutecznie. Ale drugim nieodłącznym elementem, bez którego nie ma bezpieczeństwa, jest odporność społeczna, czyli innymi słowy mówiąc, wiedza i kompetencje, które pozwalają nam zachować się w sposób odpowiedni w sytuacjach zagrożenia, z którymi możemy mieć przecież do czynienia, i wcale nie chodzi tutaj o konflikt zbrojny. Dlatego powstała Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Dlatego realizujemy treningi tak chętnie odwiedzane przez mieszkańców naszego regionu. Dlatego też razem prowadzimy różne kampanie społeczne, które mają ciągle podtrzymywać te emocje i jeszcze mocniej akcentować kwestie związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Po co są konferencje? Po co są takie spotkania jak to dzisiejsze? Niektórzy mówią, że konferencja w Baden-Baden, uzysk żaden, a ja uważam, powiem to jako historyk, że od czasów najdawniejszych nie wymyślono niczego lepszego niż mądra edukacja. Tylko mądra edukacja, skuteczne kampanie społeczne i przede wszystkim treningi, które dają praktyczne umiejętności z zachowania się w sytuacjach kryzysowych, dadzą nam to, na czym nam zależy. Odporność społeczną.
4: Stanęliśmy na pewnym zakręcie historii. Spowodowane to jest decyzjami pewnej osoby z Moskwy, wspieranej drugą osobą z Mińska, którzy chcą zburzyć porządek tego świata, przede wszystkim Europy, który został zbudowany przez ostatnie kilkadziesiąt lat. My przez wiele lat czuliśmy się bezpieczni. Tak naprawdę, może tutaj potwierdzą przedstawiciele Straży Granicznej, granica z Białorusią była chyba najlepszą służbą, jaką można było sobie wyobrazić, bo od czasu do czasu jakieś dzikie zwierzę tę granicę naruszyło i nic się na niej nie działo. Też kiedyś na niej byłem, było bardzo spokojnie. W tej chwili jest to pewien tygiel, pewna odpowiedzialność. Ktoś powoduje, czy chce spowodować, żebyśmy czuli się zagrożeni jako społeczeństwo. I my na to odpowiadamy. Odpowiadamy wieloma działaniami. Oczywiście te działania płyną przede wszystkim ze strony rządu. Najpierw oczywiście ustawa, później różnego rodzaju instrumenty wdrożeniowe, a później już konkretne środki i pieniądze, które właśnie trafiły do nas. Pan wojewoda mówił o 333 milionach. Ten program, który był w zeszłym roku, realizowaliśmy krótko, ale w województwie podlaskim na ponad 96% został zrealizowany. Ten jest roczny, kolejne będą już wieloletnie i będziemy mogli po prostu przygotowywać się. Ale z jednej strony oczywiście przygotowujemy się, żeby czuć się bardziej bezpieczni, ale z drugiej strony, co jest niezwykle ważne i co również podkreśla Komisja Europejska, my wykorzystujemy te środki podwójnie, tak zwane dual use. Jeżeli, a miejmy nadzieję, że tak będzie, nie przydadzą one się nam, żeby zapewnić bezpieczeństwo, to przydadzą się w wielu innych sytuacjach związanych właśnie z codziennym funkcjonowaniem. I teraz dla przykładu. Miasto Białystok w 92% jest niezależnie energetycznie. My już nie musimy kupować energii od PGE, bo mamy fotowoltaikę, a dzięki środkom z ochrony ludności i obrony cywilnej zakupiliśmy magazyny energii. U nas jednostka jakakolwiek, jak wyłączany jest prąd z różnych powodów technicznych, o tym nawet nie wie, bo automatycznie prąd jest czerpany z magazynów energii, które zakupiliśmy właśnie dzięki tym środkom. Chyba jako miasto jesteśmy największym beneficjentą właśnie tego typu działań. A przecież dzisiaj wszystko stoi na energii. Od tego się wszystko zaczyna. I to właśnie dzięki tym środkom możemy się czuć bardziej bezpieczni i właściwie społeczeństwo się nie dowie, że dzieje się coś niedobrego, czy są chwilowe nawet zakłócenia w dostawie energii. Więc jest to ten dual już dzisiaj wykorzystywany. Ale też myślimy oczywiście o schronach. Te schrony, które pan minister tutaj słyszałem w wywiadzie, to 30 lat. 30 lat to oczywiście tej demokracji, ale jeszcze wcześniej, też przez już za komuny, od jak ta zimna wojna się skończyła w latach 60., już przestano cokolwiek robić, jeżeli chodzi o ochronę ludności, obronę cywilną. I mamy schrony z lat 60. ostatnie. Jak wybuchła wojna w Ukrainie, od razu

0: w centrum miasta Białegostoku. Ale to są tylko wyjątki, tylko są przykłady. Ale generalnie chodzi o to, że pokazujemy naszą sprawność z jednej strony, ale z drugiej strony, co jest chyba bardzo ważne, tworzyć poczucie bezpieczeństwa wśród naszych mieszkańców. To jest chyba istotne. U nas nie ma paniki. Ludzie się po prostu generalnie, chcę zapewnić tutaj państwa ministrów, że generalnie u nas atmosfera, mimo że jesteśmy blisko granicy wschodniej, mimo że zdarzają się tam incydenty, ale już w 98% granica jest chroniona. Za poprzednich rządów było to 30%. Społeczeństwo czuje się bezpieczne i to jest chyba najważniejsze. To jest właśnie to, że pracujemy, rozwijamy się, inwestujemy, ale oczywiście z tyłu głowy mamy ten element dbania o bezpieczeństwo i dzięki tym środkom, dzięki temu, że jesteśmy razem, dzięki, że jesteśmy sprawni, pokazujemy naszemu społeczeństwu, że dajemy radę w czasie pokoju i że ewentualne zagrożenie staramy się zminimalizować, a przede wszystkim potencjalnego wroga odstraszyć. I to jest naszym celem.
1: Podlasie jest i województwem, regionem, który ma szczególne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. I nie muszę tego szczególnie rozwijać. Przed chwilą pan prezydent Truskolaski mówił o kwestiach zagrożeń hybrydowych wynikających z sąsiedztwa z Białorusią, w tego, w jaki sposób migranci wykorzystywani byli do tego, aby prowadzić wojnę z Polską, wojnę hybrydową z Polską, z Unią Europejską. I też pan prezydent mówił o tym, jak bardzo wiele przez ostatnie 3 lata udało się zrobić, aby nasza granica polsko-białoruska była szczelna, była bezpieczna. To oczywiście wielka zasługa pana generała Klekotki i jego ludzi, którzy na co dzień bronią polskiej granicy, ale to też zmiana filozofii państwa, jeżeli chodzi o kwestię ochrony granic. To znaczy gigantyczne nakłady na ochronę granicy, wzmocnienie tej granicy nie tylko w takim wymiarze osobowym, ale przede wszystkim w wymiarze technicznym. Przecież wiecie państwo, że tutaj właśnie na Podlasiu pan generał Klekotka jest tym, który jako pierwszy w Polsce zainstalował system antydronowy. To na razie jest pierwszy klaster, który ma chronić tą część Polski, tą część naszej granicy przed wtargnięciem dronów. Takie systemy chcemy budować, jeżeli chodzi o służby MSWiA na całej naszej granicy polsko-białoruskiej, polsko-rosyjskiej, granicy morskiej i granicy z Ukrainą. Więc to jest ten pierwszy powód, o którym mówimy, że województwo podlaskie to jest województwo o strategicznym znaczeniu. Więc to jest ten powód, dlaczego się tutaj spotykamy, ale jest moim zdaniem temat znacznie ważniejszy. Ważniejszy nawet od tych kwestii strategicznych. A mianowicie to, że państwo jesteście dobrym przykładem. Dobrym przykładem dla reszty województw i pan wojewoda jest dobrym przykładem dla reszty wojewodów, jeżeli chodzi o takie mądre wykorzystywanie środków z oliocu, na budowanie tej odporności od podstaw i umiejętne stawianie jasnych i klarownych priorytetów. Od tego, co możemy zrobić na początku, jak najszybciej, po wreszcie tą wizję i docelowe takie ramy strategiczne, jeżeli chodzi o ochronę ludności. Więc panie wojewodo, odpowiadając na pana pytanie, nie, to nie jest przypadek i bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj z państwem, bo trochę dziś bojem sprawdzamy tą formułę, którą chcemy zastosować we wszystkich województwach, to właśnie takiej otwartej rozmowy na temat naszego bezpieczeństwa, bo my używamy oczywiście tego skrótu ochrona ludności, obrona cywilna, a mówimy o systemach alarmowania, mówimy o systemach budowli ochronnych, ale tak naprawdę to wszystko sprowadza się do naszego bezpieczeństwa, do cywilnego bezpieczeństwa i umiejętnego zarządzania tym bezpieczeństwem. Szanowni Państwo, przed chwilą rozmawiałem z dziennikarzami, wchodząc tu do Państwa i tak sobie podczas tej rozmowy pomyślałem, jak wielki byłby nasz komfort, nasz wszystkich wspólny komfort, gdybyśmy mieli, jeżeli chodzi o ochronę ludności, obronę cywilną, bardzo solidne fundamenty wypracowane w

0: przeszłości, a teraz byśmy te środki, które przeznaczamy, gigantyczne, rekordowe środki, tylko wykorzystywali do tego, żeby te fundamenty rozbudowywać. Ale w wielu aspektach wiecie Państwo doskonale, że ochronę ludności i obronę cywilną tworzymy od podstaw. Ochrona ludności i obrona cywilna zostały wykreślone z polskiego prawodawstwa. Ktoś uznał i nie chcę tutaj, wiecie, bo w tych sprawach uważam, że nie powinno być polityki, ale trzeba to jasno powiedzieć. Ktoś kiedyś uznał, że każdy Polak ma obowiązek bronienia swojej ojczyzny. I to naturalne, jesteśmy patriotami. Ale ktoś zapomniał, że to jest jeszcze druga połowa tego jabłka. To znaczy, że państwo ma obowiązek też bronić każdego swojego obywatela i otaczać go bezpieczeństwem i tworzyć mechanizmy prawne do tego, aby tą ochronę po prostu w sposób skuteczny tworzyć. Dlatego stworzyliśmy ochronę ludności, ustawę o ochronie ludności, dlatego jako rząd pana premiera Donalda Tuska zdecydowaliśmy o przeznaczeniu rekordowych środków w skali dwóch ostatnich lat, to jest dla województw 10 miliardów złotych, dystrybuowanych przez wojewodów na potrzeby samorządowców we współpracy z samorządowcami. Ale ja chcę, bo teraz trochę nawiązując do tego forum, niezależnie od tego, jak wiele środków przeznaczymy, niezależnie od tego, jak dobrze wyposażone będą nasze służby, niezależnie od tego, jak wysokie będą ich kompetencje, to jeżeli chodzi o ochronę ludności, to co jest najważniejsze, to jest budowa mechanizmu ochrony ludności, mechanizmu myślenia o całej tej sferze. To nie jest rzecz, którą buduje się przez rok, dwa, to nie jest rzecz, którą da się zaordynować. Kupimy, nie wiem, 5 wozów strażackich, wybudujemy 10 schronów i już wszystko będzie dobrze, wszystkie nasze problemy się rozwiążą. Nie. To są niezbędne inwestycje, które musimy robić, będziemy robić, ale coś, co jest podstawą ochrony ludności, to jest budowanie tej odporności społecznej. Bardzo często w różnego rodzaju dyskusjach wszyscy teraz na prawo i lewo powołują się na model fiński, model szwedzki, ogólnie skandynawski budowy ochrony ludności i słusznie, bo Skandynawia jest właściwie jedyną częścią Europy, która inwestowała w te kwestie od wielu, wielu lat. Wszystkie kraje Europy Zachodniej, w tym my także, uznały, jesteśmy już bezpieczni. To, co było straszną historią Europy, nie powtórzy się. Okazało się, że jednak może się powtórzyć. Ale mówię o tych wzorach skandynawskich, dlatego, że tam od 50 lat i budowano infrastrukturę, ale przede wszystkim budowano to poczucie wśród ludzi, że to jest ważne. Budowano to poczucie, że każdy wie, jak reagować w sytuacji zagrożenia. Że każdy wie, co oznaczają systemy alarmowe. Że każdy wie, gdzie udać się na wypadek zagrożenia. Że każdy ma przypisane miejsce ukrycia. Nie schron, miejsce ukrycia na wypadek tego, gdy przychodzą niebezpieczne zjawiska, gdy nie daj Boże wleciałby dron, czy nie daj Boże wleciałaby rakieta. Oni to budowali od wielu lat. Budowali to poprzez edukację, poprzez rozmowę, poprzez wciąganie do tego systemu wszystkich elementów tego systemu. A elementami tego systemu jest każdy z nas, jest każda instytucja publiczna tak naprawdę. Jest każdy element władzy, no bo i władza na poziomie rządowym, służby, tutaj wielka i wiodąca rola PSP, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale przecież także druhowie i druhno OSP. Przecież także wy jako samorządowcy jesteście podmiotami ochrony ludności, zarządzacie ochroną ludności i na wypadek kryzysu bierzecie gigantyczną odpowiedzialność na siebie. Gigantyczną odpowiedzialność. A poniżej was są właśnie mieszkańcy, którzy muszą też umieć zareagować na sytuację zagrożenia, muszą wiedzieć, co jest sytuacją zagrożenia, żeby w sposób właściwy tą sytuację zgłosić do służb. I dlatego właśnie takie fora jak to, dlatego te wszystkie działania edukacyjne, które prowadzimy, Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, mają w sposób długoterminowy zaplanować nasze aktywności, tą budowę odporności społecznej. I żeby było jasne, ja wiem, że to zdanie, jeżeli tutaj liczę na przychylność mediów, ale jeżeli nie będę miał tej przychylności, to to zdanie, które teraz powiem, zostanie z całą pewnością wykorzystane przeciwko mnie, ale my tą odporność budować będziemy przez wiele, wiele lat. Nawet jeżeli uzyskamy, jeżeli chodzi o kwestię budowli ochrony, systemu ostrzegania, odporności energetycznej, o czym mówił pan prezydent Truskolaski, uzyskamy ten poziom, który chcemy, nie wiem, za kilkanaście czy miesięcy, czy za kilka lat, to i tak będziemy cały czas musieli w te kwestie inwestować, bo zagrożenia zmieniają, świat się zmienia bardzo szybko, bo pojawiają się nowe zagrożenia, a nie da się skutecznie tych pieniędzy inwestować, nie da się o tym rozmawiać bez zaangażowania samorządów, bez zaangażowania wolontariuszy, bez zaangażowania tych wszystkich ludzi, którzy w tym szeroko rozumianym ekosystemie bezpieczeństwa po prostu mają swoją gigantyczną rolę. Ja patrzę na tego typu fora, ale patrzę na ten projekt jako na wielkie przestawienie. I nie boję się użyć tego słowa. Wielkie przestawienie filozofii naszego państwa z takiej akcyjności, że sobie poradzimy, jak przyjdzie powódź, jak będzie duży pożar, bo sobie poradzimy, bo mamy najlepszych na świecie strażaków. Ale przestawiamy się z takiej aktywności na długi proces budowania odporności. Odporności na wszelkie zagrożenia. Proces rozpisany na wiele lat, proces, który będzie owocował tym, że pieniądze w ramach OLIOS-u trafiać będą do państwa, trafiać będą do służb przez wiele najbliższych lat. Pan wojewoda mówił o tym, że my pracujemy i pewnie w perspektywie 2 miesięcy będziemy chcieli zamknąć już program następny, 5-letni. Program, który da nie tylko realne pieniądze, które teraz już do was trafiają, ale da przede wszystkim realne narzędzia prawne do tego, aby realizować inwestycje wieloletnie, żeby dać wam tą niezbędną elastyczność w realizacji tych inwestycji. Ale głęboko namawiam was do tego, żebyśmy oprócz tych wielkich inwestycji patrzyli na te rzeczy, które są koło nas, które możemy adaptować i przystosować do potrzeb ochrony ludności. I w tym sensie materialnym, budowlanym, ale i w tym sensie takim mentalnym, żeby ludzi przekonywać. Zobaczcie państwo, jak wielka dyskusja przez ostatnie lata przetoczyła się na temat sygnałów alarmowych w Polsce. I to nie jest przypadek. Jeszcze 2 lata temu badaliśmy to dokładnie. Sygnał syreny alarmowej dla przeciętnego Polaka kojarzył się z 1 sierpnia, z obchodami Powstania Warszawskiego. Takie były odpowiedzi Polaków w całej Polsce, nie tylko w Warszawie, nie tylko na Mazowszu, tylko w całej Polsce. Bo wydawało nam się, że jesteśmy tak bezpieczni. Dziś mozolnie, ale intensywnie budujemy tą rozpoznawalność. Temu służą pikniki OLIOS-owe, temu służy Akademia OLIOS, temu służą spoty radiowe, spoty telewizyjne. Wydaje się prosta rzecz. Przecież tych sygnałów alarmowych nie ma tak wiele. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o te, które niosą to największe zagrożenie, patrzę na panów komendantów ze Straży Pożarnej, de facto to są 2 sygnały. A jednak trzeba bardzo dużo pracy włożyć, żeby do każdego ta informacja dotarła. Więc rolą takich spotkań jest też rozmawianie o tym, gdzie są te małe rzeczy, mniejsze rzeczy o gigantycznej wartości takiej edukacyjnej, które musimy razem wykonać. My, tak jak mówiłem, to na przestrzeni ostatnich tygodni mówiłem bardzo jasno. To, co chcielibyśmy zrobić, to uruchomić skuteczny system ostrzegania i przebudować alerty RCB, ale także przygotować, chcemy zrobić to do końca roku, przygotować specjalną aplikację do pobrania, która dla każdego obywatela, która będzie ostrzegała o nadchodzącym niebezpieczeństwie. Chcemy uruchomić w perspektywie kilkunastu miesięcy, tutaj jesteśmy uzależnieni od operatorów sieci komórkowych, system broadcastingu, czyli przejęcia naszej komórki na chwilę, na wypadek już takiego najbardziej nagłego zagrożenia. Ale cały czas intensywniej tutaj mogę wskazać pana wojewodę i podlaskich strażaków jako liderów w tym zakresie, ale też bardzo intensywnie pracujemy nad tym, aby wszystkie systemy alarmowe, wszystkie syreny alarmowe zintegrowane były w jeden całościowy system, żeby nie trzeba było wysyłać pracownika w państwa gminie do tego, aby włączył tą syrenę, tylko żeby na wypadek zagrożenia dla całego województwa albo dla całego kraju, był ten jeden umowny przycisk. Mówię oczywiście w przenośni, który uruchamia wszystkie syreny alarmowe. Panie wojewodo, dziś na Podlasiu to 370 syren już działających. Bo wiecie, tylko 370, a ja wam powiem, jak zaczynaliśmy ten proces, było ich bardzo, bardzo mało, pojedyncze. Chcemy, aby do końca tego roku Państwowa Straż Pożarna na poziomie powiatowym podpisała porozumienia ze wszystkimi starostwami o partycypacji, jeżeli chodzi o ten system. Dlaczego? Bo zdajemy sobie sprawę, to ma być pomoc dla państwa. Bo zdajemy sobie sprawę, że nie każdy z państwa, ze względu na ograniczone zasoby, także finansowe, ma tą możliwość, żeby utrzymywać 24 godziny na dobę osoby, która analizuje wszystkie zagrożenia. A Straż Pożarna taką osobę zawsze utrzymuje. No, zawsze jest dyżurny, zawsze są osoby, które... Więc wiele tych rzeczy się dzieje wokół nas. Wiele tych rzeczy takich inwestycyjnych, twardych rozwiązań legislacyjnych już jest albo realizowanych, albo kończy się ich wdrażanie. Ale nic nie zastąpi świadomości społecznej, nic nie zastąpi edukacji, nic nie zastąpi tego, że my wszyscy będziemy brali odpowiedzialność za to, za co odpowiadamy i potrafili w sposób skuteczny środki, które przeznaczyliśmy, wydawać. To ja wiem, że to wiąże się z gigantyczną odpowiedzialnością. I też, żebyśmy sobie mówili, bo z jednej strony te środki, które trafiają do samorządu, do różnego rodzaju instytucji, to jest pomoc, to jest realne wsparcie, ale chcę, żebyście też patrzyli na to jako na gigantyczne zobowiązanie. Zobowiązanie wobec całego społeczeństwa, że musimy te środki, no jednak dość ograniczone, bo to nie jest tak, że na wszystko zawsze wystarcza, ale żebyśmy je potrafili w sposób właściwy wydać, żebyśmy potrafili je wydać w sposób najbardziej optymalny, żebyśmy wiedzieli, że tak jak zeszły rok był rokiem budowania, kupowania tych rzeczy, które są niezbędne przy ochronie ludności, agregatów prądotwórczych, nie wiem, namiotów na wypadek kryzysu, wyposażenia magazynów oliocowych, to dziś przechodzimy na kolejny poziom. Dziś najważniejsze są miejsca ukrycia, oznaczenia tych miejsc ukrycia, przygotowanie tych miejsc ukrycia, budowanie infrastruktury schronowej czy miejsc docelowego schronienia. To od was będzie zależało, jak szybko te miejsca będą powstawać. My to, co możemy zrobić, to przeznaczyć pieniądze. To, co możemy, to dawać wam ramy prawne i poprawiać te ramy prawne, bo ja wiem, że nie wszystko jest doskonale, żeby było jasne. I będziemy starali się te ramy prawne zmieniać. Ale to od was zależy, czy wykorzystacie te środki w sposób optymalny. My będziemy starali się pomagać, nadzorować, czasami mówić, coś nam się nie podoba, tak jak słuchać od was informacji, to co wy przygotowujecie jest nie najlepsze, ale gdzieś na końcu to wy zdecydujecie, czy remontujecie tą infrastrukturę, która jest, czy budujecie coś od zera. Ja potem umawiałem się z panem wojewodą i z panem prezydentem, że pojedziemy obejrzeć schron. Schron przygotowany przez pana prezydenta. Schron z lat 60. Schron na około 200 osób. Nie jest, wiecie, no nie będziemy przecież opowiadać o tym, że to jest infrastruktura, która zapewnia bezpieczeństwo całemu miastu. Ale to jest bardzo dobry przykład inwestycji. Ja to chcę, panie prezydencie, bardzo głośno powiedzieć i też prosić pana, żeby i was wszystkich jako samorządowców, żebyście sięgali o takie, po takie właśnie wzory. To jest inwestycja, która kosztowała mniej niż 500 000 zł. 400 parę tysięcy, tak jak wiem. Ale dzięki temu te 200 miejsc jest już przygotowanych. Każdy z was w swoich miejscowościach ma szkoły, ma obiekty infrastruktury publicznej, które mają piwnice, które mają infrastrukturę, które mogą być dostosowane do tego, aby w sytuacjach zagrożenia nie być schronem, ale być miejscem ukrycia. Mówię o tym dlatego, że doświadczenia ukraińskie pokazują bardzo jasno jedną kwestię. W Ukrainie nie mieli czasu przygotowania schronów dla całej populacji. Nie mieli czasu budowania tej twardej infrastruktury. I mieli natomiast dużo determinacji w sobie, żeby ze względu na charakter zagrożeń, które mają, to znaczy pociski rakietowe, drony, broń konwencjonalna, przygotować jak najwięcej miejsc ukrycia. Nie schronów, które mają służyć zagrożeniu odporności na wiele dni, bo w przypadku także ataku niekonwencjonalnego, ale miejsc ukrycia, które mają dać tą ochronę populacji wtedy, kiedy leci rakieta czy leci dron. To jest kilkanaście minut, może kilka godzin. Ale to było im w tym konflikcie najbardziej potrzebne. Rozmawiałem z nimi wielokrotnie, rozmawiałem i ze swoim odpowiednikiem i rozmawiałem z ich służbami. My nie zbudujemy schronów, ale zbudujemy tą zdolność, że każdy nasz obywatel, jak jest zagrożenie, wie, do której piwnicy zejść, do którego przejścia podziemnego, gdzie się schować, jeżeli chodzi o metro, tam gdzie to metro jest, gdzie iść, jak się zachować w tym najbliższym otoczeniu. A to wszystko jest w naszych rękach. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to, że jesteście prekursorami i tego forum, ale też prekursorami, jeżeli chodzi o wiele rozwiązań w ochronie ludności i obrony cywilnej. Liczę, że dzisiaj wypracujemy, choć pewnie będziemy to potem modyfikować, na wiele lat taki dobry standard tego typu spotkań we wszystkich województwach. I życzę Wam dobrych rozmów na temat ochrony ludności, na temat tego, co jest potrzebne, ale przede wszystkim życzę Wam tego, żebyście byli liderami takiego tworzenia myśli w swoich samorządach, w swoich małych ojczyznach, w swoich instytucjach, że ochrona ludności, obrona cywilna to nie są tylko i wyłącznie elementy techniczne. To przede wszystkim filozofia. Filozofia, którą musimy stworzyć, filozofia, która musi być w każdym z nas, filozofia, która musi nam kazać dbać o nasze bezpieczeństwo na co dzień. Idźmy wzorami skandynawskimi, mamy mniej czasu, ale to oznacza, że musimy tylko i wyłącznie pracować bardziej intensywnie, bo świat nie będzie bezpieczniejszy. Tych zagrożeń będzie coraz więcej, a bezpieczeństwo zawsze będzie dla naszych obywateli kwestią kluczową. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, szanowni Państwo, że jest Was tutaj dzisiaj tylu na tej sali. Dziękuję za to, że odpowiedzieliście tak licznie na to zaproszenie. Dziękuję, Panie Wojewodo, za to, że właściwie w połowie zdania, którym zapytaliśmy, czy robimy pierwsze forum odporności na Podlasiu, Pan powiedział, jasne, że robimy. Dzięki temu możemy być tutaj dzisiaj. Dzięki temu możemy mówić dzisiaj o tym, co najważniejsze, o bezpieczeństwie. Pan prezydent powiedział, że stanęliśmy na zakręcie historii. I to oczywiście prawda. Ale zaraz w ślad za tym zakrętem stanęliśmy przed ogromną szansą. Tą szansą jest ustawa o ochronie ludności i program ochrony ludności, ale to nie tylko zapisy. To przecież realne finansowanie. Dzisiaj już było o tym bardzo dużo, ja nie będę tego powtarzać. Dzisiaj już także było bardzo dużo o idei tego forum i o tym, jak będziemy pracować i właściwie po co to robimy. I najcenniejsze jest dla nas to, byśmy już te prace w zespołach rozpoczęli. Więc pozwólcie Państwo, że ja powiem tylko o tym, co jest sednem naszych wszystkich działań. Żaden z organów i z podmiotów ochrony ludności nie jest tylko beneficjentem środków, które są w tym programie i dzięki ustawie przekazywane. Żaden nie jest tylko po to, by wydawać pieniądze, by kupować sprzęt. To oczywiście niezwykle istotne i to oczywiście będziemy robić, bo tego potrzebujemy. Każdy w ramach swoich kompetencji ma zadania i ma odpowiedzialność. O tej odpowiedzialności już dzisiaj było dużo. Jestem przekonana, że w dalszej części forum to także będzie się przewijało, bo to jest odpowiedzialność nie tylko za realizację zadań, bo przecież chodzi o bezpieczeństwo. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo. To bezpieczeństwo to nie jest żadna abstrakcja, bo to bezpieczeństwo ma twarz i potrzeby konkretnych osób z państwa, miejscowości, miast, samorządów. To bezpieczeństwo ma twarz dzieci, seniorów, to bezpieczeństwo ma twarz osób ze specjalnymi potrzebami. To bezpieczeństwo musi być w regionie szyte na miarę. Te wszystkie rozwiązania, które dzisiaj tutaj będą wypracowane, będą wasze. One powinny być wypracowane, no tak jak będziecie państwo do tej pracy siadać. Musicie się nawzajem widzieć i na pewno to się wspaniale uda. To bezpieczeństwo ma twarz konkretnych ludzi i my tak o nim myślimy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jestem przekonana, że państwo dokładnie tak samo myślicie, realizując na co dzień te trudne zadania. Chciałam życzyć dzisiaj sporów, które doprowadzą do rozwiązań. Chciałam życzyć dużo energii, bo to będzie długi dzień. Chciałam życzyć, byście państwo przede wszystkim na koniec tych prac uznali, że to pierwsze, ale nie ostatnie Podlaskie Forum Odporności. Bo celem jest to, by kontynuować te prace. Bo tylko wtedy, kiedy będziemy ze sobą w stałym kontakcie, kiedy wy będziecie ze sobą w stałej współpracy, ten system będzie coraz lepszy i właśnie skrojony na miarę potrzeb waszych mieszkańców, naszych współobywateli.
2: Ruszył kolejny nabór wniosków o stypendia dla uczniów szkół zawodowych, które można otrzymać od władz województwa podlaskiego. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Hubert Ostapowicz oraz dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Agnieszka Dudzińska.
3: Niezwykle ważne dwie wiadomości dzisiaj chcemy państwu przekazać. Rozpoczynamy trzeci nabór na stypendia w szkołach zawodowych. Te stypendia otrzymało już do tej pory prawie 1400 uczniów. Ich wartość to jest 8,5 miliona złotych. Stypendia, które teraz w tym naborze można otrzymać, są to stypendia 7 tysięcy złotych. Otrzyma je 400 uczniów. Aby móc je otrzymać, trzeba mieć średnią 4,6 oraz mieć z dwóch przedmiotów zawodowych najwyższą ocenę, czyli ocenę bardzo dobrą. Jest to niezwykle ważny instrument, który wspiera naszych uczniów w szkołach zawodowych. Nam również zależy na tym, aby tych uczniów w szkołach zawodowych było jak najwięcej, ponieważ te szkoły dzięki funduszom europejskim mają wspaniałe centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i pozwalają naszym młodym mieszkańcom uzyskać zawód, który będzie im pozwalał w sposób pełny satysfakcji realizować się w dorosłym życiu. I drugi projekt, który rozpoczynamy, dotyczy popularyzacji kształcenia zawodowego. Będzie nim objętych ponad 30 tysięcy uczniów, którym będziemy mówili o tym, jak ważne jest kształcenie zawodowe, jakie ma atuty, jakie daje możliwości nauki i rozwoju. Przygotujemy dla 50 szkół dedykowane programy, w jaki sposób promować kierunki szkolnictwa zawodowego i właśnie kształcenie zawodowego, ale również przeszkolimy 300 doradców zawodowych, czyli te osoby, które doradzają naszym młodym mieszkańcom, jaki kierunek szkoły wybrać, jaki zawód jest dedykowany do kompetencji, które posiadają. Te oba projekty, wszystko dzięki funduszom europejskim, te projekty pokazują, jak właśnie fundusze europejskie pozwalają rozwijać się naszym młodym mieszkańcom i zdobywać nowe umiejętności, nowe kompetencje. Każdy z tych projektów to jest dofinansowanie rzędu około 15 milionów złotych z funduszy europejskich, dofinansowanie na poziomie około 90%. warto z tych programów korzystać. Zachęcam naszych mieszkańców, zachęcam rodziców, żeby też swoich uczniów, swoje dzieci namawiały, aby o te stypendia występować i z tych środków korzystać.
4: Jeżeli chodzi o stypendia, to tutaj już także uczniowie, ale i środowisko szkolne mają doświadczenie w pozyskiwaniu, wiedzą kiedy, jakie warunki należy spełniać. Ta kwota stypendium, która jest adresowana do uczniów szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia od drugiej klasy, także dla techników od drugiej klasy, aby móc ocenić, czyli najpierw muszą tą pierwszą klasę ukończyć, ale to również jest oprócz wsparcia ich rozwoju, zakupu sprzętu niezbędnego do zajęć, do realizacji tego swojego projektu związanego ze stypendium, to jest także takie potwierdzenie wartości nauki w środowisku szkolnym. Czasami jak to bywa, że minimalizm jest wystarczający, jeżeli pozwala otrzymać promocję do klasy następnej, to po co się uczyć, bo nie ma takiej wielkiej wartości. Chcemy udowodnić, że jednak warto się uczyć i to stypendium, o którym wysokość, o którym przed chwilą pan marszałek wspomniał, 7 000, to nie jest mała kwota, jeżeli mówimy o młodych ludziach w wieku 16, 17 czy 18 lat. Ale ten drugi nasz projekt związany z popularyzacją kształcenia zawodowego jest to projekt komplementarny i powiązany z kształceniem zawodowym. Bo zobaczcie państwo, przez lata mówi się o tym, że pracodawcy, przedsiębiorcy i w naszym regionie, ale w całej Polsce potrzebują już absolwentów szkół o określonych kompetencjach, nieraz kwalifikacjach. Jednocześnie my ciągle mówimy o tym, że należy promować szkolnictwo zawodowe. Jest to trochę paradoks, bo z jednej strony widać potrzeby rynku pracy, a z drugiej nikt nie mówił na przestrzeni wielu lat, że warto promować kształcenie ogólne. My zawsze staramy się wskazywać, że wartością i taką perspektywą na swoje dorosłe życie jest kształcenie zawodowe. 15, tak plus minus, 15 lat temu Ministerstwo Edukacji prowadziło taki projekt właśnie związany z promocją kształcenia zawodowego pod hasłem Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru. Minęło kilkanaście lat i my dzisiaj znowuż musimy podejmować działania, które pokazują, że szkoła zawodowa, szkoła branżowa, technikum to nie jest szkołą drugiego wyboru, bo najpierw jest kształcenie ogólne, ale że to powinno być szkołą pierwszego wyboru. Dlatego ten program, projekt jest komplementarny również wewnętrznie, bo on z jednej strony jest adresowany do uczniów szkół podstawowych od 5 klasy do 8, także do szkół zawodowych, aby umiały promować swoje szkoły, bo z tym również jest dość duży problem. To jest również wzmocnienie umiejętności doradców zawodowych w szkołach podstawowych, aby faktycznie posiadały wiedzę, która i umiejętności, które potrafią przekonać uczniów, przyszłych absolwentów szkół podstawowych, że warto zastanowić się nad szkołą zawodową, ale także adresowany jest do rodziców. Bo mogę, bazując także na własnych doświadczeniach pracy w średniej szkole zawodowej, że nieraz ambicje rodzica są w sprzeczności z możliwościami ucznia. Uczniowie, ucząc się w technikum, sami mówią, że oni wybrali ten typ szkoły, bo rodzice wręcz kazali, że ten zawód ich nie interesuje, że oni chcieliby się uczyć w innym zawodzie i trzeba było wielu rozmów z rodzicami, to nie są pojedyncze przypadki, aby wyrazili zgodę na zmianę kierunku kształcenia. Czasami, kiedy to trochę później jest niż w pierwszym miesiącu roku szkolnego w pierwszej klasie, to stwarza pewne problemy formalno-prawne. Dlatego warto to rozpoczynać i ten projekt, który będziemy realizowali do 2029 roku, mamy nadzieję, czy graniczące z przekonaniem, że uda nam się stworzyć pewien system, który będzie również funkcjonował już po zakończeniu projektu, będzie takim trwałym elementem wykorzystania tych prawie że 20 milionów złotych, które mamy przewidzianych do wykorzystania przez te najbliższe 3 lata.
5: Termin składania wniosków upływa z końcem miesiąca, czyli 30 września. Wnioski składane są do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. To jest jednostka podległa panu marszałkowi, której zarząd województwa powierzył misję realizacji tego projektu. Serdecznie zachęcamy, jak nie dziś, to jutro, organy prowadzące szkół zawodowych, dyrektorzy szkół, pani kurator, wszyscy zostaną poinformowani o tym, że ten nabór został ogłoszony. To już jest trzecia edycja tej kadencji zarządu. Projekt się cieszy ogromnym zainteresowaniem i warto chyba dodać, bo często na tych konferencjach o tym mówimy, co nas różni też od innych regionów, od innych województw, jeśli chodzi o koncepcję projektu stypendialnego. W porządku, stypendia są za wyniki w nauce, w szczególności, ale one są też po coś. Mamy do czynienia z pewną transakcją wiązaną. Podpisujemy umowę z młodym człowiekiem, uczniem, uczennicą szkoły zawodowej. Wypłacamy te stypendium, ale w ratach. Najpierw jest to połowa kwoty, a później za opracowanie pewnych rozwiązań, za pracę indywidualną bądź zbiorową, za zaangażowanie wypłacimy kolejną część. Początkowo uczniowie się tego troszeczkę obawiali, dzisiaj nie ma już z tym problemu, otwierają się, dzięki temu rozwijamy to, co w naszym województwie jest tak ważne i kluczowe, czyli te kompetencje miękkie, umiejętności miękkie, rozwijamy pracę w zespole, kreatywność, innowacyjność. Myślę, że to jest coś, co faktycznie nas też odróżnia od innych województw. A jeśli chodzi o projekt, o którym tak szeroko pan marszałek Dyjuk powiedział, ale również oczywiście pan marszałek Prokorym, z zakresu popularyzacji szkolnictwa zawodowego, to też jest projekt, który w imieniu zarządu województwa będzie realizować Wojewódzki Urząd Pracy. Ruszamy pełną parą. Nie było do tej pory tego typu projektów w województwie podlaskim realizowanych na taką skalę i w takim zakresie właśnie w obszarze popularyzacji kształcenia zawodowego. To, o czym powiedział pan marszałek, jest bardzo ważne. Między innymi będziemy wychodzić do rodziców. Chcemy z tymi rodzicami nawiązać relacje, współpracę. Przewidujemy mnóstwo konsultacji indywidualnych i warsztatów, bo przecież to rodzice przede wszystkim to decydenci tych wyborów edukacyjnych tego młodego człowieka. Ale oprócz tego 150 szkół podstawowych, 50 szkół zawodowych, ponad 30 tysięcy uczniów, olimpiady i konkursy, wycieczki zawodoznawcze, wyposażenie szkół, aż 150 szkół podstawowych w przestrzenie doradcze, czyli tak naprawdę miejsca pracy doradcy zawodowego. To wszystko w tym projekcie i o tym na pewno będzie bardzo głośno. Na każdorazowo wynika z takiego badania jak barometr zawodu. Jest to badanie, które przeprowadzamy co roku. W tej chwili jesteśmy w ramach kolejnego takiego badania. I tutaj na tą listę przede wszystkim należałoby na tej liście umieścić takie zawody jak elektryk, elektromonterzy, elektroenergetycy, ale także wciąż spawacze. Branża tak naprawdę opiekuńczo-medyczna, ona oczywiście też ma tutaj ogromne znaczenie. Można byłoby wymienić tych zawodów naprawdę bardzo dużo, natomiast to są tak naprawdę zawody, które możemy zdobyć tak naprawdę po szkole nawet branżowej pierwszego stopnia, niekoniecznie po techniku. Stąd tak ważne jest, żeby w naszym województwie dużo mówić i zachęcać do szkolnictwa i kształcenia zawodowego. Kursuj to nie jest duży rynek pracy, ten rynek regionalny województwa podlaskiego, a tym bardziej na rynku krajowym. Dzisiaj to nie ma znaczenia, dzisiaj się liczą chęci do pracy i te podstawowe kompetencje i kwalifikacje, ale też zawodowe oczywiście, no bo trudno, żeby w miejscu pracy od podstaw nauczyć młodego człowieka zawodu elektryka, prawda? Natomiast nie jest to dzisiaj problemem, że młode osoby tego doświadczenia nie mają. Natomiast generalnie młodzież dzisiaj jest bardzo aktywna. Nie ma może tego doświadczenia zawodowego, ale poprzez wolontariat i różne inne formy aktywności naprawdę wykazuje się taką dużą aktywnością.
6: Obie dzisiejsze inicjatywy, tak cenne z punktu widzenia naszego województwa i jego rozwoju, są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. I geneza tych projektów jest taka, że tak naprawdę wynikają one z potrzeb naszych pracodawców, przedsiębiorców, bo oba te projekty mają na celu promowanie kształcenia zawodowego. Zarówno projekt stypendialny, jak i ten drugi dotyczący popularyzacji kształcenia zawodowego, ponieważ to nasi pracodawcy, tak jak tutaj Państwo też i zadając pytania dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy, usłyszeli w odpowiedzi, potrzebują pracowników kształcących się właśnie w technikach, w szkołach branżowych. Oba te projekty mają zachęcić naszych uczniów, żeby wybierali właśnie ten rodzaj szkół. Dlatego też ja bardzo chciałabym, ponieważ wszystkie merytoryczne tutaj informacje zostały już przekazane przez moich przedmówców, chciałabym serdecznie zachęcić tych uczniów, którzy do tej pory nie korzystali i szkoły z naszego programu stypendialnego, a szkoły podstawowe szczególnie, ale i również zawodowe, żeby skorzystały z tego drugiego programu, który dzisiaj inicjujemy, a więc popularyzacji kształcenia zawodowego, bo działania są naprawdę ciekawie przewidziane, są to projekty kompleksowe i warto skorzystać. Zapraszam serdecznie.
2: Jest pozwolenie na budowę ostatniego odcinka trasy kolejowej Rail Baltica Białystok-Ełk. Decyzję wydał wojewoda podlaski. Chodzi o 36-kilometrowy fragment przebiegający przez powiat moniecki i część powiatu grajewskiego. Powstaną tu dwa tory i pełna elektryfikacja, a pociągi pojadą tu z prędkością nawet do 200 km na godzinę. O szczegółach mówią wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, podlaski poseł i członek Sejmowej Komisji Infrastruktury Krzysztof Truskolaski.
7: Chcieliśmy wspólnie z panem posłem przekazać bardzo dobre informacje dla mieszkańców naszego regionu. Dzisiaj za chwilę podpiszę pozwolenie na budowę linii kolejowej E75 na odcinku Białystok-Ełk. To jest ten drugi odcinek, jeden z trzech, który pozostał do podpisania. W listopadzie zeszłego roku została wydana decyzja lokalizacyjna, a dziś podpisuję pozwolenie na budowę. Tak jak powiedziałem, to ostatni z trzech odcinków linii kolejowej na trasie Białystok-Ełk na terenie województwa podlaskiego. Odcinek o długości 36 km, który zlokalizowany jest na terenie dwóch powiatów, pięciu gmin. Rozpoczyna się przed Knyszynem, a kończy za Osowcem. Tak jak w przypadku pozostałych odcinków, zakres robót budowlanych to przede wszystkim kompleksowa przebudowa układu torowego, budowa drugiego toru, które mają na celu dostosowanie geometrii układu do ruchu pociągów pasażerskich, które będą podróżowały z prędkością do 200 km na godzinę, a także pociągów towarowych, które będą mogły przemieszczać się z prędkością 120 km na godzinę. Oprócz robót na torach zostaną przebudowane nowe perony na stacji Knyszyn, Mońki i Osowiec, budowa nowych mostów kolejowych, 5 dokładnie wiaduktów drogowych, 9, no i nowych wiaduktów kolejowych 6. Przebudowa kolejowej infrastruktury technicznej, układów drogowych oraz budowa ekranów akustycznych. To są bardzo ważne informacje, ponieważ wielokrotnie z panem posłem, ale także i panem marszałkiem i panem prezydentem miasta Białegostoku mówiliśmy o tym, że ważne jest, aby w jak najszybszym czasie, bez zbędnych przeszkód, ukończyć tę trasę Białystok-Ełk, wpisującą się w to, o czym Państwo bardzo dobrze wiecie, czyli Rail Baltica. Bardzo nam na tym zależy. Myślę, że do 2029 roku te roboty zostaną ukończone i już będziemy mogli bez przeszkód podróżować na trasie Białystok-Ełk z prędkością do 200 km na godzinę.
8: Od 11 lat, jak jestem posłem, zabiegam o to, żeby infrastruktura w województwie podlaskim była coraz bardziej nowoczesna. I skupiamy się nie tylko na drogach, ale również na kolei. Mamy nowoczesny dworzec w Białymstoku. Kolejne dworce są w budowie, między innymi już niedługo w Łapach czy Augustowie. Mamy szybką kolej między Białymstokiem a Czyżewem, 200 km i od Czyżewa do Warszawy Wschodniej 160 km na godzinę i już pracujemy nad tym, żeby również na tym odcinku pociągi mogły jeździć 200 km na godzinę. A teraz kolejny etap, Białystok-Ełk, połączenie województwa podlaskiego z Warmią i Mazurami, ale tak naprawdę połączenie Białegostoku szybkim włączeniem do Suwałk i aż do Litwy, bo taka ma być właśnie ta trasa. Od 11 lat walczyłem o to, żeby właśnie te prace jak najszybciej się rozpoczęły. No i teraz dzięki decyzji o pozwoleniu na budowę pana wojewody Jacka Brzozowskiego możemy powiedzieć, że już na dniach będziemy mogli rozpocząć tą inwestycję. Dwa tory, pełna elektryfikacja, no i 200 km na godzinę. Z Białegostoku do Ełku jest 100 km, więc szybko możemy policzyć, że w trochę ponad pół godziny będziemy mogli być w Ełku. Po drugie, szanowni państwo, walczę o to, żeby wszystkie dworce, te większe, czyli Mońki, Knyszyn, Grajewo, były również wyremontowane w nowoczesnych standardach i myślę, że już niedługo również te informacje będziemy mogli państwu przedstawić, że te dworce będą nowoczesne i dostosowane do potrzeb, które właśnie teraz są oczekiwane przez pasażerów. I od 11 lat o to walczę. Jeżeli ktoś chciałby zapytać, co robi na tej konferencji poseł, to właśnie realizuję obietnice, które złożyłem swoim wyborcom przez 3 kolejne kadencje. Zaczynamy budowę. Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę dla odcinka Białystok-Ełk na trasie kolejowej.
2: Podlaski ZUS podał dane dotyczące emerytur, które pobierają podlascy emeryci. O szczegółach mówi Katarzyna Krupicka z podlaskiego ZUS-u.
9: 27 579 zł brutto miesięcznie otrzymuje emeryt z Białegostoku. To najwyższa emerytura wypłacana w naszym województwie. Na tak wysokie świadczenie pracował przez 57 lat, a na emeryturę przeszedł w wieku 73 lat. W województwie podlaskim nie brakuje również innych seniorów, których świadczenia przekraczają 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie każda osoba, która ukończy powszechny wiek emerytalny, od razu chce zakończyć aktywność zawodową. Niektórzy pracują znacznie dłużej i odkładają decyzję o przejściu na zasłużony odpoczynek. Wśród osób pobierających najwyższe świadczenie przeważają właśnie seniorzy z bardzo długim stażem pracy, wysokimi zarobkami, którzy zdecydowali się przejść na emeryturę znacznie później niż obowiązujący w Polsce wiek powszechny. Rekordzistą otrzymującym najwyższą emeryturę wypłacaną w regionie jest mężczyzna. W naszym województwie są jednak także inne osoby, których świadczenia przekraczają 20 tysięcy złotych miesięcznie. Druga najwyższa emerytura w Podlaskiem to ponad 24 600 zł brutto miesięcznie, a kolejna to 24 000 zł. Najwyższe świadczenie w kraju otrzymuje rekordzista ze Śląska. Jego emerytura przekracza 54 000 brutto miesięcznie. Na emeryturę przeszedł dopiero w wieku 86 lat, a jego staż pracy wyniósł ponad 67 lat. Wszystkie najwyższe świadczenia łączy przede wszystkim bardzo długa aktywność zawodowa i późne przejście na emeryturę. Dłuższa praca oznacza kolejne składki na koncie w ZUS, a odłożenie decyzji o zakończeniu aktywności zawodowej wiąże się również z przyjmowanym do wyliczenia wysokości emerytury krótszym średnim dalszym trwaniem życia, przez które dzielona jest podstawa obliczenia świadczenia. Na przeciwległym biegunie są świadczenia wynoszące zaledwie kilka groszy. Najniższa emerytura gwarantowana, która od marca wynosi 1978,49 zł brutto, nie jest bowiem minimalnym świadczeniem, jakie może wypłacać ZUS. Najniższe emerytury w kraju wynoszą zaledwie 2 grosze. Takie kwoty wypłacane są w województwie dolnośląskim i lubelskim. W województwie podlaskim najniższa emerytura wynosi 5 groszy. Kolejne najniższe świadczenia w regionie to 17 i 19 groszy. Aby ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty najniższej gwarantowanej emerytury, nie wystarczy samo osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego. Trzeba również posiadać wymagany staż. W przypadku kobiet jest to co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, a w przypadku mężczyzn 25 lat. Przy ustalaniu tego stażu okresy nieskładkowe uwzględniane są w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych. Jeśli więc kobieta osiągnęła wiek emerytalny, udowodniła wymagany 20-letni staż, a wyliczona emerytura wyniosła 1000 zł brutto, ZUS podwyższy ją do kwoty najniższej emerytury, czyli obecnie 1978,49 zł brutto. Jeśli natomiast wymaganego minimalnego stażu nie ma, świadczenie pozostanie na poziomie wynikającym z wyliczenia. Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, nie oznacza obowiązku przejścia na emeryturę. To prawo, a nie przymus. Każdy sam decyduje, kiedy chce zakończyć aktywność zawodową i skorzystać ze świadczenia. Ponieważ jest to jedna z ważniejszych decyzji dotycząca przyszłości naszych finansów, warto podjąć ją świadomie. Przed złożeniem wniosku można skorzystać z pomocy doradcy emerytalnego w ZUS. Doradca przy pomocy kalkulatora wyliczy prognozowaną wysokość emerytury i przeprowadzi symulację, która pokaże, jak na wysokość przyszłego świadczenia może wpłynąć dłuższa praca. Pomoże również sprawdzić, jaki moment przejścia na emeryturę może być najkorzystniejszy. Takie obliczenia możemy wykonać również sami, korzystając z portalu eZUS lub aplikacji mZUS.
2: Oddział neurochirurgiczny w Szpitalu Wojskowym w Ełku został zawieszony do końca 2026 roku. Powód? Wszyscy lekarze złożyli wypowiedzenia. Oddział będzie przywrócony, gdy tylko rozwiązane zostaną problemy kadrowe, zapewnia Andrzej Zakrzewski, dyrektor warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ.
10: W tym szpitalu jest też oddział ortopedii, w związku z powyższym można takiego pacjenta wstępnie skonsultować, gdyby była potrzeba, przetransportować do miejsca docelowego.
2: Neurochirurgia była jedynym takim oddziałem na Mazurach, który zabezpieczał także potrzeby wojska, w tym żołnierzy NATO. I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
11: SK Suwałki News.
2: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Co zrobić, by zostać kucharzem? Jakie kroki podjąć w swojej edukacji, by zostać analitykiem żywności? Oba te zawody są naprawdę intrygujące, no a nie zawsze jesteśmy pewni tego, co dokładnie powinniśmy zrobić, by finalnie swoją karierę zacząć we właściwym miejscu. Właśnie o tym rozmawialiśmy z Martą Matysiewicz z Wydziału Politechnicznego Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach.
12: Są tacy ósmoklasiści, którzy naprawdę nie wiedzą, co ze sobą zrobić, ale mają różne talenty. No i jednym z takich talentów, jakie mogą takie osoby posiadać, jest gotowanie. Umieją piec, gotować, tworzyć przeróżne potrawy, a czasem nawet i je wymyślać od zera. Co może zrobić taka osoba, żeby się właśnie w tym rozwijać?
13: No myślę, że tutaj nasze szkolnictwo też przygotowało ofertę dla takich osób. Mamy szkoły branżowe, czy też technika, które przygotowują przyszłych kucharzy, więc jak najbardziej te osoby mogą rozpocząć edukację w tym zakresie, jeśli chodzi o szkoły średnie.
12: Mamy szkoły branżowe, no ale no i właśnie często jest tak, że nawet z własnego doświadczenia wiem, że są takie osoby, które idą do szkoły branżowej, tak, na tak zwanego gastronomika, tam się uczą takich podstaw, mają praktyki w restauracji i tak na dobrą sprawę ich edukacja się kończy. No ale przecież są też osoby, które są takie bardzo ambitne i się doszkalają, ale czy właśnie mają jakieś takie możliwości doszkalania się dalej?
13: No jak najbardziej. No są na pewno różnego rodzaju kursy, szkolenia, w ramach których mogą pogłębiać swoje umiejętności i wiedzę, ale dla tych osób też jest oferta, jeśli chodzi o studia wyższe, ponieważ są takie kierunki jak gastronomia czy sztuka kulinarna, gdzie te osoby mogą uzyskać tytuł inżyniera czy magistra inżyniera, więc jak najbardziej te osoby też mają możliwość studiowania.
12: A proszę powiedzieć, na jakie przedmioty, no bo jeżeli się zdecydujemy, tak, że chcemy iść na studia właśnie te gastronomiczne, się rozwijać właśnie w ten sposób, to na jakich przedmiotach powinien się skupić taka osoba, która chce zdać maturę, no bo jednak, żeby studiować, matura jest potrzebna, to jakie przedmioty zdawać na maturze?
13: Skupiamy się głównie na tej biologii, chemii, no bo jednak żywność ma wiele wspólnego i z oboma tymi przedmiotami. Więc no tutaj trzeba położyć nacisk, myślę, na te dwa przedmioty.
12: A czego możemy się spodziewać na studiach? Jakie przedmioty mogą nas czekać? Jakie zajęcia? Jakie przedmioty, to już mówiłam.
13: No na pewno oprócz takich przedmiotów stricte związanych z gotowaniem, tak, z technologią przygotowywania różnych potraw, na pewno też przedmioty związane z jakością surowców czy produktów, których używamy do przygotowywania tych potraw, więc to będzie też i mikrobiologia, i chemia żywności, i też towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego czy pochodzenia roślinnego, żeby mieć wiedzę taką podstawową, którą wykorzystujemy potem przy przygotowywaniu potraw.
12: No to na takich studentów czeka dużo nauki. Też może przypomnienia sobie tego, co było, jak się uczyli zawodu w technikach czy w szkołach branżowych. A proszę powiedzieć, dostaję dyplom, no i co? Co dalej?
13: No myślę, że jesteśmy w regionie, który nazywamy też zielonymi płucami Polski. Jest to obszar, gdzie mamy wiele właśnie takich, jest to obszar przyrodniczo cenny też, więc no kwitnie tutaj i turystyka, i agroturystyka, jest mnóstwo hoteli, restauracji, ale też i baza sanatoryjna, o której nie powinniśmy też zapominać. No i jak najbardziej w tych miejscach te osoby mogą znaleźć zatrudnienie. Poza tym myślę, że też część osób może znaleźć zatrudnienie w jednostkach, gdzie występują elementy żywienia zbiorowego, tak? Bo szkoły, przedszkola, szpitale, czy właśnie te wspomniane już sanatoria, no tam też potrzebne są osoby, które przygotowują potrawę. I nie chodzi też tak tylko i wyłącznie o kucharzy, ale też o osoby, które będą planowały te posiłki, będą planowały pod względem dostarczanych składników odżywczych, kaloryczności tych potraw, więc no te studia przygotowują też do tego, żeby planować żywienie grupy osób i to żywienie zdrowe, tak?
12: To proszę powiedzieć, jaka powinna być osoba, która chce studiować taki kierunek i się tym zajmować w przyszłości?
13: Ja myślę, że to najczęściej są tacy pasjonaci gotowania i oni nie spoczywają na laurach nigdy, tylko zawsze się doszkalają jeszcze i zdobywają nowe umiejętności, poszerzają te swoje umiejętności, które mają. No myślę, że to osoba z pasją taka musi być. Bo też ten zawód wymaga tego, że no, dużo czasu spędzamy wtedy w pracy. Tak jak rozmawiamy, jak mówimy o kucharzach, to jednak oni tak od rana wręcz do późnych godzin nocnych spędzają ten czas w kuchni, więc tutaj no ta pasja.
12: Kim jest analityk żywności? Osoba, która pracuje w laboratorium. Kim ona jest?
13: Jeśli chodzi o analityka żywności, no to jest to osoba, która dba o to, żeby ta żywność, która trafia do nas, na nasze stoły, na nasze talerze, była jak najlepszej jakości, czyli sprawdza pod względem fizykochemicznym, ale również pod względem mikrobiologicznym tą żywność. No ma to też na celu wychwycenie różnych nieprawidłowości w procesie technologicznym, które mogą się pojawić, czy też no, zadbanie, wyeliminowanie czynników, które mogą zaszkodzić naszemu zdrowiu.
12: Żywienie w sumie dotyczy każdego z nas, prawda? Więc wydaje mi się, że taki zawód jest dosyć ważny.
13: Na pewno. No, w ostatnim okresie możemy obserwować, że każdy z nas właśnie interesuje się tym, co znajduje się na naszym talerzu. Bardzo popularne w internecie są różnego rodzaju blogi, osoby, które promują właśnie taki zdrowy styl życia, proponują nam różne potrawy. No i to jest bliskie każdemu człowiekowi. Właściwie wszystkie grupy społeczne się tym interesują aktualnie. No my również, tak, czytamy etykiety, patrzymy, żeby te produkty miały jak najkrótszy skład, żeby nie było tam konserwantów, innych ulepszaczy. Też stawiamy coraz częściej na taką sezonowość produktów, na produkty lokalne, od lokalnych dostawców, które właśnie są przygotowywane w taki tradycyjny sposób, który pamiętają nasze babcie na przykład.
14: Tak, to prawda, teraz jest taka moda właśnie na to, żeby czytać składy. Wracamy trochę do tych właśnie tradycyjnych metod. No ale właśnie, może powiedzmy naszym słuchaczom, co zrobić, żeby takim analitykiem zostać. Może zacznijmy od początku. Zdajemy egzamin ósmoklasisty. Wybieramy

0: na tą dyscyplinę w wieku późniejszym. No to nawet po liceum jest możliwość, żeby kontynuować naukę na studiach właśnie na takich kierunkach jak technologia żywności, analityka żywności czy dietetyka chociażby.
1: A właśnie, no wybraliśmy liceum, wybraliśmy czy technikum, tak, zdaliśmy maturę, chcemy iść właśnie na studia w tym kierunku, no i na co zwracać uwagę przy wyborze uczelni, bo wiadomo, no nie wiele uczelni ma takie same kierunki, czy podobne, zakrywające o tą samą dyscyplinę, na co zwracać uwagę przy wyborze uczelni, co ta uczelnia powinna mieć, żeby wynieść z niej no, wszystko co najlepsze.
0: Myślę, że w dzisiejszych czasach stawiamy też na praktykę, więc warto wybrać uczelnię, gdzie mamy taki praktyczny profil kształcenia, gdzie mamy bardzo dużo właśnie laboratoriów, pracowni specjalistycznych, gdzie podczas zajęć wykonujemy na przykład właśnie analizy fizyko-chemiczne czy mikrobiologiczne takiej żywności, więc jakby przygotowuje nas to bardzo dobrze do przyszłej pracy zawodowej. Myślę, że to jest takim chyba największym atutem właśnie ta praktyczność, stawianie na praktyczność.
1: A proszę powiedzieć, jakich przedmiotów można się spodziewać właśnie na tych studiach? Co mogłoby nam się przydać właśnie z liceum, a może z życia codziennego?
0: No to na pewno w liceum czy w szkole średniej to tutaj musimy skupić się na takich przedmiotach jak biologia czy chemia. No bo to taka podstawa, jeśli chodzi o analizę żywności. No na studiach możemy się spotkać z takimi właśnie przedmiotami jak chemia żywności, mikrobiologia żywności, instrumentalne metody właśnie analizy żywności, bo właściwie dużo takich analiz jest już skomputeryzowanych. Nie wykonujemy tego w probówkach, tylko wykonują za nas pewne urządzenia, maszyny, więc właśnie te instrumentalne metody, też może aspekty związane z akredytacją takich laboratoriów, z walidacją metod, żeby te nasze analizy były obarczone jak najmniejszym błędem.
1: No dobrze, no ale zdobędziemy tytuł, tak, zdobędziemy dyplom, napiszemy pracę, czy tam zdamy egzamin, no i co dalej? Bo wielu z nas, no, często ma taki problem, że tak, idzie na studia, realizuje się w nich, czuje, że to jest to, ale tak na dobrą sprawę zamykają się za nim drzwi uczelni i on nie wie, co robić, więc co zrobić?
0: No i myślę, że taka osoba, która ukończy studia związane z analizą żywności, to ma szerokie perspektywy, ponieważ istnieje bardzo dużo przedsiębiorstw rolno-spożywczych, które w swoich strukturach mają działy jakości żywności, gdzie właśnie laboratoria, w których taka już analiza żywności jest dokonywana, tak? Taka wstępna, zanim taki produkt trafi na rynek. No ponadto mamy też laboratoria często akredytowane, które zajmują się analizą żywności, czy też laboratoria, które są przy stacjach sanepidu, więc no jest to dosyć tutaj szerokie spektrum dalszej kariery.
1: To takie ostatnie pytanie ode mnie, tak raczej subiektywne, tak mi się wydaje, ale na pewno to jest jakaś wskazówka dla naszych słuchaczy. Jaka powinna być osoba, która chce zostać analitykiem? Kto, jakie cechy powinna mieć, żeby jak najlepiej sprawować się w swojej roli?
0: No myślę, że to jest dobre pytanie i jest to zawód, myślę, dla osób takich skrupulatnych i cierpliwych. Skrupulatnych, ponieważ no, często te badania wymagają dużej dokładności. Nie możemy sobie pozwolić na odmierzanie jakiejś substancji niedokładnie, więc no, tutaj ta skrupulatność jest bardzo ważna. No i też...

0: taka powtarzalność, tak, tych czynności. Musimy wykonać te analizy w kilkukrotnym powtórzeniu, żeby mieć ten wynik średni, żeby no, ten wynik był jak najbardziej wiarygodny. Więc no i cierpliwość, bo czasami taką metodę musimy dostosować do danego produktu, tak? Jest ogólna metoda i czasami trzeba poświęcić trochę czasu na dostosowanie metody do nowego produktu, więc tutaj ta cierpliwość jest ważna.
1: Z województwa podlaskiego do Krakowa pociągiem w około 3 godziny? Taki jest plan, który spółki CPK i PKP PLK chcą zrealizować w Polsce do 2040 roku. A więcej na ten temat opowiedzą marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, członek zarządu do spraw kolei Port Polska Piotr Rachwalski, dyrektor Biura Transportowych Projektów Horyzontalnych i Studialnych Portu Polska Michał Pyzik oraz pełnomocnik zarządu PLK SA do spraw przygotowania inwestycji Rafał Banaszkiewicz.
2: Mamy dzisiaj wspaniałych gości w województwie podlaskim, przedstawicieli dwóch niezwykle ważnych spółek centralnych Portu Polska i Polskich Kolei i PK Polskich Kolei Państwowych. Zaczęliśmy spotkanie od tego, że ja podziękowałem naszym gościom za dotychczasową pracę, gdzie tych efektów dobrej współpracy mamy wiele, bo to jest chociażby i szybki pociąg do Warszawy, jest to przywrócenie kolei do Łomży, jest to rozstrzygnięcie największego przetargu w historii polskich kolei, czyli przetargu Białystok-Ełk, a że Państwo robimy kolejny krok rozwojowy dla naszego województwa. Budowa centralnego portu komunikacyjnego to jest, budowa lotniska jest jednym z etapów tego całego projektu, a ten etap dla nas najważniejszy to jest etap rozbudowy szybkiej kolei w naszym państwie. I szanowni Państwo, co za tym idzie do naszego województwa? Szczegóły będą o tym mówili nasi wspaniali goście, ale powiem Państwu o pewnych liczbach. 150 km nowych dróg kolejowych w województwie podlaskim. Podłączenie do sieci kolejowej trzech miast powiatowych, to do tej pory do sieci nie są podłączone. Tutaj mówię o Kolnie, Zambrowie i Wysokim Mazowieckim. Nowe trasy kolejowe, takie chociażby jak Grajewo do Suwałk przez Ełk, Grajewo do Łomży przez Kolno, Łomża, Zambrów, Wysokie Mazowieckie, czy Białystok, Wysokie Mazowieckie, Zambrów. To również, szanowni Państwo, remontowanie i unowocześnienie dotychczasowych sieci kolejowych, przede wszystkim drogi Sokółka, Augustów, Suwałki przez jej całkowitą elektryfikację. To, szanowni Państwo, budowa trzech węzłów intermodalnych, dwa się będą znajdowały w okolicy Suwałk, tutaj w kierunku do granicy z Litwą, jeden węzeł w okolicy Łomży. To, szanowni Państwo, dojazd z Białegostoku koleją do takich miast jak Kraków, Poznań czy Wrocław w czasie do 3 godzin. To wszystko pokazuje, jak ta dobra współpraca Centralnego Portu Komunikacyjnego, PKP i władz województwa przynosi realne korzyści dla naszych mieszkańców, dla naszego regionu, korzyści związane z jego rozwojem, bo to pokazuje, że będziemy mogli podróżować szybciej, bezpieczniej. Nasze firmy również będą mogły korzystać z tych możliwości. Jeszcze raz Panom dziękuję, że w Waszej pracy województwo podlaskie jest niezwykle ważnym punktem i my jako władze województwa chętnie będziemy również te działania wspierali. Naszym zadaniem, Szanowni Państwo, jest rozwój przewozów regionalnych. Już to o tym mówiliśmy. Mamy co pół roku nowy, wyremontowany szynobus. Mamy nową umowę na dwa pociągi hybrydowe. To jest taka pierwsza w ogóle inwestycja w historii naszego województwa. Bardzo realnie myślimy o zakupie zakładów naprawczych, które są w Białymstoku, tak abyśmy my jako województwo tym dysponowali i mogli tym zarządzać. Wszystko po to, aby ta kolej mogła się rozwijać. Też w przyszłych funduszach europejskich myślę, że transport kolejowy będzie niezwykle ważnym elementem i jak szanowni Państwo widzicie, dużo jest już zrobione, mamy historyczne decyzje, chociażby jak już powiedziałem na wstępie, z pociągiem do Warszawy czy z pociągiem do Łomży, jak pokazuje, wreszcie ma on olbrzymie zainteresowanie, ale wydaje się, że te największe jeszcze inwestycje, największe zmiany przed nami.
3: Po marszałku ciężko jest mówić, ponieważ pan marszałek w zasadzie powiedział większość tych tematów, z którym przyjeżdżamy, ale przyjechaliśmy tu przede wszystkim, żeby pochwalić się tym, co wypracowaliśmy razem. Gdyż program zintegrowanej sieci kolejowej, który został zlecony na naszej spółce, która generalnie jest znana z budowy przede wszystkim lotniska i sieci dużych kolei dużych prędkości, również jako spółka wykonujemy właśnie pracę na zlecenie ministerstwa. Tutaj razem z Polskimi Liniami Kolejowymi przygotowywaliśmy razem plan rozwoju kolei, docelowej mapy rozwoju sieci kolei w Polsce. Do tej pory takiego planu nie było. Nie było go ani przed wojną, ani po wojnie, o dziwo, ani przez ostatnie 30 lat nikt się nie zmierzył z tym, z takim programem. My go przygotowaliśmy opierając się na konsultacjach. Opierając się na konsultacjach i udziale właśnie głosu, tego głosu lokalnego, głosu organizatorów transportu, takich jak właśnie tutaj z województwa pan marszałek, który odpowiada ustawowo za kolej. Przybyliśmy tutaj w styczniu zeszłego roku, rozpoczynając konsultacje, które zakończyły się latem tego roku ogłoszeniem przez premiera planu zintegrowanej sieci kolejowej, która właśnie zakłada dla regionu przede wszystkim 150 km nowych linii kolejowych, połączenie miast powiatowych z koleją i rozwój istniejących połączeń, podniesienie parametrów na nich. Jednakże to jest tylko część tego projektu. Ten projekt rozwija się również w pozostałych częściach kraju, komunikując państwa region z innymi regionami kraju. Mamy tak zwany program Polski 100 minut, czyli skomunikowania większości miast, tych dużych miast wojewódzkich z Warszawą i między sobą w czasie około 100 minut lub Polski 3 godzin, czyli skomunikowanie poszczególnych części kraju de facto w ciągu 3 godzin, by realnie konkurować z ruchem samochodowym, by realnie myśleć o polityce klimatycznej, musimy rozwijać kolej. Mamy w tej chwili rekordowe przewozy, nie tylko na linii tutaj do państwa, co pokazuje właśnie, że inwestowanie w kolej ma sens. Tylko w ciągu roku, jak państwo wiedzą, o przeszło 1/3 wzrosły przewozy między Warszawą a Białymstokiem, ale to jest początek. Mamy rekordowe przewozy w skali kraju, w tym wieku największe. Tak naprawdę zeszły rok pokazał, że przewozy były największe od roku 97, czyli od prawie że 30 lat. A ten rok już widzimy, że poprzedni rok przebije. Inwestycje w kolej, mówiąc krótko, mają sens, przynoszą efekt. Według naszych analiz realizacja planu ZSK na terenie województwa przyniesie wzrost ruchu pasażerskiego na stacji Białystok o 160%, proszę państwa. Dobra oferta przyciąga ludzi, dobra oferta pozwala wykorzystać te inwestycje. Do tej pory inwestycje skupiały się głównie na modernizacji tych linii, które odziedziczyliśmy po zaborcach. Obecnie przechodzimy do drugiego etapu, czyli również rozbudowy sieci kolejowej o brakujące istotne elementy tejże infrastruktury, która docelowo będzie uzupełniona systemowymi połączeniami autobusowymi dowożącymi do węzłów przesiadkowych. Ta sieć kolejowa to również uwzględnia rozwój terminali intermodalnych, ale o tym już za chwileczkę powiemy więcej.
4: Rozwój infrastruktury kolejowej jest niezbędny. Dobra kolej to infrastruktura, rozkład jazdy i integracja. Integracja z całym transportem publicznym, tak żeby tworzyło to system, który chętnie będą wykorzystywali mieszkańcy do codziennych podróży, co umożliwi zostawienie w wielu podróżach samochodu w domu. Przez województwo podlaskie będą przebiegały dwie kluczowe magistrale. Magistrala północno-wschodnia na osi Warszawa, Ostrołęka, Łomża, Kolno, Grajewo, Ełk, Suwałki i dalej na Litwę oraz magistrala wschodnia od właśnie granicy polsko-litewskiej przez Ełk, Białystok, dalej w kierunku Lublina i Rzeszowa aż na Słowację. To będą odpowiedniki dróg ekspresowych S61 i S19. Takie kluczowe magistrale, silne ciągi transportowe chcemy zbudować dla kolei. Powiedział o tym już prezes Rachwalski. Chcielibyśmy, żeby Polska wszerz i wzdłuż była do przejechania w około 3 godziny. Gdzie w 3 godziny będzie można dojechać w przyszłości z Białegostoku? To na przykład z Białegostoku do Wrocławia lub Poznania. Ze wschodu na zachód kraju będzie możliwa do realizacji właśnie w około 3 godziny, gdy wybudujemy linię Y, która już jest w trakcie realizacji. Zapominany często połączenie Białystok-Lublin-Rzeszów. W przyszłości w około 3 godziny 25 minut będzie możliwe przejechanie z Białegostoku do Rzeszowa przy pomocy magistrali wschodniej, która będzie odpowiednikiem drogi S19. Polska kolej towarowa, ta biznesowa część biznesowa część kolei również wymaga pewnych interwencji. Zaplanowane zostały 3 terminale intermodalne, jedne w pobliżu właśnie granicy polsko-litewskiej i też kolejny w Łomży, tak żeby część towarów, które dzisiaj transportowane są tirami po drogach ekspresowych i drogach krajowych, mogła być w przyszłości przełożona na transport kolejowy. Żeby to się mogło wydarzyć, potrzebna jest wysoko wydajna infrastruktura punktowa, czyli właśnie terminale intermodalne. Konieczne jest również budowanie kluczowych węzłów przesiadkowych w skali całego województwa, nie tylko w Białymstoku, ale również w Ełku, w Suwałkach czy w Łomży, i zintegrowanie ich z transportem autobusowym, tak żeby upowszechnić dostęp do transportu publicznego w całym kraju. Infrastruktura kolejowa to również odporność państwa na sytuacje kryzysowe i ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa. Program zintegrowanej sieci kolejowej był przez cały okres trwania projektu, czyli przez blisko 2 lata, sukcesywnie i na bieżąco konsultowany z Wojskiem Polskim. To znaczy, że plan, który dzisiaj prezentujemy w województwie podlaskim, został skonsultowany z siłami zbrojnymi Rzeczpospolitej, i to znaczy, że te linie kolejowe, które państwo widzą w ramach programu, który dzisiaj pokazujemy, również część z nich jest istotna z punktu widzenia odporności i bezpieczeństwa naszego kraju. Dlatego tak ważnym jest sukcesywne budowanie planów i w przyszłości realizowanie tych inwestycji kolejowych, bo jest to ważne nie tylko dla ludności w zakresie codziennych przewozów do szkoły, do pracy, czy z powodów gospodarczych dla transportu towarowego, ale również będzie to ważne z punktu widzenia obronności kraju. Planujemy również na wiele lat do przodu horyzontalny rozkład jazdy. Tutaj współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w tym zakresie, tak żeby ta sieć kolejowa w przyszłości stworzyła system. Pociągi regionalne będą zsynchronizowane na stacjach węzłowych z pociągami dalekobieżnymi. Będzie konieczne zapewnienie w przyszłości finansowania na te przewozy, taboru do tych połączeń, tak żeby takie linie kolejowe reaktywowane, czy budowa nowych linii kolejowych i włączanie nowych ośrodków do sieci kolejowej było możliwe, a to będzie możliwe, gdy te plany krajowe i regionalne będą ze sobą zsynchronizowane i zostanie zapewniony również tabor do realizacji tych połączeń. Docelowo większość miast powiatowych będzie albo co godzinę, albo co 2 godziny skomunikowana z Białymstokiem i potrzebujemy spójnie inwestować w infrastrukturę kolejową razem z polskimi liniami kolejowymi, razem też w ramach inwestycji Port Polska, tak żeby ten system transportu publicznego i krajowy, i w województwie podlaskim był coraz lepszy.
2: Zarządca infrastruktury, czy polskie linie kolejowe, w ostatnim czasie pokazał już efekty swojej działalności w województwie podlaskim. Tu przede wszystkim mam na myśli linię uruchomioną do Łomży po ponad 30 latach. Przywróciliśmy kolej do miasta, z której już dzisiaj korzystają pasażerowie. Drugim elementem ważnym dla nas w ostatnim czasie to przede wszystkim ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy na realizację prac na odcinku Białystok-Ełk. Linii, która będzie ważnym elementem również w zakresie zintegrowanej sieci kolejowej. Ale my nie chcemy się zatrzymywać na tych efektach, idziemy dalej, czyli z punktu widzenia przygotowania dalszych projektów dokumentacyjnych i realizacji zadań, jak również realizacji horyzontalnego planu zintegrowanej sieci kolejowej, który wspólnie z Portem Polska przygotowaliśmy, dzisiaj panu marszałkom przedstawiliśmy, tak aby dalej przygotowywać się do dalszej rozbudowy infrastruktury kolejowej. I tu należy się skupić, że nie skupiamy się, należy podkreślić, że nie skupiamy się jedynie na rozwoju sieci lokalnej, ale patrzymy lokalnie, krajowo i międzynarodowo, gdyż te szlaki są ważne nie tylko dla rozwoju lokalnych przemieszczeń pasażerów, mieszkańców, ale również są ważne dla gospodarki. Dzisiaj podczas tego spotkania z zespołem marszałków rozmawialiśmy o też roli dla gospodarki infrastruktury kolejowej, czyli połączenie z portami, tak aby nowe zakłady i te istniejące mogły jeszcze lepiej w horyzoncie czasów rozbudowy zarówno tej sieci, którą już dzisiaj projektujemy, i tę, którą planujemy, mogły wykorzystać to, co przed chwilą wspominał pan dyrektor Pyzik. Ale nie skupiliśmy się podczas dzisiejszego spotkania na tych horyzontalnych planach, skupiliśmy się teraz również na tych bliższych nas roku 2035 i bardzo dziękuję za gotowość do spotkania kolejnego w zakresie warsztatów roboczych, żebyśmy mogli jasno określić też potrzeby regionów, województwa podlaskiego z punktu widzenia korelacji i synergii infrastruktury kolejowej oraz rozwoju przemysłowego, jak również przewozów mieszkańców.
4: Rozkład horyzontalny, to znaczy mamy, może opowiem najpierw anegdotycznie. Szwajcarska kolej słynie ze swojej wysokiej jakości, punktualności, że łatwo się przesiąść między pociągami. Takie plany zintegrowanych rozkładów jazdy w kolejach zachodnich powstawały lata temu. To znaczy, że patrzymy horyzontalnie, czyli tak przekrojowo, przez cały kraj i różne segmenty przewozów, jak na przykład będą przemierzały swoje trasy pociągi dalekobieżne, czyli na przykład z Białegostoku do Gdańska, Rzeszowa, Poznania, Szczecina czy Wrocławia w przyszłości. I w ten sposób jakby, bo te przewozy będą zamawiane, po 2030 roku przewozy będą zliberalizowane, Ministerstwo Infrastruktury będzie zamawiało przewozy w drodze przetargów i te trasy tych pociągów trzeba zaplanować, a następnie w węzłach przesiadkowych trzeba zsynchronizować, zintegrować rozkłady pociągów regionalnych, tak żeby na przykład pasażer, który dojeżdża z Łomży, z Hajnówki czy z dowolnego ośrodka, przyjeżdżał na przykład pociągiem, który wie, że jedzie co godzinę do Białegostoku, tam oczekuje około 15 minut na pociąg dalekobieżny, przesiada się, jedzie w dalszą część kraju. Chcemy, żeby ten rozkład jazdy był właśnie tak horyzontalnie zintegrowany, pociągi regionalne z pociągami dalekobieżnymi, ale również z transportem autobusowym. Nie do wszystkich miast czy do wszystkich mniejszych ośrodków uda się doprowadzić kolej. Tam, gdzie nie będzie to możliwe, tam powinny być połączenia autobusowe, które będą integrowały się albo z pociągami regionalnymi, albo z pociągami dalekobieżnymi na stacjach. To znaczy, że to wszystko, to jak pojadą w przyszłości pociągi w roku 2030, 2035 czy na wiele lat do przodu, my te plany dzisiaj już doprecyzowujemy, uzgadniamy też właśnie z marszałkiem województwa podlaskiego, tak żeby w przyszłości ten transport publiczny stworzył jeden sprawny system.
3: Widzimy tutaj na mapie chociażby tą właśnie magistralę wschodnią. Jej przebieg różni się, odpowiem od zacznę od trzeciego pytania, różni się od tych, które wcześniej były planowane ze względu na kwestie obronnościowe kraju. Taki model został wypracowany razem z Sztabem Generalnym i on oczywiście uwzględnia istniejące potoki, a także przyszłe potrzeby transportowe ze strony właśnie w ramach tego modelu tak zwanego dual use, czyli podwójnego użycia, a także w kontekście rozwoju ruchu i wykorzystania portów. Można powiedzieć, że to dość odległa wydaje się perspektywa, jednakże jeśli myślimy poważnie o rozwoju polskich portów, które już obecnie, co trudno może uwierzyć, dają 11% przychodów budżetowych, jeśli poprawimy ich możliwości wywozu i przyspieszymy możliwości wywozu z portów, chociażby Gdańsk, Gdynia w kierunku w przyszłości Białorusi, a obecnie Ukrainy, właśnie z pominięciem oczywiście tych węzłów typu Warszawa, z wykorzystaniem tych nowych linii, które tu właśnie widzimy na mapie w ramach tej magistrali wschodniej, to skorzystają wszyscy, tak? Mamy potok, który uzasadnia budowę tego typu, trzeba powiedzieć, drogi infrastruktury i on będzie uzasadniony, jeśli chodzi o ekonomię, ponieważ my, tworząc zintegrowaną sieć kolejową, opieramy się na danych, nie na chcieństwie. Nie na tym, żebyśmy chcieli komuś solidarnościowo pomóc, to oczywiście pewnie też, ale ten system ma być wydajny ekonomicznie. Przede wszystkim ma się spinać ekonomicznie, nie ma obciążać innych gałęzi gospodarki czy kwestii socjalnych koniecznością utrzymania go z dotacji publicznych. Mówimy o czymś, co ma, mówiąc krótko, działać, co ma poparcie w liczbach i w analizach. I przepraszam bardzo, drugie pytanie, jakie było, bo odnośnie terminali. Terminale, proszę Państwa, my wskazujemy lokalizacje, które są uzasadnione właśnie ze względów ekonomicznych, czyli tam, gdzie taki terminal się obroni. Kiedyś były plany, tak, budować terminale w każdym powiecie. To byłyby kolejne inwestycje, które nie miałyby uzasadnienia ekonomicznego. My wskazujemy, gdzie jest potencjalne pole do realizacji tych terminali. Obecnie państwo polskie opracowaliśmy sieć kilkudziesięciu tych terminali i ich lokalizacji i współpracujemy czy z samorządami, ostatnio podpisaliśmy umowy z Kielcami i z Grudziądzem w temacie tam lokalizacji tychże inwestycji. Obecnie też pracujemy z różnymi funduszami oraz inwestorami prywatnymi na temat ewentualnej realizacji. Co do modelu tej realizacji jeszcze nie zostało to określone, jednakże my, tak jak powiedziałem, na tym etapie naszym wskazujemy, gdzie te terminale są uzasadnione. Nie dostaliśmy zlecenia ze strony ministerstwa, bo ten program tak został nam zlecony, byśmy już realizowali te, ale pracujemy w Porcie Polska między innymi na temat realizacji przyszłościowej tych inwestycji. W różnych krajach różnie to wygląda z terminalami, na przykład w Niemczech terminale są zwykle państwowe, ale użytkowane i dzierżawione przez podmioty prywatne. Ten model jest dosyć dobry, ponieważ jakby broni interes państwa, a z drugiej strony nie wskazuje na dopłaty ze strony budżetu. Jeśli chodzi o terminy, program ZSK de facto ma obowiązywać od 35 roku. Realizacja większości tych linii będzie po roku 35. Wydaje się to odległy termin, jednakże proszę pamiętać, że do 35 roku zostanie skończona linia Y, czyli linia pomiędzy Warszawą, Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem, która jest planowana od co najmniej kilkudziesięciu lat. Jeśli mówimy o inwestycjach liniowych, nie ma mowy, że one się zamkną w jednej czy dwóch kadencjach. To są inwestycje, które w Polsce średnio, niezależnie czy to jest linia kolejowa, duża droga, czy też linia przesyłowa, czy gazociąg, mówimy od 12 do 14 lat na realizację, odbiory i uwzględnienie. My, żeby przystąpić do realizacji tych linii, które tutaj są na mapie, tych nowych, musimy już dziś zacząć prace studialne. Dzięki temu, że pracowaliśmy ten program, w ogóle możemy się za to zabrać. Inaczej dalej będziemy mówili przez kolejne kilkadziesiąt lat o tym, że coś byśmy chcieli, a nam to, że tak powiem, do tej pory właśnie nie wychodziło. To będą pierwsze linie, proszę pamiętać, zbudowane w tej części Polski tak naprawdę od I wojny światowej.
5: Szanowni Państwo, jeszcze uzupełnię odnośnie, żebyśmy mieli świadomość, że ta korelacja współpracy pomiędzy Portem Polska i polskimi liniami kolejowymi właśnie polega na tym, że elementami tych ciągów zintegrowanej sieci kolejowej są linie, które już w najbliższych latach będziemy modernizować. Podpisana umowa w wrześniu na Białystok jest elementem zintegrowanej sieci kolejowej. W dalszych latach projektujemy dalej, będziemy realizować Ełk te Kiszki. Jest dużo mniejszych prac na infrastrukturze kolejowej w województwie podlaskim, którym będziemy modernizować albo przebudować celem podniesienia parametrów. Zgodnie tutaj z rozmową, o której wspominałem z panem marszałkiem, zidentyfikujemy sobie infrastrukturę istniejącą, taka, która wymaga na przykład poprawy przepustowości i to będziemy realizować do planów 2035 roku. Taki horyzont szybszy realizacji sobie przyjęliśmy, czyli Białystok-Ełk kończymy w 2029 roku, zgodnie z podpisaną ostatnią umową. Następnie będzie realizowane Ełk te Kiszki jako kolejny element tej linii Rail Baltica. Wiemy o tym, że później zintegrowana sieć kolejowa wskazuje połączenie linii kolejowej od Łomży, czyli wydłużenie naszej zakończonej inwestycji w kierunku Grajewa i dalej w kierunku granicy z krajami bałtyckimi, ale z drugiej strony patrzymy też na linie lokalne, linie, które będą też ważne dla infrastruktury kolejowej, jak na przykład poprawę parametrów na linii kolejowej pomiędzy Sokółką i Suwałkami wraz z docelową jej elektryfikacją, którą planujemy w horyzoncie 2035 roku. Czyli tak naprawdę ten projekt dzisiaj przedstawiony zintegrowanej sieci kolejowej razem na spotkaniu z marszałkami i ich zespołami pokazuje, że to nie jest oderwanie od rzeczywistości, czekamy 10 lat na rozpoczęcie, tylko tak naprawdę kontynuacji działań, które wcześniej zostały zaplanowane, tak aby poprawić komunikacyjnie ruch kolejowy już dzisiaj naprawdę niezły, jeżeli chodzi o połączenie Warszawy z Białymstokiem, ale poprawić również w aspekcie międzywojewódzkim i dla ruchu towarowego. To jest nasz cel wspólny Portu Polska i polskich linii kolejowych.
4: Projekt rozpoczął się od konsultacji. Województwo podlaskie było jednym z pierwszych województw, w którym dyskutowaliśmy nad tym, w jaki sposób infrastruktura kolejowa powinna się rozwijać, jakie nowe linie kolejowe wybudować. Takich konsultacji mieliśmy bardzo dużo, bo najpierw konsultowaliśmy to ze wszystkimi samorządami wojewódzkimi, gdzie to województwa nas zapraszały, zapraszały również ekspertów, z którymi dyskutowaliśmy nad rozwiązaniami. Później były konsultacje w zakresie ruchu towarowego i intermodalnego, gdzie spotkaliśmy się z branżą jakby towarową, która wskazała nam, w jaki sposób ich zdaniem powinna się rozwijać infrastruktura kolejowa. Mieliśmy konsultacje z wojskiem, o których już jakby mówiłem, w trakcie całego trwania projektu. Mieliśmy radę naukową, czyli blisko 20 naukowców z całego kraju z różnych branż, z którymi konsultowaliśmy jakby te wszystkie rozwiązania. I mieliśmy również konsultacje ze środowiskiem takim międzynarodowym i geopolitycznym. Mieliśmy tutaj współpracę m.in. ze Ośrodkiem Studiów Wschodnich, Bankiem Gospodarstwa Krajowego czy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym pod kątem powiązań międzynarodowych, żeby wskazać jakby te projekty. I ten projekt jakby po tym wieloetapowym procesie, później poddaliśmy to analizom, został wypracowany wariant rekomendowany. I ten wariant rekomendowany teraz będzie implementowany do strategicznych dokumentów rządowych. I w ramach strategicznych implementacji do strategicznych dokumentów rządowych będzie on również poddawany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będą też konsultacje jakby ze społeczeństwem, gdzie społeczeństwo będzie mogło wypowiedzieć się na temat jakby tych planów. Natomiast w fazie takiej zasadniczej ten projekt jakby uzyskał swoją docelową jakby formę. Chcielibyśmy jeszcze pozyskać jakby opinię społeczeństwa i to się będzie działo jakby na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ale tak naprawdę to już jest nasza wytyczna i kierunek działania obydwu spółek i Ministerstwa Infrastruktury w zakresie takim, jakie będą kolejne projekty, które będziemy przygotowywać. Także mam nadzieję, że odpowiedziałem jakby na to pytanie, a jeśli chodzi o bieżące prace na Białystok, tutaj kolega Rafał Banaszkiewicz odpowie z Polskich Linii Kolejowych.
5: Szanowni Państwo, no umowa na Białystok była ostatnio podpisywana. Dzisiaj tak naprawdę jesteśmy na etapie mobilizacji wykonawcy oraz pierwszym etapem, jaki będzie to przygotowanie po pierwsze zaplecza budowy w rejonie linii kolejowej oraz materiałów, a więc to jest plan na najbliższe tygodnie w zakresie realizacji inwestycji, tak żeby wykonawca przygotował sobie front i materiały do sprawnej realizacji inwestycji. Znaczy na pewno jakieś prace przygotowawcze będą realizowane, ale my musimy dokładnie wiedzieć, że wykonawca jest przygotowany z materiałami, jeżeli mówimy o zmianach w rozkładzie jazdy i zakładam, że pierwsze elementy to są przygotowanie pracobudowy, przebudowa kolizji, które może nie będą tak spektakularnie widoczne, ale tak naprawdę no, wykonawca przygotowuje się, bo to jest najwyższy kontrakt, jaki spółka podpisała. Wiadomo, że mamy etapową realizację tej inwestycji, bo też musimy zapewnić dojazd do ważnych zakładów, a więc jesteśmy spokojni, wykonawca pracuje nad sprawnym przygotowaniem materiałów i wejścia w plac budowy, ale to też chwilę czasu musi zająć.
6: Proszę Państwa, tak już trochę tradycyjnie po wizytach w Brukseli staram się Państwu przekazać informacje, o co tam walczyliśmy, czy jakieś konkretne decyzje do nas docierają. Szanowni Państwo, rozpoczyna się w Unii Europejskiej tak zwany trilog, czyli ostateczne rozmowy między Radą Europejską, Komisją Europejską, a Parlamentem Europejskim na temat przyszłej polityki spójności, czyli naszych funduszy europejskich dla regionów. W ciągu kilku miesięcy będziemy już wiedzieli doskonale i kwoty, będziemy wiedzieli dodatkowe programy, będziemy też wiedzieli, jak będą wyglądały rozporządzenia wykonawcze, generalne, czy będziemy wiedzieli o tych wszystkich postulatach, które przez te ostatnie miesiące wnioskowaliśmy, chociażby o premii na odporność i tych wszystkich innych, które Państwu wielokrotnie mówiłem. Spotkanie, w którym uczestniczyłem, to było spotkanie tak zwanej koalicji European Regions for Cohesion, 150 regionów, gdzie również my jako województwo podlaskie jesteśmy jednym z liderów, czyli tych regionów, które walczą, aby polityka spójności dalej była fundamentem Unii Europejskiej, aby te pomysły, które chciały ją centralizować czy osłabiać, były wyrzucane. I spotkanie, w którym uczestniczyłem, to było spotkanie liderów regionów, ale także spotkanie było z szefową Parlamentu Europejskiego Roberto Metsola, również byli wiceprzewodniczący parlamentu, szefowie najważniejszych komisji i co najważniejsze, stanowisko parlamentu jest takie, że żadne zmiany, które będą te fundusze dla regionów osłabiały, żadne pomysły, które będą politykę spójności osłabiały, nie będą przez parlament zaakceptowane. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ decyzję ostateczną w tej kwestii podejmuje Parlament Europejski, inicjatywę ustawodawczą i do rozporządzeń, i do wieloletnich ram finansowych ma Komisja Europejska, ale jego zatwierdzenie tych decyzji albo nie zatwierdzenie wymaga zgody parlamentu i mamy deklarację, że wszystko, co będzie osłabiało regiony, osłabiało fundusze dla regionów, osłabiało politykę spójności, takie decyzje nie będą zaakceptowane. To pierwsza, to jest niezwykle ważna deklaracja, też wynika z tego, że te wszystkie decyzje zapadły, szanowni Państwo, w pierwszym półroczu przyszłego roku, czyli w trakcie prezydencji litewskiej w Radzie Unii Europejskiej, co jest niezwykle ważne. Jest taka zasada w Unii Europejskiej, że kraj, który ma prezydencję w ramach Rady Unii Europejskiej nie może załatwiać swoich spraw. I Litwa jako temat przewodni tej prezydencji wskazuje bezpieczeństwo, czyli to, co dotyczy m.in. naszego regionu, regionów trudnosąsiedzkich, których jesteśmy również jednym z pomysłodawców i liderów. I my chcemy wykorzystać nasze położenie jako jedynego regionu polskiego, które sąsiaduje z państwem Litwa, regionu, które jest de facto korytarzem ewakuacji dla całego państwa w przypadku sytuacji kryzysowej. Regionu, który ma jedyną uczelnię właśnie poza swoimi granicami, czyli filię naszego Uniwersytetu w Wilnie. I chcemy te wszystkie możliwości wykorzystać, aby te nasze postulaty właśnie też poprzez tą prezydencję litewską w kolejnych miesiącach załatwiać. I druga też ważna informacja. Dzisiaj, szanowni państwo, odbywa się Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Komitet zatwierdził te zmiany, których państwu mówiliśmy, które wynikały z przeglądu śródokresowego, czyli te środki na bezpieczeństwo, na odporność, na środki i z FS-u, i z Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli te 174 milionów od dzisiaj już jest przypisane do konkretnych rozdziałów w naszym programie i pierwsze konkursy z tych środków będą ogłoszone jeszcze w miesiącu październiku, więc te środki będą sukcesywnie trafiały na rozwój naszego województwa, jego mieszkańców. 174 miliony euro.
1: Za nami obchody Dnia Państwa Podziemnego. Posłuchajcie, co mówił prezydent Suwałk Czesław Rynkiewicz.
7: 27 września 1939 roku Warszawa walczy. Ale już wiadomo, że niestety pod naporem sił niemieckich dojdzie do przełamania oporu i niestety stolica naszego kraju przejdzie pod okupację niemiecką. Wtedy generał Tokarzewski-Karaszewicz wraz z grupą oficerów postanowił założyć Służbę Zwycięstwa Polski, pierwszą organizację konspiracyjną, która miała na celu dalszą walkę. Później ta służba w listopadzie 1939 roku przekształcona została w Związek Walki Zbrojnej, a w lutym 1942 roku w Armię Krajową. Państwo podziemne to jest ewenement na skalę europejską, ale również na skalę światową. To są pełne struktury i wojskowe, i cywilne. Armia Krajowa, czyli ten pion zbrojny państwa podziemnego, w 1944 roku liczył około 400 tysięcy żołnierzy. Proszę sobie dzisiaj wyobrazić, dzisiejsza armia liczy niedużo ponad 200 tysięcy żołnierzy. Wprawdzie tamta armia podziemna nie była tak świetnie wyposażona jak dzisiejsza armia, bo dopiero co trzeci żołnierz Armii Krajowej dysponował bronią. Oprócz walki zbrojnej, oprócz walki w partyzance, przygotowywano się do przejęcia władzy w stosownym momencie. Tym właściwym momentem miało być cofające się wojsko niemieckie pod naporem armii sowieckiej i powstanie warszawskie. Wiemy, jaką tragedią ono skończyło się. Ale oprócz walki, tak jak wspominałem, było zorganizowane życie cywilne. Był delegat rządu migracyjnego na kraj. Była zorganizowana służba na rzecz Rzeczypospolitej tej podziemnej, skoncentrowana w 18 departamentach. Była działalność oświatowa, prowadzona działalność kulturalna, sprawy wewnętrzne i nawet sądownictwo. Trudno to dzisiaj nam wszystkim wyobrazić, jak w takiej rzeczywistości, gdzie jest okupant, który zakazuje takiej działalności, ona mimo tego jest prowadzona. Tajne nauczanie, tajne pakiety. Tyle tysięcy osób w okresie okupacji kończy szkoły, kończy uniwersytety. Są organizowane wydarzenia kulturalne, spektakle, koncerty, wydawana prasa podziemna. Również działają sądy, które orzekają nawet i najwyższy wymiar kary śmierci dla zdrajców. dla tych, którzy kolaborowali z okupantami. To państwo jest wzorem tego, że naród polski jest narodem niezłomnym. Naród polski nawet w tych latach beznadziejnych, jak niektórzy mogą to określać, latach, kiedy nie mamy ojczyzny, nie możemy cieszyć się wolnością, potrafimy się jako społeczeństwo na tyle zorganizować, żeby przetrwać te trudne okresy, te trudne lata. Tak było w czasie zaborów, tak było w czasie okupacji. I dzięki tym ludziom mamy dzisiaj wolną, niepodległą, demokratyczną Polskę. My powinniśmy pamiętać i nasza obecność dzisiaj w niedzielę jest dowodem tego, że chcemy pamiętać. Chcemy właśnie podkreślić swoją obecnością, że dzięki tym osobom nawet i Suwałki są dzisiaj miastem wolnym, bezpiecznym. Także to nasz obowiązek. To jest obowiązek wynikający i z głębi serca, ale z naszego patriotyzmu. I chciałbym bardzo serdecznie państwu za spełnienie takiego obowiązku, który gdzieś tam jest w nas, serdecznie podziękować. My jesteśmy winni. To wszystko dla tych osób, które działały w państwie podziemnym, czy walczyły, czy nauczały, czy przedstawiały jakieś inne działania kulturalne. Bo to był heroizm, to była odwaga, narażenie własnego życia, życia również ich rodzin. To były trudne czasy. Niech oni nigdy nie wrócą. Chwała bohaterom, cześć i pamięci.
1: Maria Konopnicka to kobieta wywodząca się z Suwałk. Pisarka, poetka, no po prostu ikona. I właśnie o niej rozmawialiśmy z kierowniczką Muzeum imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach Magdaleną Wołowską-Rusińską. Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach. Maria Konopnicka była suwalczanką, no ale powiedzmy o niej trochę, tak, kim była, z czego jest znana, dlaczego w ogóle warto o niej mówić.
8: No, Maria Konopnicka napisała w 13 pieśni Imaginy, że znana nasza chce poznać człowieka, który by tak naprawdę mnie poznał. I myślę, że do dzisiaj śmiało możemy mówić, że Maria Konopnicka to kobieta o wielu twarzach, o wielu talentach i można poznawać ją wielorako i takie też jest nasze muzeum. No, ale przede wszystkim to wspaniała poetka, pisarka, kobieta, która przełamywała stereotypy i takie obyczaje kulturowe, stereotypowe swojej epoki. Myślę, że śmiało mogłaby urodzić się w naszych czasach, w naszej epoce i myślę, że lepiej funkcjonowałaby niż w tym XIX, przełomie XIX-XX wieku. Kobieta odważna, świadoma swoich wyborów, świadoma spełnienia swoich marzeń, celebrytka swoich czasów.
1: Celebrytka, duże słowo. Z czego jest znana? Bo wiadomo, no, wielu z nas jest, że tak powiem, zapalonymi czytaczami różnorakich pozycji. No ale właśnie z czego ta Maria Konopnicka jest znana? No bo jest znana przede wszystkim właśnie ze swojej twórczości. No ale dla kogo ona pisała?
8: No, myślę, że są różne grupy miłośników. Jedni będą kochać Marię Konopnicką za twórczość patriotyczną, gdzie jednym z najważniejszych utworów będzie Rota. Rota, która powstała z myślą o społeczności śląskiej, ale towarzyszyła Polakom we wszystkich takich najważniejszych zrywach narodowo-wyzwoleńczych i właściwie towarzyszy i dzisiaj, choć budzi często kontrowersje, to należy pamiętać o okolicznościach, kiedy powstała, kiedy Polakom towarzyszyła i Konopnicka była takim wsparciem duchowym Polski, Polaków, kiedy nie było Polski na mapie, kiedy należało wnosić wiarę, że kiedyś odzyskamy tą niepodległość. Inni będą kochać Konopnicką za poezję ludową, za tą wzruszającą związek z naturą, za wrażliwość widzenia tego świata i taki zachwyt nad tym światem. inni będą rozczytywać się w twórczości dziecięcej, bo któż z nas nie zna baśni o krasnoludkach i o sierotce Marysi, a i z czego bardzo się cieszę, obecnie młodzi rodzice wracają często do utworów dziecięcych, a jej twórczość jest naprawdę bardzo bogata w takie wątki zabawy, w wątek takiego, dużo dobra w tej literaturze jest, zabawy, nauki. Czasem może ten język jest trochę trudny, nieprzystosowany do młodszych, ale to kwestia tylko podejścia. Jeszcze inni będą fascynować się reportażami Marii Konopnickiej, ale to już jest taka jakby wybrana grupa, bo nie wszyscy jednak tak bardzo będą ją zgłębiać. No a ci, którzy odwiedzą nasze muzeum, dowiedzą się, że Konopnicka jest autorką nowel dedykowanych kobietom, w którym bohaterkami są kobiety. Jedyna w Polsce napisała aż tyle utworów, w których opisuje sytuację kobiet, bardzo bliską współczesnym kobietom, bo czy teraz też kobiety nie są zdradzane, czy i teraz nie przeżywają wiele rozterek, tak jak i przeżywały to ponad 100 lat temu, a ona dawała im jakby prawo wypowiedzenia się o ich sytuacji.
9: Czyli można wywnioskować z tego, co pani mówi, że twórczość Marii Konopnickiej, jak i w sumie sama Maria Konopnicka, jest taką postacią ponadczasową. Tak jak w sumie pani powiedziała wcześniej, nieważne w jakich czasach by się umieściła, ona by do nich pasowała, prawda?
8: Tak myślę. No myślę, że kiedy chcielibyśmy ją zgłębić i poznać, to okazuje się, że ta Maria Konopnicka, ktoś może mieć takie błędne myślenie, że to nie jest tylko znana z lektur szkolnych dawnych nasza szkapa, tylko zdecydowanie jest głębszą postacią i literacko, i biograficznie, i można wiele się jeszcze dowiedzieć i odkryć wiele kart z jej biografii, z jej twórczości nieznanych.
9: No właśnie, przejdźmy właśnie do tych elementów bardziej szczegółowych, właśnie mniej znanych. Mamy muzeum w Suwałkach imienia Marii Konopnickiej. Co możemy tutaj znaleźć takiego, czego nie znajdziemy w takich, kolokwialnie mówiąc, pierwszych lepszych źródłach?
8: No, mamy ducha Marii Konopnickiej, ponieważ w muzeum znajduje się w domu, w którym poetka spędziła pierwszych 7 lat swego życia i w liście do Suwalczan napisała, że to tu zaczerpnęła pierwszą osnowę życia. W związku z tym, że w zbiorach naszego muzeum nie posiadamy dużej ilości artefaktów, zbiorów, które byłyby związane z poetką czy też z jej rodziną, więc wyszliśmy z założenia stworzenia ekspozycji narracyjnej, scenograficznej. No i myślę, że takiego ducha udało nam się tutaj przedstawić zwiedzającym. Czyli krocząc, chodząc po naszej ekspozycji, mam nadzieję, że zwiedzający potrafią tak jakby odczytywać myśli Marii, wczuwać się trochę w jej odczucia, w to, co w danej sytuacji, czym się kierowała, jakich wyborów dokonywała. Pracując tyle lat nad jej twórczością, nad jej bogatą korespondencją, mogliśmy trochę posunąć się do takiej małej psychoanalizy jej osoby.
9: Czyli oprócz suchych faktów, ukazania jej twórczości, mamy tutaj tak na dobrą sprawę taką wewnętrzną jej stronę, tak? Że właśnie, tak jak pani powiedziała, psychoanaliza, tutaj tak próby zostały podjęte. A właśnie co znajdziemy u państwa na wystawach? Bo już troszkę pani wspomniała, ale może przejdźmy do takich bardziej szczegółów. Co możemy tutaj znaleźć, gdy wejdziemy do muzeum?
8: No zaskoczą państwa na pewno kolory, bo z czystej bieli, która jest takim kolorem niewinnym, zaskakującym, budzącym wątpliwości. Tak jak właśnie Maria Konopnicka, o której właściwie okaże się, że niewiele wiemy, albo niewiele wiedzieliśmy. Wchodzimy do sali czerni, więc jest tak bardzo kontrastowo. Sali, w której Maria przechodzi takie rozterki wewnętrzne. Są takie 1:1 wydrukowane na drukarce 3D postaci najbliższe z życia poetki. Mamy instalację Paper Ghostu w formie prezentacji duchów z czasów, kiedy mała Maria opuszcza z rodziną dom w Suwałkach, wyjeżdża do Kalisza. Pokazana jest śmierć matki. Mamy taką odtworzoną jedną z sal strychu, która bardzo ważna jest w jej życiu, bo tam okazuje się, że dochodzi do takiego przełomu, kiedy spogląda na świat i okazuje się, że no jest coś więcej niż poza bycie żoną i gospodynią, że jest zupełnie inny świat poza obrzeżami wsi. No są oczywiście rozwiązania multimedialne jak w każdym muzeum, ale są one bardzo takie dawkowane i nie są przerysowane. Są dźwięki, które są bardzo ważne, w każdej sali są inne, nie nakładają się na siebie, ale wnoszą bardzo istotne znaczenie. Grafiki Wiktora Somy, które noszą w sobie i treść, ale odpowiednią taką tą narracyjność. Mamy wagon, który jest elementem podróży. Maria Konopnicka spędziła 20 lat w podróży, trzecią, czwartą klasą kolei. Można mówić, że to był sposób na życie, to była tułaczka. Mamy odtworzoną pokój jednej z córek, z którą miała trudności takie wychowawcze. Jest to sala, która budzi takie największe może kontrowersje i ludzie, którzy odwiedzają nasze muzeum, mówią, że to jest taka no, ciemna sala.
10: SK Suwałki News.
1: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Pływanie to bardzo ciekawa dyscyplina sportowa. Przede wszystkim daje bardzo dużo możliwości dla pływających, ponieważ można wybierać spośród wielu styli pływania, m.in. kraul, żabka czy motylek. I właśnie o tej dyscyplinie sportowej rozmawialiśmy z olimpijką, suwalczanką Joanną Mędak. Joanna Mędak, olimpijka, pływaczka, zdobywczyni wielu medali, wielu wyróżnień. Jak to się stało, że dotarłaś do takiego miejsca, w jakim jesteś?
11: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za miłe przedstawienie. Droga medalistów w Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paralimpijskich jest często bardzo podobna. Czyli nasza przygoda ze sportem zaczyna się trochę przez przypadek. Ja jako mała dziewczynka bardzo nie lubiłam zajęć z fizjoterapeutą, które były mi w wieku tam 5-6 lat zalecane, więc jakimś pomysłem na zaktywizowanie sportowo wdrożenie aktywności fizycznej u kilkuletniego dziecka były właśnie zajęcia na pływalni. I tak posiadając wadę skrzywienia kręgosłupa trafiłam na zajęcia indywidualne zajęcia nauki pływania i potem ta ścieżka jakoś tak się potoczyła, że całkiem dobrze sobie dawałam radę, mimo tego, że non-stop płakałam w wodzie. Ale tu jakieś pierwsze zawody, tu jakieś przełamanie i więcej śmiałości do prowadzenia tych zajęć. I tak w trzeciej klasie szkoły podstawowej moich rodziców zaczepił jeden z trenerów, z którym potem miałam przyjemność współpracować i po dzień dzisiejszy współpracuję, czyli pan Edward Dec. I w trzeciej klasie szkoły podstawowej trafiłam wtedy do sekcji Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpijczyk w Suwałkach i zaczęła się moja taka przygoda z systematycznym treningiem, bo byłam już dziewczynką, która potrafiła poprawnie pływać 4 stylami. I później to się wszystko znowu potoczyło. Trener dowiedział się, że istnieje taka instytucja jak Polski Komitet Paralimpijski, Polski Związek Sportu Osób Niepełnosprawnych Start, które zrzeszają dyscypliny paralimpijskie, czyli dla osób z dysfunkcją narządu wzroku bądź dysfunkcją narządu ruchu. No i tak pojechałam na pierwsze zawody. Okazało się, że całkiem dobrze sobie poradziłam na tych mistrzostwach Polski i ta przygoda się to toczyła. Zostałam powołana do reprezentacji Polski i tak od 2000 roku po dzień dzisiejszy mam przyjemność być członkinią kadry narodowej w sporcie paralimpijskim, dokładnie w dyscyplinie pływania.
1: Cała ta przygoda, paraolimpiady, jaki to miało na ciebie wpływ jako osobę? Jak wygląda takie życie osoby, która no, jeździ na zawody, no powiedzmy sobie szczerze, żyje na walizkach?
11: Tak, rzeczywiście, życie sportowca jest trochę dostosowane do pewnego harmonogramu. Będąc już na poziomie kadry Polski, dostajemy jakby zobowiązania do realizowania programu szkoleniowego. W tym programie są rozpisane zgrupowania i wyjazdy na zawody krajowe oraz zawody i zgrupowania międzynarodowe. To jest około 200 dni w roku, kiedy spędzamy na walizkach. I zawsze jest jakaś tam baza, ulubiony obiekt, który jest jakby w danym roku okupywany przez konkretne grupy sportowców. Aktualnie to jest ośrodek w Bydgoszczy, więc to mamy świetne warunki stworzone do tego, żeby móc jakby przygotować się do najważniejszych zawodów. Więc tak to mniej więcej wygląda. Między zgrupowaniami, wyjazdami na zawody spędzamy czas w swoich klubach takich macierzystych. Ja na dzień dzisiejszy reprezentuję Integracyjny Klub Sportowy Herkules w Suwałkach i tutaj pracuję z moim trenerem klubowym, panem Edwardem Decem. I tak to mniej więcej wygląda, czyli no, rano jest trening, potem jest czas na jakieś śniadanie albo drugie śniadanie, jest czas na odpoczynek, odnowę biologiczną, później odbywają się drugie jednostki treningowe, która po części składa się z jednostki tak zwanej na lądzie, czyli spotykamy się na salce, gdzie takie przygotowanie do treningu albo wzmocnienie ciała prowadzi trener przygotowania motorycznego. Później mamy drugą jednostkę pływania w wodzie, czyli tą drugą jednostkę pływacką. Czas na wyciszenie, odnowę biologiczną i około 21:30 już nie bardzo wszystkim się chce szaleć po korytarzach, więc grzecznie spędzamy czas w pokojach.
9: A jeśli chodzi właśnie o wyjazdy na zawody, to jak doszło do tego, że wyjechałaś na swoją pierwszą olimpiadę?
11: Ja byłam małą dziewczynką, bo uważam, że mając 15 lat jest się sportowcem, który dopiero wchodzi na ten poziom taki zawodowy w dyscyplinie pływanie. I nie ukrywam, że ja jestem takim, powiedzmy, kiedyś ktoś mnie nazwał taką małą perełką w sporcie paralimpijskim. To chyba dobrze byłoby to tak określić, nieskromnie mówiąc. Bo ja mając 13 lat dołączyłam do medalistów Mistrzostw Świata w sporcie paralimpijskim w kategoriach osób niedowidzących. I jakoś tak widocznie musiałam mieć dużą lekkość radzenia sobie z dystansem 100 metrów z celem motylkowym, bo po dzień dzisiejszy ta konkurencja cały czas pozwala mi być w światowej czołówce. Albo ocieram się o podium, albo trafiałam na podium i kilkukrotnie miałam tą przyjemność, że wysłuchałam na najważniejszych zawodach Mazurka Dąbrowskiego. I w sporcie paralimpijskim jest z mojego rocznika 89 kilka takich osób. Była Kasia Pawlik, byłam ja i była Natalia Partyka. I tak jakoś zostało, że to się wszystko potoczyło. Rzeczywiście super, że to były igrzyska w Grecji, no bo to jest taka kolebka sportu olimpijskiego, tego ducha igrzysk. No i co ciekawe, to te igrzyska były o tyle dla mnie wartościowe, że po raz pierwszy w ogóle na zawodach rangi międzynarodowej wysłuchałam Mazurka Dąbrowskiego, więc myślę, że jako sportowiec, mówiąc, że na igrzyskach olimpijskich pierwszy raz w życiu paralimpijskich, pierwszy raz w życiu wysłuchałam Mazurka Dąbrowskiego, no może nie każdego.
9: Wiele osób trenuje, uprawia różne sporty, ale właśnie jak to jest właśnie zdobyć taką nagrodę? Czy coś się zmienia po tym, jak się stanie na tym podium i wysłucha się tego Mazurka?
11: Generalnie stojąc na podium, no, multum myśli przebiega przez głowę młodego sportowca albo już dojrzałego sportowca, no bo przypominamy sobie właśnie te czasy życia na walizkach, ten okres, kiedy nie byliśmy w domu, bo był okres świąteczny, a spędzaliśmy go gdzieś na zgrupowaniach czy na wyjazdach na zawody. Było mniej czasu dla znajomych, przyjaciół, rodziny. W szkole też trzeba było wszystko sobie dobrze zgrać, żeby jednak no, wywiązać się ze wszystkich obowiązków, jakie na nas ciążyły w danym czasie. Mimo wszystko chyba mam szczęście do ludzi, bo udawało mi się to wszystko pięknie zgrać. Zarówno mój trener klubowy, jak i moi najbliżsi zawsze byli dla mnie dużym wsparciem. Miasto Suwałki, no nie ukrywam, że zawsze też bardzo przychylnie pomagało mi chociażby na przykład skończyć szkołę średnią w toku indywidualnej nauki, czy dzisiaj wspierając mnie jako stypendystkę olimpijską miasta Suwałki. Więc tutaj są naprawdę świetne warunki do trenowania. I też szczęście do ludzi chyba pozwala właśnie a czuć się spełnionym. Co jeszcze się zmienia? Na pewno traci człowiek trochę anonimowości, w szczególności w tak niedużej społeczności jak miasto Suwałki, ale mam wrażenie, że przez tyle lat jakoś za mocno ludziom nie podpadłam, więc raczej jeżeli ktoś się ze mną spotyka, czy gdzieś tam zaczepia mnie na ulicy, to są raczej takie miłe wyrazy gdzieś tam uznania, szacunku, ciekawości, co teraz i jak sobie radzę, jakieś cele najbliższe, wyzwania i tak dalej. No i mam nadzieję, że tak zostanę też cały czas zapamiętana, bo wydaje mi się, że prowadziłam taką naprawdę i prowadzę taką przyjemną postawę sportową.
9: Wspomniałaś o tym, że no, ludzie zaczepiają cię na ulicach, no i właśnie, i jakie to jest uczucie, gdy jedziesz sobie do takiego no, sklepu spożywczego, zrobić zwykłe, codzienne zakupy, tak jak każdy, a po prostu zaczepia cię no, jakaś osoba i mówi, jesteś świetna, czy no, po prostu docenia cię jako sportowca.
11: Ja musiałam to przypracować w sobie, ponieważ chyba w ogóle my jako kobiety mamy problem z przyjmowaniem komplementów albo jakichś miłych wyrazów jakby takiej sympatii do naszej osoby. Więc na początku czułam się bardzo tym skrępowana, ale nauczyłam się dziękować, bo ktoś chce jakby rzeczywiście wyrazić swoją sympatię i w przyjemny sposób mi pogratulować. Często ta rozmowa bywa na tyle śmieszna, że zdarza się, proszę pani, ja

0: Sportowcy to są ludzie, którzy po pierwsze muszą wychodzić trochę ze swojej strefy komfortu, no bo zmusić młodego człowieka, żeby zadbał sobie też, powiedzmy szczerze, fizyczną taką, fizyczny ból, no bo potem DOMS, czyli ta opóźniona bolesność mięśniowa, potrafi być uprzykrzająca, powiedzmy najbliższe 2-3 dni po ciężkim treningu. To jest często, jeżeli chodzi o pływanie, wstawanie po godzinie 5 rano, co też nie jest łatwe, kiedy mamy nastolatka. Ale nawet teraz w moim już dorosłym życiu, bo ja już jestem panią 30 plus, albo mogłabym powiedzieć przed 40, to też wymaga ode mnie mimo wszystko takiego zaangażowania i ułożenia sobie dnia. No chyba tak. Więc to po pierwsze taka systematyczność, po drugie umiejętność zorganizowania sobie dnia, bo to jest fajne. Umiejętność szybkiego reagowania w razie czego, jak trzeba coś zmienić, jak ktoś pójdzie nie po naszej myśli. I na swój sposób trzeba być wrednym. Ja wiem, że to jest niepolityczne, co powiedziałam, ale wydaje mi się, że na wysokim poziomie w sporcie jest trudno przetrwać, jak nie ma się trochę takiego pazura gdzieś z tyłu i to jest potrzebne.
1: Czyli kolokwialnie mówiąc, trzeba mieć taki trochę twardy tyłek też, jeżeli chodzi o te porażki. Ale właśnie, jak to jest z tymi porażkami? Ciężko je znieść, czy raczej one dają takiego kopa do dalszej pracy, do dalszego trenowania, do dalszego jakby ulepszania siebie?
0: Oj, porażka. Myślę, że to jest wpisane w ten zawód, w zawód bycia sportowcem. I myślę, że to też zależy od sytuacji, w jakich one się odbywają. Bo jeżeli ktoś jest ciągle na topie, na tym sportowym topie, ląduje na pudle na zawodach i nagle gdzieś się spada, bo poślizgnie mu się noga na zawodach, to może być to bolesne. Jeżeli jest to zawodnik, który skacze sobie z miejsca, nie wiem, 7., 8. na 3., znowu na 6. spadnie, potem znowu wskoczy na podium, wydaje mi się, że jest to trochę łatwiejsze do przekalkulowania i do przetrawienia. Jeżeli mamy też mądry zespół, mądrego trenera, to takie otoczenie, które akceptuje naszą pracę i my sami jesteśmy na to gotowi, że nie jesteśmy idealni, że czasami może nam dana impreza sportowa nie pójść po naszej myśli, no to raczej w moim kontekście bywa to motywujące, ale pozwala też złapać taką refleksję, wyciągnąć wnioski, co w danym momencie nie zagrało, co moglibyśmy poprawić, nad czym popracować, ale też trzeba wtedy pochwalić siebie za to, że podjęliśmy wyzwanie, za to, że stanęliśmy na słupku startowym, za to, że podziękować osobom, które z nami do danych zawodów pracowały. Więc w moim własnym takim indywidualnym przekonaniu to były raczej sytuacje, które mnie motywowały.
1: To może teraz wróćmy do tego pływania, od którego zaczęłyśmy, trochę zboczyłyśmy. Może powiedzmy naszym słuchaczom, jak zacząć w ogóle przygodę z pływaniem? Od czego zacząć? Za co się wziąć? Bo wielu z nas się wydaje, o, sportowiec, olimpijczyk, czy właśnie, nie wiem, mistrz Polski, mistrz świata. No i że na pewno wiele lat pracy, na pewno wiele lat treningów, ale w sumie nikt zbytnio się nie zastanawia, od czego to się zaczęło? Właśnie w jaki sposób można zacząć i gdzie postawić ten pierwszy krok?
0: Myślę, że po pierwsze trzeba chcieć, po drugie trzeba sobie zdać sprawę, że nie nauczymy się pływać po kilku lekcjach, że to jest pewien proces i tak cierpliwie dać sobie przestrzeń, powiedzmy około roku, półtorej, gdzie rzeczywiście dwa razy w tygodniu, takie minimum dwa razy w tygodniu będziemy mieli jakby możliwość uczestniczenia w zajęciach, w treningach pływackich. Na pewno to jest o tyle specyficzna dyscyplina sportu, że fajnie by było, żeby ktoś nas pokierował, kto od strony technicznej zna dyscyplinę pływanie. Myślę, że w każdym mieście można znaleźć kluby sportowe, które reprezentują daną dyscyplinę sportową. W Suwałkach mamy chyba 3 czy 4 jednostki klubowe, które się tym zajmują i jakby można w to wejść. Sprzętowo dzisiaj jest mega cudownie, bo można multum kolorowych kostiumów, kąpielówek, okularków, czapków znaleźć, co też urozmaica tak naprawdę jednostkę treningową. Ale jeżeli zdecydują się Państwo jako dorośli ludzie, to warto sobie, mówię, dać tą przestrzeń czasową i trochę cierpliwości, bo paradoksalnie osoby dorosłe, które oswajają się z wodą, bardzo często stoją w miejscu lub pływają do tyłu.

0: potrafimy wywołać taki wir wsteczny i on powoduje to, że nasze ciało się mimo wszystko w wodzie zamiast poruszać do przodu, porusza do tyłu. Więc ta cierpliwość jest tu wskazana. Jeżeli zdecydują się Państwo, żeby zaprowadzić na przykład młodych obywateli, czyli młodych mieszkańców, na przykład miasta Suwałki, no to tak naprawdę też to jest Państwa praca, czyli to Państwo muszą zawieźć dziecko, to Państwo muszą dziecko odebrać i jakby podkreślać to, że ta systematyczność jest ważna.
1: Wspomniałaś o tym, żeby mieć taką osobę, która troszkę, że tak powiem, pokieruje nami. No i właśnie powstaje pytanie, jak znaleźć taką osobę? Jak znaleźć tą dobrą osobę, tą odpowiednią osobę?
0: Ojejku. Tak jak mówię, no najpierw trzeba pewnie zacząć od kompetencji tej osoby, tak? Czyli sprawdzić, czy rzeczywiście posiada uprawnienia instruktora bądź trenera pływania. To możemy sprawdzić na stronach Polskiego Związku Pływackiego bądź Polskiego Związku Sportu Osób Niepełnosprawnych Start. Czy ktoś takie umiejętności i kompetencje posiada, czyli no, jest licencjonowanym instruktorem, trenerem. A po drugie chyba trzeba trochę dograć się charakterologicznie, czyli ta druga osoba musi ci pasować i ta komunikacja powinna być w miarę płynna, ale to jest kwestia znowu ustalenia pewnych zasad między dwojgiem ludzi, postawienia tego celu i jasno komunikowania sobie potrzeb. No mówię, ja mam to szczęście, że trafiałam w swoim życiu na trenerów, którzy są też jednocześnie świetnymi pedagogami i do tej pory udawało nam się wszystkie jakieś niesnaski wyjaśniać na bieżąco i to była nasza strategia w sporcie i ona po dzień dzisiejszy już jako dorosłych ludzi się nam sprawdza. No poza tym uważam, że w tym teamie musi być też trochę poczucia humoru, czyli trzeba też trochę tego dystansu do pewnych tematów złapać, bo nie da się być cały czas poważnym.
1: Czyli tak w skrócie, trzeba znaleźć sobie miejsce i osobę, która nas pokieruje i tak na dobrą sprawę, mając dobre miejsce, dobre osoby wokół siebie, jesteśmy w stanie zdobywać wyżyny, prawda?
0: Ja się z tym bardzo zgadzam i dla jednych te wyżyny to mogą być medale igrzysk olimpijskich bądź igrzysk paralimpijskich, a dla innej osoby to będzie umiejętność poprawnego, nie wiem, pływania czterema stylami. Ktoś inny powie, ja bym chciał bez zatrzymania przepłynąć, nie wiem, 100 długości pływalni. Więc stawiajmy sobie cele i tymi małymi kroczkami te nasze cele nazywajmy wprost i mówię, wszystko jest możliwe. Jest wiele osób, które w dorosłym wieku nauczyły się pływać. Jest wiele osób, które jako młodzi ludzie zaczynali przygodę ze sportem, a dzisiaj no, jakby reprezentują nas z orzełkiem na piersiach i reprezentują zarówno miasto Suwałki, jak i nas na arenach krajowych jako Polska. To jest super.
1: Okej, to takie ostatnie, w sumie luźne pytanie. Jaki styl pływania najbardziej lubisz i dlaczego?
0: Paradoksalnie lubię ten styl, którego większość ludzi nie znosi, czyli styl motylkowy. To jest styl pływacki, którego uczymy się w ostatniej kolejności, bo on jest dość siłowy, ale paradoksalnie też jest dość mocno techniczny. I ta trudność tego stylu jest chyba właśnie takim najfajniejszym wyzwaniem. No nie ukrywam, że też w stylu motylkowym osiągałam swoje największe sukcesy sportowe, więc zawsze w moim serduchu będzie najgłębiej i na pierwszą linię się wysuwał. Ale ostatnio zostałam podpuszczona przez trenera przygotowania motorycznego i mojego Michała Surdeja i mojego trenera Edwarda Deca, żeby podjąć jakieś nowe wyzwanie i rzucili mi pomysł przygotowania się do konkurencji sprinterskiej, czyli 50 metrów stylem dowolnym. I te rękawice zostały jednak podjęte, więc najbliższy ten rok czasu w perspektywie przygotowań do przyszłorocznych Mistrzostw Europy, to mam ochotę spróbować wystartować w takiej nietypowej dla mnie konkurencji.
1: Super, no to myślę, że ja, jak i nasi słuchacze, będziemy trzymać za ciebie mocno kciuki, no i liczymy na to, że pojawisz się za te kilka lat na igrzyskach w Los Angeles.
0: Bardzo dziękuję za kciuki, bardzo dziękuję za miłą rozmowę. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców, sympatyków i tych niesympatyków pływania w Suwałkach. Dbajcie o siebie, bo to najważniejsze.
1: Jak udekorować salę, jak udekorować kościół, jak udekorować podwórko? Na te, ale też na inne pytania odpowiedziała nam Ewa z Event Flowers, z którą rozmawialiśmy na temat dekoracji, tego jak dekorować na różne okoliczności, ale też tego, co do siebie pasuje. Dzisiaj w naszym eskowym studiu jest Ewa z Event Flowers. Cześć Ewa!
2: Cześć.
1: I moje takie pierwsze pytanie, takie na rozgrzewkę. Czy ty lubisz swoją pracę, czyli pracę osoby dekorującej, dekoratorki? Można by nawet chyba w sumie rzec, że trochę jej florystki, nie?
2: Florystki jak najbardziej, ponieważ mam szkołę ukończoną na kierunku florysty. Lubić to mało powiedziane, można powiedzieć, że kocham swój zawód. Kocham, bo to jest moja pasja po prostu.
1: Może zacznijmy od tego, chciałabym, żebyś opowiedziała nam, jak wygląda właśnie praca florystki, dekoratorki od momentu otrzymania, nazwijmy to zamówienia, na daną usługę dekoratorską. Jak to wygląda? Od momentu, gdy ty dostajesz zamówienie. Co dalej?
2: Jest to złożone, ponieważ tak naprawdę od momentu złożenia zamówienia, tak, czyli spotkania z klientami, mija zwykle albo kilka miesięcy, albo i nawet ponad rok, tak, więc to jest dosyć odległy czas. Wiadomo, z młodymi parami, ponieważ głównie dekoruję wesela, śluby, plenery, mija ten czas, prawda, ale dziewczyny w trakcie odzywają się co do bukietu, tak, czy może stylu zmiany aranżacji, więc mamy non-stop ze sobą kontakt, jak najbardziej, do czasu całego eventu, tak, ślubu, wesela. No i wtedy wiadomo, tydzień przed realizacją mamy już stały kontakt ze sobą, dopinamy wszystkie szczegóły ze sobą odnośnie dekoracji. Tak to wygląda.
1: A później już, tak, jeżeli dobrze rozumiem, to już w dzień samego wydarzenia pewnie wstajesz w nocy wręcz.
2: To jest różnie. Wstaję albo o świcie, albo zdarzały się eventy, wydarzenia, na których w ogóle nie zasypiałam, tak, ponieważ przyjeżdżałam z dekoracji i przygotowywałam kolejną, prawda? Więc jak najbardziej i od świtu praca do popołudnia, ponieważ z rana załóżmy dekoracja sali weselnej, po południu dekoracja kościoła.
1: I później jakby po tej całej imprezie oczywiście chyba w twojej gestii, tak, jest zebranie dekoracji.
2: Tak, oczywiście. Zwykle jest to 5-6 rano, nieraz 7. To wszystko zależy od sali, którą dekorujemy, ale przeważnie są to godziny poranne.
1: Aha, czyli tak na dobrą sprawę, jak masz taką imprezę, to 2 dni nie śpisz.
2: To nie śpisz cały weekend.
1: Nie śpisz cały weekend. No dobra, to idąc dalej, trzymamy się może na razie tematyki właśnie pracy, samej jakby pracy, tych szczegółów bardziej technicznych. No i właśnie, jak masz takiego klienta, to o czym on najczęściej zapomina albo po prostu nie zdaje sobie z czegoś sprawy, gdy do ciebie dzwoni i mówi, chciałbym dekorację?
2: Z czego nie zdaję sobie sprawy? Z wielu rzeczy tak naprawdę. Musiałabym sobie tak naprawdę przypomnieć taką sytuację, ale być może dobór kwiatów nieraz, prawda, jest abstrakcyjny dla wizji klienta. Nieraz wyprowadzam z błędu ich, prawda, że mieszanka niektórych kwiatów może wyglądać, załóżmy, źle, ale po rozmowie ze mną zmieniają koncepcję i wszystko jest okej.
1: Czyli tak na dobrą sprawę jesteś osobą, która pomoże od A do Z.
2: Oczywiście, po to jestem.
1: To może teraz przejdźmy do takich fajnych rzeczy, myślę, bo o kwiatach fajnie się rozmawia. Bo są różne kwiaty, są tak kwiaty, no mamy róże, tulipany, lilie i tak dalej, no ale z jakimi kwiatami się pracuje najłatwiej? Które są, że tak powiem, wdzięczne, które są najbardziej wytrzymałe, a które jednak są tak delikatne, że trzeba uważać, jak się je, jak się ich używa, że tak to nazwę.
2: Na pewno najbardziej wytrzymałym kwiatem, według mnie oczywiście, jest perelowski, no bo to głównie w czasach PRL-u te kwiaty były mega modne. Goździk, po prostu goździk. Są to bardzo trwałe kwiaty, uwielbiam je. Może nie wszyscy, prawda, ale za trwałość naprawdę duży plus dla nich. Pięknie wygląda w aranżacjach. Z trwałością pozostałych kwiatów Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak obchodzimy się z kwiatami, prawda? Wiadomo, odżywki, odpowiednie podcinanie kwiatów, tak, ma wielkie znaczenie później w tym, jak one wyglądają finalnie, prawda, na sali, tak naprawdę. Więc tak naprawdę głównym takim top numer jeden z kwiatów wytrzymałych dla mnie goździk.
1: No dobra, czyli tak jak mówisz, no goździk jest takim w sumie kwiatem wdzięcznym i przyjemnym. No ale może teraz porozmawiamy o tym, co klienci lubią najbardziej, co jest teraz modne, na co jest teraz po prostu hype.
2: Na co jest hype? Przede wszystkim na kwiaty, powiedziałabym, artystyczne kompozycje. Według mnie takie małe dzieła sztuki. Jest to mieszanka kwiatów typu kalia, anturium, orchidea, amarantus. Kalia i w połączeniu z tych kwiatów powstaje taki, no tak jak mówiłam na początku, taka mała rzeźba, są te kwiaty układane asymetrycznie, co nie znaczy, że mają być nieestetyczne, one są estetyczne. To takie po prostu dzieła sztuki w połączeniu ze zwisającym amarantusem naprawdę tworzą prześwietną kompozycję, nowoczesną przede wszystkim. Do tego drapowane ścianki pięknie współgrają, więc to jest taki teraz topik, można powiedzieć, na wesela. Mhm. Ale to wszystko, wiadomo, rzecz gustu, ponieważ ile osób, tyle gustów, prawda, więc ale to jest topka taka w tym momencie.
1: Mhm. A jeśli chodzi właśnie, już jak mówimy o tych topkach, a jak to jest z kolorami? Są jakieś kolory, które teraz są najczęściej wybierane?
2: Standardowo biel. Biel przeważa, dziewczyny kochają biel, tak, kochają śluby w bieli, kochają sale weselne przepełnione białymi kwiatami, kochają biel, więc chyba to jest taki numer jeden. Chociaż tak wiadomo, no są też klasyki, prawda, czyli klasyczna zieleń w połączeniu z bielą, z jakimś tam pudrowym różem jak najbardziej, ale wydaje mi się, że biel to jest ten główny kolor przewodzący co do dekoracji ślubnych i weselnych.
1: Mhm, to teraz może poproszę cię o jakąś taką anegdotkę, jeżeli oczywiście taką znajdziesz. Czy zdarzyło ci się na przykład taka sytuacja, że klient chciał naprawdę jakiś taki dziwny kolor, że nawet w hurtowniach nie byłaś w stanie znaleźć takiego kwiatka? Albo było po prostu bardzo ciężko?
2: Próbuję sobie przypomnieć, ale nie, chyba nie było czegoś takiego. Zawsze próbuję się wbić w ten kolor, który mam, załóżmy, otworzyć, więc chyba wszystkie kolory znajduję.
1: Czyli mamy wszystkie kolory tęczy, więc dokładnie. Możecie wybierać sobie, w czym chcecie. No dobrze, a jeszcze tak mi wpadło do głowy takie pytanie, w sumie trochę techniczne. No bo, tak, no nie oszukujmy się, ceny dekoracji są naprawdę, widełki są naprawdę, naprawdę szerokie. No, ale od czego to w ogóle zależy? Bo niektórzy mogą być szokowani, że nie wiem, jakaś dekoracja, jakieś dekorowanie kosztuje, nie wiem, 10 tysięcy, 20 tysięcy. Gdzieś nawet czytałam, szykując się do naszego wywiadu, że niektóre dekoracje potrafią osiągnąć nawet 100 tysięcy złotych. To jest bardzo dużo. No i pytanie, dlaczego jest aż taka różnica cenowa? Co o tym decyduje?
2: No przede wszystkim kwiaty. Wiadomo, cena najwyższa jest za kwiaty żywe. Oczywista sprawa. Później kwiaty mieszane, prawda? Ewentualnie mieszane, czyli mieszanka sztucznych i żywych razem w jednej kompozycji. No i na końcu kwiaty sztuczne premium, które będąc w jakości premium są naprawdę świetne i coraz więcej par. W zasadzie u mnie można powiedzieć, że 90% decyduje się właśnie na takie kwiaty. Z domieszką żywych oczywiście, gdzie wygląda to pięknie, a jest to dekoracja, no nie ma co mówić, budżetowa, tak? Ponieważ, no wiadomo, kwiaty żywe, tutaj domieszka, wygląda to super, a pieniądze zostają w kieszeni na podróż poślubną.
1: No tak, no w sumie, tak jak cię słucham, no to faktycznie, no bo sztuczny kwiat tak na dobrą sprawę kupujesz raz, nie?
2: Nie do końca, one też się zużywają. Są to drogie kwiaty. Kwiaty w jakości premium są drogimi kwiatami i one też się zużywają. To nie jest tak, że kupi się taki kwiat i on jest i jest. Nie. Nie, nie ma czegoś takiego.
3: No ale jakby może źle to ujęłam. Raczej chodzi mi o to, że to nie będzie, że tak powiem, na jedną dekorację, tylko już na kilka.
2: Tak, tak, na kilka tak, jak najbardziej. Na kilka tak, jak najbardziej. Co jeszcze składa się na cenę? No przeważnie wybór ścianek, tak. Ścianki mogą być mniejsze, większe, dobór postumentów, ilość świec, prawda, obrusy, serwety. To wszystko składa się na finalną cenę, prawda, i te widełki naprawdę tam są duże.
3: No i pewnie jeszcze robocizna tak zwana.
2: No i tak zwana robocizna, trudne warunki, prawda, załóżmy dekoracja, powiedzmy, pleneru, który, no wiadomo, przy, załóżmy, porywach wiatru jest to praca trudniejsza, no nie ma co mówić, niż załóżmy w kościele, prawda? No, więc wszystko się na to składa.
3: No to już o cenie powiedzieliśmy, no ale w sumie tak na dobrą sprawę przez całą naszą rozmowę nie zapytałam cię o to, czy trudno wykonywać ten zawód. Czy to jest ciężki kawałek chleba?
2: Bardzo ciężki, jest to ciężka branża. No i przede wszystkim przeogromna odpowiedzialność. W końcu dekoruję jeden z najważniejszych dni moich klientów. No i wszystko od początku naszego projektu, prawda, po finalny koniec, no musi być dopięte na ostatni guzik, prawda, więc odpowiedzialność jest tutaj ogromna. Stres, prawda, przed wydarzeniami, przed eventami, żeby wszystko wypadło jak najlepiej, jak najpiękniej, żeby wspomnienia moich klientów były najpiękniejsze później na zdjęciach również.
3: Mhm. A jeśli właśnie chodzi o tą trudność, to w ogóle trudno się wbić na rynek? Tutaj u nas w województwie podlaskim?
2: Tak, konkurencja jest duża. Z tego, co widzę po grupach, prawda, ślubnych, chociaż możecie mi wierzyć lub nie, nie obserwuję żadnej mojej konkurencji tak naprawdę. I nigdy tego nie robiłam od początku, po prostu. Nie wiedzieć dlaczego. Po prostu nie. I tyle, ale przeglądając, załóżmy, grupki ślubne, widzę, że jest tego dużo, prawda, więc tak, myślę, że przez konkurencję, jeśli ktoś nie ma tej siły, takiej zaparcia, prawda, determinacji, żeby przebić się, no to będzie mu po prostu ciężko, tak.
3: Chciałam cię zapytać o to, jak to jest na przykład z dojazdem, no bo nawet tutaj przed nagraniem rozmawiałyśmy, że masz tak na dobrą sprawę realizację do zrobienia, no powiedzmy sobie tak szczerze, 100 kilometrów od, że tak powiem, siedziby. No i czy jak ciężko jest zaplanować właśnie tego typu pracę? No bo teoretycznie pewnie tak myślę, że albo wstajesz bardzo, bardzo wcześnie, żeby tam dojechać, albo nocujesz, tak?
2: Nie, nie nocuję. Nie zdarzyło mi się jeszcze, aby nocować, prawda? Ale fakt, wstaję wcześnie. Przeważnie, jeśli pary u mnie biorą taki pakiet, czyli dekoracja ślubu, wesela plus bukiety ślubne, no to od samego rana robię te bukiety. Wiadomo, muszą być świeże, więc wykonane w dniu ślubu. Bukiet ślubny jest z rana wydawany. Ewentualnie, jeśli to jest daleko, biorę go nawet ze sobą na salę i później przekazuję. Następnie dekoracja sali, prawda, na miejscu. Dekoracja zazwyczaj trwa kilka godzin. Akurat przejeżdżamy później pod kościół. Też jest jeszcze czas na spokojnie, żeby zrobić ten kościół. No i wiadomo, kończy nam się dzień, prawda, wracamy do domu.
3: Ale właśnie jak masz te dekoracje, właśnie te, powiedzmy, właśnie te 100 kilometrów, no to, że tak powiem, robisz ten kurs właśnie między jedną miejscowością a drugą już jakby, bo robisz dekoracje i później musisz się tak jakby, no, zwinąć, mm-hmm. nie? Więc robisz znowu ten kurs?
2: Tak, z rana jak najbardziej, na drugi dzień na salę weselną, gdzie muszę te dekoracje po prostu zabrać, tak? Jak najbardziej, mm-hmm. oczywiście, więc dwukrotny kurs.
3: Okej. Nie myślałaś o tym, żeby nocować? Zawsze dodasz możliwość, żeby spędzić fajny wieczór.
2: Wiesz co? Gdybym miała dojechać nad morze, to pewnie bym tam nocowała.
3: No, może zawsze w cenie.
2: Oczywiście.
3: No dobra, a w ogóle w sumie takie, myślę, że jedno z ważniejszych pytań dla naszych słuchaczy, szczególnie, którzy są zainteresowani tego typu zawodem. Co zrobić, żeby zostać dekoratorem? Florystą?
2: Powiem ci tak, no przede wszystkim pasja i talent. No bo tego akurat nie da się wyuczyć. Oczywiście szkoła i kursy nauczą podstawy i techniki, prawda? No, ale nie nauczą talentu, prawda? To tkwi w środku człowieka i to po prostu trzeba mieć, prawda, żeby iść w to dalej. Więc to taka podstawa, pasja i talent. To raz. Dwa, cierpliwość. Stalowe nerwy czasem. Przede wszystkim. I co jeszcze? No, silna determinacja w dążeniu do celu przede wszystkim, tak? To myślę, że to.
3: No w sumie stalowe nerwy to chyba są niezbędne, patrząc na to, że jest konkurencja, czasami są wymagający klienci i czasami mogą się nie zgadzać z tym, co proponujemy, prawda? No ale moje pytanie jest takie, jak dobrać dobrego dekoratora i jak go znaleźć?
2: Ojojoj. Okej. Jak? No przede wszystkim portfolio, tak? Jest bardzo ważne w tym, więc zasięgamy sobie mediów, Facebook, Instagram i patrzymy po prostu, tak, dekoracje, które wykonuje dekorator. To raz, dwa, myślę, że opinie też są ważne, prawda? Opinie też są ważne. Poczta pantoflowa to jest, myślę, coś, co jest super, czyli znajomi, którzy mieli ślub, prawda, rodzina, która miała ślub i chętnie poleci dekoratora, to też działa. Przynajmniej ja tak mam i bardzo chętnie korzystam często z poczty pantoflowej, bo to się przeważnie sprawdza.
3: No a czy miałaś jakąś wpadkę w swojej karierze?
2: Tak, miałam i wspominam tą wpadkę do dzisiaj razem z panną młodą. To było włoskie wesele, w ogóle kocham stylowe wesela. Klasyki mniej wiadomo. Kocham się w stylowych w ogóle aranżacjach, więc kiedy dowiedziałam się, że jest opcja dekoracji stylowego wesela włoskiego, jest to teraz małżeństwo włosko-polskie w ogóle, więc z wielką chęcią się zgodziłam. Mhm. To była, słuchaj, czwarta aranżacja, czwarte wesele w ten weekend. Ja latałam w ogóle z wywieszonym wiązorem od sali do sali po prostu. Ta sala miała być końcowa. Przyjechałyśmy cudownie, piękny klimat po prostu, zieleń pachnąca, cytryny pachnące, no eukaliptus, coś pięknego po prostu. I miałam do zawieszenia napis, on był w trzech jakby częściach, La Dolce Vita. I co zrobiłam? Zrobiłam tak na szybko, nie wiem dlaczego, chyba pośpiech, że założyłam go w odwrotnym jakby, odwrotnie, Dolce La Vita.
3: No to nieźle.
2: Słuchaj, ale spokojnie, wszystko zostało skorygowane przed wyjściem gości. Oczywiście panna młoda o tym wiedziała, ponieważ widziała wcześniej zdjęcie, szybko poprawiłam jak najbardziej. Emocji było wtedy co niemiara, ale wszystko się udało. Młodzi zadowoleni, zachwyceni dekoracją do dzisiaj tak naprawdę. I no to wspominam jako taka fajna wpadka, śmieszna wpadka, ponieważ skorygowana na czas. La Dolce Vita, to zapamiętam do końca życia. W tym roku lecimy do Włoch, więc śmieję się pod szkole swój język włoski.
3: I wtedy już wpadki z dobrą kolejnością nie będzie.
2: Nie.
3: No dobra, to takie luźne w sumie, tak uważam, że luźne pytanie do ciebie, no bo jednak już masz trochę tych realizacji ze sobą i jesteś florystką z zawodu, to może powiedz mi, które kolory do siebie nie pasują?
2: Powiem ci tak, jestem artystką, wszystkie pasują do siebie, jak się je ułoży pięknie.
3: No i tym akcentem po prostu zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Ja ci bardzo dziękuję. No i mam nadzieję, że językowych wpadek już nie będzie.
2: Oczywiście.
3: Podpisano umowę na budowę kolejnego odcinka Rail Baltiki Białystok-Ełk. To największa inwestycja w historii polskiej kolei. O szczegółach mówią poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Truskolaski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak
1: wicewojewoda podlaski Paweł Krutul, zastępca prezydenta miasta Białegostoku Tomasz Klim, prezes zarządu Polskich Linii Kolejowych Piotr Wyborski, członek zarządu Polskich Linii Kolejowych Marcin Mochocki oraz prezes zarządu Traktek Construction Marita Szustak.
4: To historyczny dzień dla polskiej oraz podlaskiej i warmińsko-mazurskiej kolei. Dzisiaj PKP PLK podpisze rekordowy kontrakt na budowę linii Rail Baltica Białystok-Ełk. 94 km nowoczesnej kolei, 94 km szybkiej kolei, 94 km kolei bezpiecznej. I o to właśnie chodzi. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj wszyscy, aby ogłosić tą dobrą wiadomość dla naszego kraju. Linia Białystok-Ełk Rail Baltica właśnie rusza. Już za ponad 30 miesięcy będzie można właśnie tą linią przejechać. Jest to niesamowita wiadomość dla mieszkańców Białegostoku, Ełku, ale również dla mieszkańców Suwałk czy innych części naszego kraju. Jesteśmy dumni, że właśnie ta inwestycja startuje i czekamy na to, aż będziemy mogli wykonać pierwszy przejazd. Ja bym chciał bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi Piotrowi Malepszakowi, który od początku monitorował tą inwestycję, aby jak najszybciej ona się rozpoczęła. Panie ministrze, zaczynamy.
5: Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Szanowni państwo, trzeci raz w tym roku w Białymstoku. Oczywiście cele kolejowe, oczywiście tradycyjnie pociągiem. Przyjechałem, odjadę pociągiem. I też warto mówić o tym, co się dzieje w infrastrukturze, bo dzisiaj faktycznie rekord, jeśli chodzi o kontrakt PKP PLK, taki kontrakt z jednym konsorcjum, z jednym wykonawcą, to jest nasz nowy rekord na poziomie 5 miliardów złotych. Nie mieliśmy jeszcze kontraktu o tak dużej wartości, ale też inwestycja zacna i bardzo ważna z perspektywy kraju, z perspektywy Podlasia, z perspektywy połączeń międzynarodowych. I taki jest nasz cel, żeby sumą wielu różnych działań podnosić rangę kolei, znaczenie miejscowości, znaczenie miasta, znaczenie regionu i żeby za infrastrukturą szła oferta dla pasażerów. I taka ciekawostka też związana z Białymstokiem, z Podlasiem. Nowy rekord w liczbie przewozów na trasie Warszawa Białystok staje się faktem. W tym roku zrobimy tylko na tej trasie i tylko w tej relacji 1,5 miliona pasażerów. Nigdy tyle nie było. To są wartości zupełnie rekordowe. To są skoki na poziomie 100% w 3 lata. I to pokazuje, jak warto rozwijać kolej, gdzie infrastruktura jest wypełniona pociągami, jest wypełniona pasażerami i po to ją tworzymy. Infrastruktura nie jest celem w samym sobie, jest niezbędnym elementem do tworzenia oferty dla pasażerów i znaczenia kolei w regionie, w kraju, w wielu różnych aspektach. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszego podpisania. Z panią prezes mamy różne dyskusje o różnych kwestiach. Dzisiaj można powiedzieć, co się odwlecze, to nie uciecze. Mamy kilka też innych dodatkowych spraw, które troszeczkę nam się odsuwają, ale finalnie idą w dobrym kierunku. Dlatego też dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili i życzę wykonawcy sprawnej, szybkiej roboty. Liczę też tutaj, że będą społeczni inspektorzy nadzoru oczywiście, bo takich też potrzebujemy, żeby patrzeć, jak postępują prace. Cieszę się z tego efektu, który planujemy. 55 minut do Ełku. Chociaż najszybsze pociągi, jak będzie już prędkość 200 km na godzinę, pojadą nawet w okolicach 45 minut. 2,5 godziny do Olsztyna, poniżej 5 godzin do Gdańska. I przede wszystkim rozwój, jeszcze raz rozwój. Rozwój rozumiany jako, podkreślam to jeszcze raz, suma różnych, bardzo różnych działań. W
4: tym roku mamy jeszcze pewne niespodzianki dla Podlasia. Spotkamy się zapewne pod koniec roku, a może nawet trochę wcześniej, żeby jeszcze na Podlasiu trochę kolejowo powiedzieć o kolejnych sprawach, ale dzisiaj cieszmy się z tego aspektu naprawdę w wymiarze i wojewódzkim, i krajowym, i nawet międzynarodowym rekordowej inwestycji. Życzę sprawnej roboty.
6: Dzień dobry Państwu. Kolej, Panie Ministrze, jest bardzo ważnym krwiobiegiem całego kraju, całej Europy, województwa podlaskiego. Jest to dla nas Podlasian bardzo, ale to bardzo wyczekiwana przez długie lata inwestycja i z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim osobom, firmom zaangażowanym w jej realizację. Zrobiliście kawał dobrej roboty. Zależy nam na tym, żeby te połączenia były jak najszybsze, bezpieczne mieszkańcom Białegostoku, okolicznych miejscowości i sąsiadującemu z nami województwa warmińsko-mazurskiego. Kolej łączy, ale również daje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo dla mieszkańców, bezpieczeństwo dla turystów podróżujących z całymi rodzinami, ale również nie zapominajmy o tym, że mamy coraz większe nasycenie jednostek wojskowych na terenie województwa podlaskiego i bez kolei byśmy sobie nie poradzili. Coraz więcej ciężkiego sprzętu, nie chcemy niszczyć dróg, które powstają, także ta kolej jest bardzo, ale to bardzo wyczekiwana i cieszy fakt, że możemy się tutaj spotkać i ta realizacja będzie realizowana i po 30 miesiącach będziemy mogli tą koleją jeździć. Robicie dużą konkurencję dla motocyklistów. Jestem motocyklistą, 40 minut do Ełku naprawdę robi wrażenie. Oczywiście zgodnie z przepisami. Także cieszymy się bardzo, Panie Ministrze, i te niespodzianki, które jeszcze Pan powiedział przed chwilą, będą dla Podlasia. Bardzo je wyczekujemy. Trzeci przyjazd do Białegostoku, a dopiero mamy wrzesień. Także jeszcze cały kwartał, Panie Ministrze, przed nami. Czekamy na dobre wieści, wiadomości.
7: Szanowni Państwo, rozwój kolei to jest przede wszystkim również rozwój regionu i rozwój miasta. W związku z czym bardzo serdecznie dziękujemy zarówno spółce PKP PLK, jak i panu ministrowi Malewczakowi i całemu ministerstwu za to, że ten przetarg, że ta umowa w końcu została podpisana. Między innymi dzięki temu, że ta linia zostanie zmodernizowana, ta linia powstanie w Białymstoku również będzie się działo dzięki tej dobrej współpracy między miastem Białystok a spółką PKP PLK. Powstaną nowe dworce kolejowe, ale przy dworcach również musi powstawać infrastruktura, w związku z czym już teraz, tak jak zapowiadaliśmy, również możemy powiedzieć, że przy dworcu Zielone Wzgórza zaczniemy robić nowe parkingi, stworzy się nowa pętla autobusowa i mam nadzieję, że już na koniec tego lub na początku przyszłego roku rozpoczniemy stosowne przetargi, ponieważ dokumentację już mamy, aby ten dworzec niejako domknąć i jeszcze bardziej otworzyć na mieszkańców miasta. Ale to będzie również szereg inwestycji wzdłuż tej linii. Oczywiście kończąc dworcem na Bacieczkach, gdzie również już szykujemy się z dokumentami. Są one praktycznie gotowe, a cała inwestycja będzie robiona równolegle ze spółką PKP. Bardzo cieszymy się jako miasto Białystok, że ta inwestycja rusza. Cieszymy się z tego, że PKP się rozwija i tak jak mówił pan minister Malewczak, kolej rośnie, liczba pasażerów rośnie, a dzięki temu rośnie również znaczenie i regionu, i miasta.
8: Szanowni Państwo, Polskie Linie Kolejowe podpisują dzisiaj umowę na modernizację odcinka od Białegostoku do Ełku. Jest to największa jednostkowa umowa, która jest podpisywana na prace inwestycyjne przez Polskie Linie Kolejowe. Jest to umowa większa niż toczące się aktualnie umowy na modernizację węzła katowickiego, na modernizację stacji Warszawa Wschodnia, czy na zakończoną już modernizację odcinka od Czyżewa do Białegostoku. W ramach tej inwestycji całkowicie zmodernizujemy linię. Ona będzie w standardzie dwutorowym, umożliwiająca jazdę prędkością do 200 km na godzinę. Na całej trasie zmodernizujemy 8 stacji, 10 przystanków. Powstaną 32 przejazdy dwupoziomowe kolejowo-drogowe. Jest to pierwszy kontrakt, pierwszy przetarg, na którym zastosowaliśmy zasadę, że dopuszczamy do uczestnictwa w niego wyłącznie podmioty z krajów Unii Europejskiej lub z innych krajów, które są w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Umowę zrealizuje konsorcjum pod którego liderem będzie firma Traktek Construction. W ramach konsorcjum są również spółki Unibep, Intop i Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczne Torowe, które jest spółką z grupy Polskich Linii Kolejowych. Wykonawca będzie miał 39 miesięcy na realizację prac, czyli koniec kontraktu to grudzień 2029 roku. W okresie początkowym przez najbliższe miesiące będą prowadzone prace nie wpływające na ruch torowy. Na początku przyszłego roku pierwsze ograniczenia w prowadzeniu pojawią się pomiędzy Ełkiem a Grajewem, a w drugiej połowie roku prace przejdą na odcinek od Białegostoku do Grajewa.
9: Przede wszystkim nareszcie. Nareszcie doszło do dnia, w którym podpisujemy umowę na projekt Białystok-Ełk. Przetarg ogłoszony kilkanaście miesięcy temu, zdecydowanie za długo trwały wszelkie procedury administracyjne, które doprowadziły do dzisiejszego dnia. Mierzyliśmy się z precedensowymi przypadkami protestów wykonawców, z bardzo długo trwającym procesem rozpatrzenia tych protestów przez właściwe sądy, ale znów nareszcie doszło dzisiaj do podpisania umowy. Wierzę, że lektura, badanie tego przypadku, tego przetargu będzie przyczynkiem do dyskusji o tym, jak można dalej usprawniać proces przetargowy w Polsce. Wielokrotnie mówiłem, że rok 2025 był rokiem przetargów PKP Polskich Liniach Kolejowych. Rok 2026 to rok podpisywania umów. Od pierwszego kwartału 2024 roku do dzisiaj podpisaliśmy umowy na łączną kwotę ponad 55 miliardów brutto. Przetargi o wartości mniej więcej 14 miliardów brutto dalej w toku. Wczoraj podpisaliśmy dwie umowy na kompleksową modernizację linii kolejowej nr 8 o wartości blisko 1,5 miliarda złotych. Dzisiaj umowa o wartości blisko 5 miliardów złotych. Jak wspomniał prezes Wyborski, chciałem też jeszcze dodatkowo przypomnieć, że te kilkanaście miesięcy temu, jak zaczynaliśmy to postępowanie, po raz pierwszy w Polsce, jako pierwszy podmiot w Polsce, jako jeden z pierwszych w Europie, wykorzystaliśmy nowe możliwości dane przez prawo ustanowione na poziomie europejskim i wykluczyliśmy wszystkie firmy spoza europejskiego obszaru gospodarczego uczestnictwa w tym postępowaniu. Tak się potoczyły losy tego przetargu, że dzisiaj podpisana umowa jest dobrym ucieleśnieniem zasady local content, zasady właśnie wdrożonej przez wyrok TSUE, który umożliwił wykluczenie firm spoza europejskiego obszaru gospodarczego, który wtedy jeszcze nie był w polskim prawie. Na bazie przykładu, który dostosowało PKP Polskie Linii Kolejowe, wdrożono zmiany w polskim prawie zamówień publicznych i ta zasada obowiązuje już dzisiaj powszechnie. Dzisiaj pozostaje życzyć nam wszystkim i wykonawcom i nam powodzenia w realizacji tego trudnego, bardzo dużego projektu, ale projektu, który przyniesie cywilizacyjną zmianę dla dużych obszarów Podlasia i pogranicza województwa warmińsko-mazurskiego.
10: My też bardzo cieszymy się, że procedura wyboru wykonawcy dobiegła szczęśliwie do końca, że dzisiaj podpiszemy kontrakt jako polskie konsorcjum polskich firm reprezentowanych przez Unibep, Intop, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe i Traktek Construction, który jest liderem tego konsorcjum i który mam zaszczyt reprezentować. Tak, to historyczny kontrakt z wielu względów. Kontrakt największy w historii PLK-i, największy w Polsce. Pewnie nie ostatni, ale na pewno pierwszy tak duży kontrakt.
11: Радіо СК Сувалки. Цим живе місто.
12: У студії Марта Радіо і це випуск новин українською мовою. Впродовж найближчих хвилин розповідатиму про головні події життя міста та регіону. Однак розпочинаємо ми з новин з України. З нами на зв'язку вже є наш київський кореспондент Олег Білецький. Олеже, які ж новини ти приготував для нас сьогодні?
13: Вітаю, Марто. Про внесення Києва та столичного регіону до переліку територій підвищеного ризику розповім сьогодні. Будуть і інші теми, тож розпочинаємо. Кабінет міністрів України додав Київ та Київську область до переліку територій підвищеного ризику для страхування. Таке рішення ухвалили для підтримки бізнесу столичного регіону. Про це інформує прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, урядовці розширили державну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростили отримання компенсації. Також збільшено максимальний розмір компенсації страхової премії для одного із підприємств – з 3 до 5 мільйонів гривень на рік. Механізм також поширили на орендоване майно і спростили вимоги до договорів страхування. Внесення столичного регіону до переліку територій підвищеного ризику не передбачатиме запровадження якихось нових обмежень чи зміну правил повсякденного життя людей. Йдеться лише про додатковий інструмент захисту активів і можливість продовжувати роботу навіть за високих безпекових ризиків. Уряд України виділив із резервного фонду понад 980 мільйонів гривень для забезпечення багатоквартирних будинків столиці системами незалежного резервного живлення. Відповідне розпорядження оприлюднено на урядовому порталі. Міністерству фінансів доручено здійснити ці видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного бюджетного фонду. Як повідомлялося, держава профінансує закупівлю та встановлення акумуляторів, інверторів та генераторів для забезпечення роботи ліфтів і інженерних систем, а також освітлення місць загального користування у багатоповерхівках Києва. Обладнання закуплять коштом держави. На стороні мешканців залишиться експлуатація, закупівля палива, технічне обслуговування та ремонт. Міжнародний інститут преси звернувся до світової спільноти із закликом притягнути до відповідальності винних у смерті журналістки Вікторії Рощиної та домогтися звільнення українських медійників, яких незаконно утримує Росія. Про це йдеться у офіційній заяві організації. За даними розслідування, в російському ізоляторі вона зазнавала систематичних катувань. Тіло загиблої повернули в Україну наприкінці лютого 2025 року, а у жовтні того ж року Міжнародний інститут преси посмертно відзначив її премією «Герой свободи преси». Як свідчать правозахисники, станом на зараз за ґратами в Росії залишаються 27 українських журналістів, багатьом із яких висунули сфальсифіковані звинувачення у шпигунстві чи тероризмі. Серед ув'язнених медійників – журналістка з Мелітополя Ірина Левченко, Анастасія Глуховська, затримана в Мелітополі у серпні 2023 року, Ірина Данилович, затримана в Криму і засуджена до 7 років за сфабрикованою справою. Крім того, російські суди відмовилися переглянути трирічний вирок журналістові з Херсонщини Геннадієві Осмаку, який відмовився співпрацювати з окупантами. І це був інформаційний сервіс «Просто з Києва». Олег Білецький, спеціально для Радіо СК.
12: Дякую, Олежа. Зараз переходимо до локальних подій. Кібератака на Державний професійний університет у Сувалках. Хакери зашифрували університетську інфраструктуру та заблокували доступ, зокрема, до баз даних студентів і працівників. В університеті попереджають, що персональні дані могли потрапити до рук сторонніх. Рекомендують заблокувати свій номер ПЕСЕЛ, змінити паролі та бути обережними з підозрілими повідомленнями. Попри атаку, навчання розпочнеться за планом 1 жовтня. У Сувалках затримали чоловіка, якого розшукували для відбування покарання за розбійне викрадення. При ньому також знайшли наркотики. Під час патрулювання поліціянти помітили чоловіка, який, побачивши патруль, змінив напрямок руху та пришвидшив крок. Після перевірки з'ясувалося, що він має відбути 2 роки і 6 місяців ув'язнення. Під час обшуку у нього знайшли згорток із мефедроном. Чоловіка доправили до слідчого ізолятора. За зберігання наркотиків йому додатково загрожує до 3 років ув'язнення. Після 14-річної перерви до Сувалк повертається далеке залізничне сполучення. З 13 грудня потяг «Інтерсіті Гриф» курсуватиме між Гдиною та Сувалками через Елк і Олецько. Один раз у день у кожному напрямку. Для пасажирів це також означає повернення прямого залізничного сполучення між Олецьком і Сувалками. Запуск потяга став можливим завдяки відновленню залізничних ліній номер 39 та 41, на яких після 14-річної перерви відновили регулярний пасажирський рух. Нові зміни у рамках проєкту «Зелені Сувалки». Біля 3-го загальноосвітнього ліцею прибрали старе бетонне та асфальтове покриття, а територію озеленили. Висадили дерева, кущі та облаштували нові місця відпочинку. Ще одна зелена зона з'явилася на перехресті вулиць Колейової та Утрата. Там оновили газон і висадили місцеві види дерев, кущів та багаторічних рослин. Це частина масштабнішого проєкту, який охопить 12 локацій і передбачає створення загалом 9 гектарів нових зелених зон. У Сувалках вшанують пам'ять Анджея Вайди. До 10-ї річниці смерті режисера, який народився у цьому місті. 9 жовтня у Сувальському середку культури відкриють виставку «Анджей Вайда. Митець, громадянин, сенатор». Також відбудеться зустріч, присвячена книзі «Анджей Вайда. Я народився у Сувалках», яка розповідає про його зв'язок із рідним містом. Для учасників підготували 100 безкоштовних примірників альбому. Початок о 17:00, вхід вільний. Добровільна пожежна служба у Руці Тартак отримала 10 тисяч злотих у рамках програми «Активне село». Гроші витратять на обладнання для навчання першої допомоги, зокрема тренувальні манекени, навчальний АЕД та мультимедійний комплект. У жовтні також відбудуться безкоштовні навчання для мешканців.

0: Radio SK.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda